0: Ich nie mało tutaj na terenie województwa lubuskiego, bo nasza jednostka powstała jako pierwsza w Polsce i ma właśnie za zadanie wspierać, promować naszych lokalnych wytwórców. Zrzeszamy praktycznie ponad 14 branż. Wspieramy naszych rękodzielników, pszczelarzy, producentów produktów piekarniczych, cukierniczych, również dziczyznę, różnego rodzaju napoje, przetwory rybne. Tak jak Państwo wiecie, województwo lubuskie to praktycznie połowa to lasy, gdzie korzystamy z dobra właśnie tych lasów, z runa leśnego, ze skarbów, jakim jest dziczyzna. To również blisko 600 jezior, więc tutaj 9% powierzchni całego naszego województwa te jeziora zajmują, więc mamy też dobro z rzek. Te ryby słodkowodne, które Państwo też mieliście wcześniej szansę pokosztować, jak najbardziej właśnie tych wytwórców promujemy.
1: Ilu w sumie wytwórców zrzesza w sobie centrum? Czy to się da w jakiś sposób? Zakładam, że pewnie tak, ale liczba pewnie może zwalić z nóg.
0: Tak, z racji tego, że to są nie tylko twórcy tych produktów tradycyjnego czy regionalnego, ale głównie też stawiamy na ten wyrób lokalny. Chodzi o to, abyśmy pokazywali tą jakość wykonania, tą wysoką jakość wykonania, stawiali na to, że ten produkt jest zdrowy, jest wysokiej jakości, też tradycyjny, ale tutaj w naszej jednostce mamy blisko 500 zarejestrowanych wytwórców.
1: 500 wytwórców, 14 branż, o czym już powiedzieliśmy. Jakie są, gdybyśmy mieli tak wymieniać kilka produktów regionalnych z województwa lubuskiego?
0: Tak jak powiedziałam, województwo lubuskie to też tradycja winiarska, która sięga XIII wieku. Jest to również lesistość, czyli lasy, dziczyzna, czyli właśnie te wyroby na bazie właśnie tej dziczyzny. Dodatkowo też właśnie pszczelarstwo, czyli tutaj też możemy się pochwalić jako województwo jednym z najlepszych miodów. Jest też on wpisany na listę produktów tradycyjnych. Jest to miód akacjowy, a teraz dwa tygodnie temu został jeszcze wpisany miód właśnie z Gorzowa, czyli drugiej stolicy, bo pierwszą jest Zielona Góra. Także pszczelarze właśnie z Gorzowa wprowadzili miód gorzowski, miód wielokwiatowy z nektarem lipowym. Także tutaj, jeżeli chodzi o to dobro, to i o ten złoty płyn, i też przecież mamy szlak, lubuski szlak wina i miodu, więc to też warto podkreślić.
1: Przed nami coś, co można pewnie znaleźć w centrum, można znaleźć na pewno na stronie internetowej centrum, nawigator lubuski. Co to takiego?
0: To jest taki przewodnik po naszych lubuskich wytwórcach, po naszych lubuskich producentach. Nasi wytwórcy, którzy zgłosili się do tego wydania, mieli szansę w nim zaistnieć. Jeżeli Państwo wejdziecie na naszą stronę internetową lcpr.pl, będziecie mieli szansę odkryć to bogactwo naszego regionu. Jest to ułatwienie, bo jest to podział na powiaty, czyli w zależności, który powiat Państwa interesuje, to możecie sobie przeklikać i zobaczyć, którzy producenci właśnie w tym obszarze działają.
1: Ten nawigator, on widzę, że jest różnokolorowy, podzielony na takie rozdziały, to też łatwiej znaleźć po prostu po konkretnych, no właśnie, powiatach, regionach tego województwa lubuskiego?
0: Tak, dokładnie. To jest podział na powiaty. Każdy powiat ma swój kolor i też są takie specjalne grafiki, które z boczku już określają właśnie dany powiat, więc jest to znaczące ułatwienie. Dodatkowo też w tym nawigatorze lubuskim znajdziecie Państwo miejsca sprzedaży naszych lokalnych produktów, więc myślę, że to też jest bardzo ciekawy rozdział, do którego odsyłamy, bo myślę, że warto te zakupy czynić.
1: Jak to jest z województwem lubuskim i tymi produktami regionalnymi? Bo to jest jednak obszar, który ma dość bogatą historię i tak gdybyśmy mieli spojrzeć na mapy z różnych okresów, to on tak trochę przeskakiwał. Ta granica między państwami, ona przez to województwo raz na prawo, raz na lewo, góra, dół. Te tradycje mimo to w jakiś sposób się wyklarowały?
0: Cały czas się klarują. Nie mamy takiej jednorodnej kuchni lubuskiej. Nie możemy o tym tak powiedzieć. Mówimy bardziej o różnorodności. Tak jak pan redaktor powiedział, tutaj po II wojnie światowej przybyli przesiedleńcy z różnych terenów, też ze wschodu, tutaj z terenów Dolnego Śląska, z terenów Warmii. Także tutaj mamy ten zlepek kulturowy. To się teraz fajnie ostatnio słyszałam takie nazewnictwo mozaika kulturowa i to jakby rzeczywiście oddaje tutaj ducha tego regionu.
1: Czyli zarówno patrząc na dzisiejszą mapę, zarówno wschodnia, południowa, północna, jak i centralna Polska, to wszystko się tutaj miesza.
0: Tutaj jest właśnie właśnie w województwie lubuskim.
1: Co takiego przygotowano tu specjalnie dla nas na tej, no nie powiem, że małej deseczce, bo jednak jest ona takich dosyć pokaźnych rozmiarów. Czego będziemy mogli spróbować?
2: W związku z tym, że masarnia jest, produkuje wędliny tradycyjne, to akurat dzisiaj nie ma tutaj jakichś takich wybryków, że tak powiem. Są podstawowe rzeczy, te, które sprzedajemy i produkujemy na co dzień, czyli można skosztować dobrej kaszanki, dobrej kiełbasy prawdziwej, dobrych wędlin, które nie zawierają chemicznych dodatków. To przede wszystkim to jest nasza dewiza, żeby produkować naturalnie.
1: Czym się wyróżnia taka naturalna produkcja?
2: O czym się wyróżnia? Niską opłacalnością. No, przede wszystkim. Ale no, jakością. Przede wszystkim bazujemy na produktach, na świnkach, które pozyskujemy lokalnie, więc produkt wyjściowy jest już dobrej jakości i wypadałoby tego produktu po prostu nie zepsuć. Czyli robimy to najprostszą, archaiczną metodą. Większość wytwarzamy ręcznie. Dodajemy mieszanki przypraw, które ja robię sam, także mieliśmy przyprawy bezpośrednio przed produkcją i to później przekłada się też na smak i to ludzie zaczynają doceniać.
1: Mm-hmm. Co mówią klienci, co mówią konsumenci, kiedy próbują?
2: O, to smakuje tak jak kiedyś.
1: Czy tak jak u babci?
2: Tak jak u babci, tak jak przypomniał mi pan dzieciństwo. To są najpiękniejsze słowa właśnie od klientów. Mm-hmm.
1: Poszczególnie, gdybyśmy mieli tak spojrzeć sobie tutaj teraz, co tam jest na tej deseczce?
2: No, jest kilka rodzajów szynek. To zależy od tego, z jakiego fragmentu mięśnia akurat zostały one wycięte. Różnie się nazywają, różnie smakują, różnie wyglądają. Salceson to jest taka nasza, to jest taki nasz flagowy produkt, bo salcum fixum to jest też nazwa, którą zaczerpnąłem od mojego ojca, który w ten sposób na salceson właśnie mówił przekornie, salcum fixum. I próbujemy ten salceson z powodzeniem odczarowywać, bo to jest produkt, uważam, wyśmienity, jeżeli jest dobrze zrobiony, a ma taką złą renomę w naszym kraju niestety, że salceson to są śmieci i w zasadzie nie powinno się tego jeść, a już jeżeli jeść, to w ostateczności. U nas to jest produkt premium.
1: To jak w takim razie odczarować salceson?
2: No niestety trzeba mieć dużo determinacji, żeby tych klientów do tego salcesonu przekonać. Czasami trzeba ich namawiać, żeby chociaż spróbowali, ale jak już wezmą go do ust, to okazuje się, że jest świetny w smaku i naprawdę przede wszystkim to jest wędlina gotowana. Mięso jest gotowane z warzywami, w kotle, jest tam masa kolagenu, także to jest wszystko to, co nam jest bardzo potrzebne.
3: Z Magdą Forszpaniak z Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego i Jarkiem Szlachetką, właścicielem masarni, rozmawiał reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Pierwszy wnuczek, o ile to Maciej, czuje sentyment do tego miejsca i wrócił, żeby zobaczyć stare kąty. Może jest melancholijny i chciał powspominać dzieciństwo? Wie, że nie może się ujawnić, bo narobiłby sobie kłopotów, dlatego nie odwiedził babci. Zamojski rozłożył dłonie. Okej, jest to naciągana teoria, ale przyznajcie, że możliwa. Musiałby być naprawdę sentymentalny, wtrąciła Słecka. Sporo ryzykował. A drugi wniosek? Miał coś do załatwienia, powiedział Jakub, a Aleksander skinął głową. A jedynym miejscem, gdzie mógł się czuć bezpiecznie, był dom rodzinny. Trochę nie trzyma mi się to kupy, odezwał się Arek. Pomyślcie, facet ma dzisiaj 30 lat. Zaginął, kiedy był nastolatkiem. Dlaczego nie wynajął pokoju w hotelu? Wątpię, by go rozpoznali, chociaż policjanci robili progresję wiekową. To stara sprawa, mało kto o niej pamięta. Ktoś jednak mógłby pamiętać. Słecka spojrzała na niego z ukosa. Może wolał nie ryzykować? A nie ryzykował, pojawiając się w rodzinnym domu? Nocą nikogo tam nie ma, prawda? Obok są sąsiedzi, którzy mogą coś zauważyć. Niedaleko mieszka babcia, która w każdej chwili może wpaść i go nakryć. Zamojski postanowił interweniować. Spojrzał na Romę i Arka. Napięcie między nimi było wyczuwalne, ale Słecki zdawał się tak pochłonięty analizowaniem informacji, że tego nie dostrzegł. Może nie mógł wynająć pokoju w hotelu, zastanowił się Aleksander.

0: Silaw. Poleca się do pierwszej kawy. Nastrajamy was dobrze na ten tydzień, który przyniesie największą defiladę w historii naszego kraju, a to wszystko już 15 sierpnia.
1: Zgadza się dokładnie tak. W niedzielę w Warszawie zobaczymy to, czym dysponuje dziś polska armia. Rosomaki, leopardy, nowe pojazdy opancerzone Borsuk, czołgi Abrams, czy też najświeższy nabytek naszego lotnictwa, husarze, czyli samoloty F-35. 15 sierpnia odbędzie się tradycyjna już defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Ponad 300 pojazdów, 60 samolotów, blisko 2000 żołnierzy. Będzie co oglądać.
0: Zapowiada się bardzo efektownie, a więc parada na ziemi i na niebie, a na wodzie, tak wzorem z ubiegłego roku?
1: Teraz też będzie. W Gdyni i Gdańsku odbędzie się parada morska. Ponad 20 okrętów różnego typu będą też nasi sojusznicy z Estonii, Litwy czy też ze Szwecji. Byłem w zeszłorocznej paradzie. Wydaje mi się, że naprawdę warto zobaczyć. Te okręty robią wrażenie.
0: I RMF FM również będzie na miejscu. Będziemy to dla was śledzić i informować. 15 sierpnia polecamy się.

Jula w RMF FM, tu pierwsza kawa, 13 minut do piątej. Zaglądamy szybko na drogi. Kierowcy, wpadła nam właśnie informacja o utrudnieniu na A18 w Lubuskiem. Chodzi o odcinek między węzłami Żary Południe i Iłowa. Nie pojedziecie w kierunku Wrocławia. Nasi reporterzy już to dla Was sprawdzają. Bądźcie blisko RMF-u.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij

0: Zbliża się godzina piąta. Posłuchajmy razem faktów RMF FM, na które zaprasza Mateusz Bożek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. Kierowcy, o poranku poważne utrudnienia na autostradzie A18 w Lubuskiem. Jeśli jedziecie tą trasą, dajcie głośniej. W faktach ostrzegamy też przed upałami w naszym kraju. Termometry pokażą ponad 30 stopni. Chcecie, aby wasz dom miał niepowtarzalny charakter? W faktach podpowiadamy, gdzie szukać gadżetów, dzięki którym spełnicie swoje marzenie. Uwaga kierowcy, zablokowana w kierunku Wrocławia jest autostrada A18 w Lubieszowie w Lubuskiem. Samochód uderzył tam w bariery. Nie ma informacji o rannych. Termometry w Polsce pokażą dziś nawet 33 stopnie. Dla większości kraju Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty przed upałami. Najcieplej będzie dziś w pasie od Szczecina aż po Wrocław. Ostrzeżenia nie obowiązują północnej części kraju, a także niektórych powiatów na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. W Portugalii i Hiszpanii strażacy walczą z aż kilkunastoma dużymi pożarami lasów w pobliżu granicy obu państw. Walkę z ogniem utrudniają ponad 30-stopniowe upały. Z zagrożonych regionów trzeba było ewakuować już 500 osób. Najgorsza sytuacja jest w hiszpańskiej prowincji Huelva, w której pożar strafił już co najmniej kilka tysięcy hektarów lasów. Portugalska żandarmeria informuje, że spory napływ turystów, którzy przyjechali, aby obserwować w środę zaćmienie słońca, podwyższył ryzyko zapuszczenia ognia. Policja wyjaśnia okoliczności niebezpiecznego zdarzenia, do którego doszło w Łomży. 4-letnie dziecko spadło z balkonu na 5. piętrze. Na szczęście uratowali je sąsiedzi. O szczegółach reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
2: Sąsiedzi zobaczyli 4-latkę wiszącą na barierce balkonu na 5. piętrze właśnie. Wiedzieli, że może za chwilę spaść, dlatego na dole szybko rozciągnęli duży koc. I rzeczywiście, po chwili dziecko spadło, a sąsiadom udało się zamortyzować upadek. Jak słyszę od służb, dzięki ich postawie nie doszło do tragedii. Dziewczynka była przytomna. Karetka zabrała ją na dalsze badania do szpitala. Na miejscu była mama dziecka. Jak przekazała mi Karolina Wojciechan, oficer prasowa komendanta miejskiego policji w Łomży, kobieta była nietrzeźwa. Policjanci szczegółowo wyjaśnią teraz okoliczności tego zdarzenia.
1: Ciąg dalszy dochodzenia związanego z ogniskiem gruźlicy w Warszawie zaplanował na ten tydzień mazowiecki sanepid. Chorobę wykryto u pracownicy jednego z przedszkoli oraz u dziecka, które brało udział w wakacyjnych zajęciach. W placówce zdezynfekowano wszystkie sale i zabawki. Przedszkole na razie nie pełni dyżurów.
3: Fakty z Małopolski.
1: Duże zmiany w organizacji ruchu czekają od dziś kierowców w Krakowie. Rozpoczynają się prace na wiadukcie łączącym Aleję Juliusza Słowackiego z Aleją 29 listopada. To ważna trasa prowadząca od wjazdu do miasta od północy w kierunku centrum.
4: Do dyspozycji kierowców będzie po jednym pasie ruchu i te prace będą prowadzone od 10 do 28 sierpnia. Przy czym w pierwszym tygodniu do 15 sierpnia wykonywana będzie także łącznica, która prowadzi od Pawiej do 29 listopada, więc tutaj będziemy mieli szczególnie wtedy większe utrudnienia. Przejazd w tym miejscu będzie zachowany cały czas, natomiast będzie zwężenie. Myślę, że tak obrazowo można byłoby to porównać do tego, co dzieje się teraz na Moście Kotlarskim.
1: Opisuje Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Nie trzeba było mieć grubego portfela, żeby urządzić mieszkanie z charakterem. Wrocław ma miejsce, w którym za kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych można znaleźć prawdziwe perełki do naszych domowych wnętrz. To targowisko na Młynie.
5: Towar 80% po 5 zł, reszta to do uzgodnienia. Bardzo duży asortyment, zapraszam Państwa.
6: Mówią o tym miejscu kopalnia skarbów, kopalnia perełek.
7: Tak, zgadza się. Ja na przykład towar przywożę z Austrii, z samego Wiednia. Obrazy ponad stuletnie, na płótnie, sygnowane, w bardzo dobrym stanie zachowane, lustra przepiękne i kryształowe, ramy przepiękne, zegary.
6: Mam wrażenie, że coraz więcej ludzi poszukuje takich rzeczy z duszą.
7: Tak, wolę osobiście chodzić po targach i coś kupić pięknego, jak iść do sklepu i kupić taką nową rzecz, taką bez duszy.
1: Targowisko znajduje się przy ulicy Poprzecznej i działa w każdą niedzielę. Odwiedziła je nasza reporterka Martyna Czerwińska, a na fakty o poranku zapraszają Magdalena Wojtoń i Bogdan Zalewski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A my już mamy 4 minuty po piątej. Dzień dobry wszystkim, którzy dołączyli i odpalają pierwszą kawę z nami. Z nami zaczynacie ten tydzień, Anita Janczak. Obiecuję wam, że ten poniedziałek będzie naprawdę dobry. Najlepsza muzyka już wystartowała, więc nie może być inaczej.

To tak jeszcze trochę weekendu wam przemyciłam. David Guetta, Alok Stick Figure to za nami. 17 minut po piątej, tu pierwsza kawa w RMF FM. Zgaduję, że rozgrzewkę przed szafą już zrobiliście. To ja wam powiem, co dziś ubrać. Tak przewiewnie warto dziś i na jasne kolory warto dziś postawić, bo na południu w centrum kraju na termometrach będzie powyżej 30 stopni, na północy maksymalnie 24 i tam deszczowo. Tam dziś to możecie potańczyć, ale w kałużach. Ale to tylko dzisiaj, bo zaczynamy tydzień z falą upałów.

0: dziś dużo najlepszej muzyki, szczególnie kierowcom, którzy będą poruszać się po południu Polski, bo tam no nieciekawie będzie dziś.
1: Zgadza się dokładnie. Mamy garść o poranku ważnych informacji dla kierowców, zwłaszcza właśnie tak jak mówisz, ze stolicy Małopolski, z Krakowa. Ten poranek niestety nie będzie dla nich lekki. Rusza remont jednego z kluczowych wiaduktów w centrum miasta. Rozszerzona została także strefa opłatnego parkowania. A skoro mowa o kierowcach, będzie też o Bliskim Wschodzie i o narastających napięciach wokół cieśniny Ormus. Tutaj Iran stawia twarde warunki, twarde żądania Stanom Zjednoczonym w sprawie odblokowania, jeżeli oczywiście Donald Trump chciałby odblokowania tej cieśniny.
0: Czyli znowu trzeba będzie omijać, unikać patrzenia na ceny paliw, ale dobrze, mam nadzieję, że ten poniedziałek chociaż, no, w ten poniedziałek chociaż garść dobrych informacji też się znajdzie, Mateusz.
1: I taką na pewno dobrą informacją będzie wyczyn Katarzyny Niewiadomej w Tour de France, która po raz kolejny znalazła się na podium wyścigu, więc mamy być z czego dumni. O poranku też zajrzymy do Janowa Podlaskiego i podsumujemy aukcję Pride of Poland. Pojawili się na niej kupcy z całego świata. Już zdradzę, że 16 koni sprzedano za okrągły milion euro.
0: No dobrze, dobrze. To z takimi informacjami możesz nas zostawić. Mateusz Bożek, bardzo dziękujemy za ten dyżur.
1: Dziękuję również.

0: Tom Greenan.
1: Tak jak prosiliście. Energetycznie, ładnie, pięknie i ślicznie. 8:40 na zegarach. Był oficer CIA, czy tam w prasie, Robert David Steele, mówi, że na Marsie jest kolonia od dawna.
2: Uwaga.
1: Uwaga, i NASA wysyła tam dzieci na 30-letnie zesłanie. I to od połowy lat 90.
2: Czekaj, 30 lat?
1: 30.
2: To fajnie, pierwsze dzieci powinny niebawem wracać.
1: Jako dorośli. I to są kolonie przymusowe, czy to?
2: Aj, zwał jak zwał. Taka kolonia ma jeden plus. Dziecko nie zadzwoni po tygodniu i nie powie: kochane, pieniążki przyślijcie rodzice.
1: Fakt to duży plus.
3: Reklama. Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: O, cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
19: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok. A Ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
5: Euro na wszystko Cię stać.
7: Pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
1: SMS przyszedł pod 3322. Łączycie tych, którzy na urlopie spełniają marzenia. Od piątej kręcę zbrojenie na swojej budowie. No. Fajnie. Dajcie coś w tematyce metalu, pisze Łukasz. Łukasz, wiesz co? Zagramy lepiej. Puścimy ci akcent. I to akcent, który brzmi świetnie, choć nie ma w nim zęka. A. Zagraniczny akcent.
2: A i tak brzmi luks.
1: O. Ostre gitary musisz sobie zrobić sam, ale nie musisz.
2: I możesz poskakać sobie po mieszkaniu, prawda? W rytm.
1: Dajcie głośniej. Akcent i Kylie. W RMF FM.

0: Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz. Trudno tak. 8.52 na zegarach. Teraz 3 grosze odnośnie aktualnie obowiązującej wiedzy medycznej. Czytam, że w początkach XX wieku lekarze zalecali ludziom picie wody z radem.
1: Żeby się radować i promiennie błyszczeć?
0: Nie, woda z tym pierwiastkiem promieniotwórczym to miał być lek na reumatyzm, artretyzm, wyczerpanie. Miał podnosić libido. Teraz uwaga, taki środek Raditor reklamował sportowiec, milioner Eben Byers. Sam pił 3 butelki dziennie, rozdawał to znajomym. No potem najpierw mu odpadła szczęka, potem się rozleciał układ nerwowy, ropnie w mózgu. Promieniował tak, że pochowano go w ołowianej trumnie.
1: Korzystając z okazji, życzymy, byście promieniowali jedynie radością, a świecili przykładem.
0: Jedynie.

0: I tak wam gramy, i tak was budzimy. I to są wakacje w RMF FM, to jest lato. Dajcie głośniej i posłuchajcie. Za chwilę o 9:00 będziemy dla was mieli kolejną porcję porannych faktów.
1: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Coaster Day z zabawą na rollercoasterach.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz, tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie, w wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Razem z Dagmarą z Pszczyny pobiliśmy absolutny rekord.
11: Trafiłaś 1 300 000 zł!
12: 300 000, bo to lato na bogato.
13: Teraz ty.
14: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
16: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
17: Skąd ta piana, kochanie?
16: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspres.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
2: Przed nami dziewiąta. Przed nami również i fakty w RMF FM. A te przygotowali i przedstawią Magdalena Wojtoń i Bogdan Zalewski.
3: Kłaniamy się i zapraszamy. Spór jest nieodłączną cechą demokracji.
4: Jednak nie w sprawach bezpieczeństwa państwa.
3: Tu powinna zapanować zgoda między rządem a prezydentem.
4: Zwracają uwagę Polacy w naszym najnowszym sondażu.
3: Większa strefa płatnego parkowania w Krakowie.
4: Posłuchajcie, gdzie trzeba zapłacić, żeby nie dostać kary.
3: Czy szkoła już majaczy uczniom na horyzoncie?
4: Pytamy w Trójmieście. Sprawy bezpieczeństwa muszą stać ponad politycznymi podziałami. To usłyszał nasz reporter na ulicach Warszawy.
3: Jak pokazuje sondaż pracowni Opinia 24, przygotowany dla RMF FM, ponad połowa Polaków uważa, że brak współpracy prezydenta z rządem negatywnie wpływa na bezpieczeństwo kraju.
4: Temat rozwinie w faktach nasz stołeczny reporter Michał Krasoń. Michale, na co jeszcze zwracają uwagę warszawiacy?
5: Polityczne spory w wielu sprawach nam nie przeszkadzają, ale w tak niebezpiecznych czasach, w kwestiach bezpieczeństwa, najważniejsi politycy w kraju powinni mówić jednym głosem, usłyszałem od warszawiaków.
6: A co to, nie jest nasz prezydent? Nie jest nasz rząd? Wszystko nie odpowiada, wszystko nie tak. Powinni wspólnie pracować, żeby ta Polska jakoś inaczej wyglądała.
7: To powinien być priorytet dla wszystkich.
8: Współpraca jednego z drugim, bynajmniej w sprawach bezpieczeństwa.
9: Jak się nie rozmawia, to nie ma niczego dobrego.
5: Jak wynika z sondażu, 51% Polaków ocenia, że relacje prezydenta z rządem źle wpływają na bezpieczeństwo kraju. Przeciwnego zdania jest zaledwie 13% badanych. Cały sondaż na rmf24.pl.
4: Wypadek na Podkarpaciu.
3: Jedna osoba została ranna w zderzeniu samochodu osobowego z dostawczym w Gwizdaju.
4: Na drodze 94 między Łańcutem a Przeworskiem. Tam policja kieruje ruchem.
3: Od dziś w kolejnych miejscach w Krakowie trzeba zapłacić za postój.
4: Strefa płatnego parkowania powiększa się o 3 obszary.
3: A które to rejony, wskaże Michał Pyslik z Zarządu Dróg.
10: Jeden to są okolice Ronda Matecznego. Tam mamy takie dopełnienie, miejsce, gdzie mieszkańcy narzekali dosyć mocno na to, że ciężko tam zaparkować, ponieważ jest to bardzo blisko węzła komunikacyjnego. Wiele osób zostawiało tam samochody na długi czas. Także mieszkańcy mieli problemy z parkowaniem. Drugi taki rejon to też Podgórze, ale okolice SKA, czyli powiedzmy tutaj cmentarz podgórski. Tutaj też mamy takie dopełnienie do obwodnicy tutaj wewnętrznej w mieście i taka enklawa, która była poza strefą, jest tą strefą objęta.
4: A trzeci obszar to jest rejon krakowskich Błoń. Tam poszerza się strefa B.
3: I pojawia się nowy fragment pod strefy C. Więcej o zmianach w strefie płatnego parkowania piszemy na rmf24.pl.
4: W zakładce Regiony.
1: Wakacje w faktach RMF FM.
4: Jeszcze 3 tygodnie i uczniowie wrócą do szkolnych ławek.
3: Czy już śni im się koszmar o pierwszym dzwonku?
11: Myśli się w ogóle o szkole na wakacjach?
12: Nie przypominajcie mi.
11: W ogóle? A jakieś przygotowania? Zakupy jakieś?
12: No na razie tylko placek.
11: Czy myślicie już jakkolwiek o szkole, o przygotowania?
12: Nie za bardzo jeszcze. Jeszcze są wakacje.
13: Według mnie może się już przygotowywać na zakupy.
11: Na przykład co trzeba kupić przed nowym rokiem szkolnym?
13: Do 4 klasy by się przydał jakiś blok techniczny.
14: Przygotowania bardziej, żeby właśnie wszystko to ogarnąć.
11: A na przykład co?
14: Na pewno są kredki, kleje, długopisy.
15: Piórnik, tornistę, zeszyt, śniadaniówki.
4: Czyli wszystko, co najważniejsze. Usłyszał nasz reporter Stanisław Pawłowski od uczniów, wciąż wypoczywających w Trójmieście.
3: A na razie do piórnika można wkładać muszelki, bursztyny i na przykład rybie łuski.
4: To na szczęście.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Godzina 14, wtedy na termometrach zobaczymy 19 w Koszalinie i w Szczecinie. 30 w centrum, 34 stopnie tyle ma być dzisiaj w Rzeszowie. Generalnie na południu ciepło, bo tak 34, 32, 33
16: stopnie. I pogodnie, nie będzie opadów żadnych. Opady tak. Będą tylko na północy i na zachodzie.
2: A to one się będą przesuwać i wieczorem ma popadać na południu i na wschodzie. Bądźcie na to przygotowani. A teraz na to na pewno nie jesteście przygotowani na kolejną codzienną, słuszną, poranną, mega dawkę najlepszej muzyki pod słońcem Bramowem. Teraz The Rasmus, potem Shanghai, potem Mrozu. I tak się gra, i tak się budzi Polskę, i tak się budzi ludzi. I po to macie Olbratowskiego i Skowrona przy radiu. Po to macie...
16: Oraz paru muzyków.
2: Wstawaj, szkoda lata.

0: Można tańczyć, można się bujać, przy herbatce, przy kawie.
1: W domu, prawda, bo to nie ma miejsca jak dom.
0: Przy rozstawianiu parawanów na plaży też oczywiście, my tego nie sprawdzamy, róbcie co chcecie, ale my to też dla was przeglądamy internet, proszę bardzo, i prasę. Czytam tak, dobre miejskie auto nie musi być kompromisem. Mhm. Tu internet akurat łagodzi spory ewentualnie potencjalne.
1: To prawda, nie musimy jeździć po mieście wyłącznie ładą kompromis.
0: Nie,
1: prawda?
0: To nie musi być kompromis, nie. Mhm. Jako miejskie autko doskonale spisze się, nie wiem, Toyota Concesja, Ford Consensus, czy może nawet, kto wie, Honda Ugoda.
1: Tak, wybór należy do ciebie.
0: Szalejcie.
2: It is not that funny. That's not.

0: Wiosna w RMF FM, a teraz zostawcie wszystko, co robicie i się skupcie. Bardzo proszę. Dlatego, że mamy dla was dzisiejszą poniedziałkową edycję wakacyjnych sejfów w RMF FM. I wchodząc do gry teraz, w tym momencie, gracie nie tylko dzisiejszy finał, w którym czeka na was bańka duża, czyli milion, ale również wasze SMS-y będą brały udział w grze w finale tego dnia. Tam czekają na was opcje.
1: No i na przykład gwarantowane 100 tysięcy złotych.
0: Albo milion złotych.
1: Albo milion.
0: Albo SUV Ford Kuga, już do obejrzenia na www.rmf.fm. I milion, wiadomo, mieszkanie. Albo dwa mieszkania i wynajem krótkoterminowy.
1: Albo długoterminowy.
0: Albo długoterminowy. W każdym razie robisz, co chcesz i masz ekstra pensję do końca życia.
1: A zatem ekstra emerytury, nie?
0: A potem masz ekstra emeryturę.
1: A jak testament będzie wyglądał?
0: O, proszę pana. Stary, masz to zapisać. Wszyscy się będą kochać. Wejdźcie do zabawy, ale teraz słuchajcie, bo bardzo ważna historia. Szczęśliwe numerki. Dzisiaj jest 10 dzień miesiąca i kura Gośka, przynosząca szczęście, ogłosi pierwszy szczęśliwy numerek. Pierwszy numerek to jest, już tłumaczę, jeden. Teraz kura Gośka ogłosi drugi szczęśliwy numerek. I to jest... Jeszcze raz? Okej, dobra. Drugi szczęśliwy numerek to jest 0. Czyli 1 i 0. Jeżeli macie w numerze telefonu 1 i 0, to macie najwięcej szczęścia, dlatego że przez 11 minut każdemu pomnożymy SMS-a razy 1001. Każdy SMS to 1001 losów. Ale kto ma 1 i 0, to temu pomnożymy wszystko razy 2. Czyli każdego waszego SMS-a pomnożymy razy 2000, dwie szanse.
1: Tak. Kto ma 1 i 0?
0: Tak, nie muszą być po kolei, tak. Nie muszą być obok siebie. Wystarczy, że jest 1 i 0 w numerze waszego telefonu, to każdy SMS z takiego numeru to 2000, dwie szanse. Nawet na milion dzisiaj, na milion w finale tygodnia. 11 minut. Wykorzystajcie tę okazję. RMF SMS 7474.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G to 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej. Play.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
8: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, krótkotrwały w leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.

0: To w takim razie co? Sprawdzamy pogodę? Oczywiście, że tak.
1: No jasne.
0: Sprawdzamy. Deszcze przelotne teraz mogą nam dokuczać w okolicach Gdańska, Olsztyna, Bydgoszczy i Poznania, ale też mogą nam podlać ogródek, więc to jest okej. O 15 te deszcze przesuną się nad Suwałki, nad Olsztyn, nad Zieloną Górę i nad Opole, a o godzinie 22 należy się spodziewać deszczu w Lublinie, w Suwałkach, w stolicy, w Kielcach, w Krakowie burze, w Opolu też również deszczowo. Najcieplej w Rzeszowie o 14, wtedy termometry pokażą 34 stopnie. W Koszalinie miły chłód 19. A w RMF FM w tym momencie...
1: Najlepsza muzyka?
0: Najlepsza muzyka pod słońcem, dokładnie tak jest. Brawo, Olbratowski, super Skowron.
1: Byle kogo nie biorą do programu.
0: Wam zagraliśmy.

0: No właśnie, to carsy. Ja sprawdzam mapy drogowe. Korkuje się małopolski odcinek A4. Jeśli jedziecie od Niepołomic w stronę Krakowa, to na pewno postoicie w długim już korku. Sprawdzamy sytuację dla was i wracamy w faktach o 11:00. Bądźcie bliska.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Adam Soroko, członek zarządu operatora PGE Narodowego, opowie o półmetku sezonu wydarzeń na PGE Narodowym. Co za nami, a co jeszcze przed nami?
3: Za nami wiele już znakomitych wydarzeń na PGE Narodowym w Warszawie. 16 wydarzeń całostadionowych i tak idąc po kolei. W marcu mecz reprezentacji Polski z Albanią. Potem na początku maja finał Pucharu Polski w piłce nożnej oczywiście, który standardowo u nas się na początku maja odbywa. Potem dwa koncerty Maty, dwa koncerty Taco Hemingwaya, Foo Fighters, dwa razy Dawid Podsiadło, Bad Bunny, dwa razy Systemowy Down, Pitbull i dwa razy The Weeknd, czyli już dominacja koncertowa po imprezach piłkarskich. W drugiej części naszego sezonu sporo przed nami, koncert Andrei Bocellego, to jest finał Bolfim Speedway World Grand Prix, czyli finał drużynowych Mistrzostw Świata na żużlu. Koncert w Sanach, finały Drift Masters, dwa mecze reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną i z Rumunią, no i kończymy sezon roztańczonym PGE Narodowym. Zapraszamy na kolejną część sezonu, gdzie będzie jeszcze bardzo wiele wydarzeń i bardzo wiele emocji.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm, tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm. Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Barbara, łatwa kasa?
13: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
13: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
17: Pora na wakacje.
16: Pora na hybrydę z rabatem.
18: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
19: Kaufland jest!
20: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Po reklamie.
22: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Nie będzie już lepszej okazji, żeby wejść do gry. Załatwiłem to słuchaczom byle do lata. Razy 1277 mnoże każde RMF, które wyślecie pod 7474. Wchodzicie jednocześnie do gry o milion dzisiejszy, ale też o finał tygodnia. Tam 100 tysięcy gwarantowane, milion złotych albo SUV Ford Kuga. Powoli kończy się ta super godzina. Jeśli zagrać, to właśnie teraz. RMF, ślecie pod 7474.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.

0: Kupię dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę Moja Biedronka. A do tego wszystkie produkty Persil. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Agnieszka Kołodziejska, Przemysław Skowron, Odeta Moro spotkali się na naszym radiowym podwórku i założyli grupę sąsiedzką.
2: Na Golasa?
3: Tak.
2: Zupełnie?
4: Zupełnie.
2: Nie wszędzie. Nie, nie w grupie. Robiliśmy to oddzielnie. Grupowo ustaliliśmy, że trzeba to zrobić.
1: Grupa sąsiedzka. Rozmowy w temacie, choć częściej nie. W każdą środę po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki podcastu znajdziesz też na www.rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Castorama! Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
9: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
11: Na zegarach już prawie 11:00. Jesteśmy ponownie w studiu Faktu w RMF FM. Magdalena Wojtoń i Bogdan Zalewski przy mikrofonach.
12: Kłaniamy się. Znamy szczegóły październikowej listy refundacyjnej.
13: Podamy wykaz leków.
12: Kibicujemy naszym lekkoatletom w Birmingham.
13: W tym angielskim mieście rozpoczynają się Mistrzostwa Europy.
12: Dziś święto ludzi gór. To nie jest tylko symboliczna data.
13: Wiążą się z nią realne korzyści, na przykład w Karkonoszach.
12: W faktach kulturalnych, ekologia i filmy.
13: W Krakowie.
12: Ale najpierw pilna informacja.
13: Awaria strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
12: Od 2 godzin witryna ZUS.pl jest pusta, mówi nam jego rzecznik Karol Poznański.
14: Problem z dostępnością strony ZUS.pl pojawił się krótko po godzinie 9:00. W tej chwili nasz dział IT pracuje nad usunięciem tej awarii. Będziemy się starali przewrócić dostępność strony najszybciej, jak to będzie możliwe.
13: Problemy dotyczą nie tylko korzystania ze strony ZUS-u,
12: ale też jej aplikacji na smartfony i logowania do platformy usług elektronicznych zakładu. Nowe leki dla pacjentów z chorobami rzadkimi znajdą się na październikowej liście refundacyjnej, dowiedział się dziennikarz RMF FM.
13: Michał Dobrołowicz jest przed siedzibą resortu przy ulicy Miodowej w Warszawie. Michale, jakie nowe medykamenty będą refundowane od października?
15: Po pierwsze, lek dla dzieci chorujących na dystrofię mięśniową Duchenna. Miesięczna terapia kosztuje prawie 30 tysięcy złotych. To potwierdza w rozmowie ze mną wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
16: Ci chorzy nie mają wielu leków, które mogliby stosować w przypadku leczenia dystrofii mięśni Duchenna. Od 1 października objętych refundacją będzie pierwszy lek.
15: Kolejna zmiana, o której się dowiedziałem, to refundacja od jesieni leku na rzadką chorobę określaną skrótem VHL, czyli zespół von Hippel-Landau. To jest choroba genetyczna, z którą w całej Polsce zmaga się ponad 1000 osób.
12: Medyczne szczegóły znajdziecie na rmf24.pl.
13: A teraz uwaga kierowcy na Pomorzu.
12: Zablokowana jest krajowa 20 między Miastkiem i Zadrami.
13: W pobliżu Przęsina dachował samochód osobowy.
17: Fakty RMF FM. Kibicujemy biało-czerwonym.
12: W angielskim Birmingham rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Łączymy się z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM.
13: Czarku, mamy tradycyjne pytanie o szanse medalowe Polaków. Na ile krążków naszych zawodników stać w Wielkiej Brytanii?
18: Dzień dobry, optymistycznie rzucam około 10. W wielu konkurencjach Polacy mają 3. albo 4. rezultat w sezonie. Duże szanse na podium na pewno mają młodziarze. Stara Gwardia, Anita Włodarczyk i Paweł Fajdek. Także oszczepnicy Maria Andrejczyk i Marcin Krukowski, Maria Rzodzik w skoku wzwyż i oczywiście nasze biegaczki. Pia Skrzyszowska, Ewa Swoboda, Klaudia Kazimierska oraz medalistka olimpijska Natalia Bukowiecka byłaby absolutnym pewniakiem, gdyby nie to, że od początku sezonu zmagała się z problemami zdrowotnymi.
19: I tak naprawdę powinna być bardzo zadowolona, że mogę biegać bez bólu i nie chciałabym już gonić tego wyniku, bo naprawdę czuję się dobrze.
18: Przy odrobinie szczęścia nasi lekkoatleci powinni poprawić wynik medalowy sprzed 2 lat w Rzymie. Wtedy przywieźli z Mistrzostw Europy 6 medali, w tym 2 złote. Nawiązać do 14 krążków, w tym aż 8 złotych sprzed 4 lat w Monachium, będzie już jednak niezwykle trudno.
13: Dziś nie trzeba płacić za wstęp do Karkonoskiego Parku Narodowego.
12: Bo to 10 sierpnia, święto ludzi gór.
13: Czyli ratowników, przewodników czy pracowników wyciągów.
12: Ale też po prostu pasjonatów wspinania. W południe na Śnieżce odbędzie się ekumeniczna msza święta.
3: Ci, którzy tutaj żyją, czują więź z tym miejscem i naprawdę jest tak, że jak jedziemy skądkolwiek na świecie, gdzie było najpiękniej i wjeżdżamy na autostradą i zobaczymy majaczącą na horyzoncie Śnieżkę, to wiemy, że jesteśmy prawie w domu. No to po prostu coś takiego, co w każdym z nas, który tu mieszka, jest, mimo takich uciążliwości, że no, trzeba iść pod górę. Takie miejsce wybraliśmy do życia i w takie miejsce kochamy i tu się najlepiej na świecie czujemy.
12: Deklaruje Piotr Słowiński z Karkonoskiego Parku Narodowego.
13: Rozmowę z naszą reporterką Martyną Czerwińską.
12: W faktach kulturalnych RMF FM, na które już teraz zaprasza Agnieszka Pietrzak.
4: Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Dziesiąta muza pod ramię z ekologią.
4: Tak jest.
12: Masz zaproszenie do Krakowa.
4: Po południu rozpoczyna się BNP Paribas Green Film Festival. Na start film Ewy Ewart Do ostatniego oddechu.
20: To jest opowieść o powietrzu. Z powodu jego zanieczyszczenia co godzinę na Ziemi umiera blisko 900 osób.
4: Projekcja na Bulwarze Czerwieńskim o 18:00. Godzinę później rozmowa z reżyserką i montażystą tego filmu. W kinie dla dzieci Śnieżny Miś to w hali namiotowej, także o 18:00. Green Film Festival w Krakowie potrwa do 16 sierpnia. Prawie 150 filmów zobaczą widzowie Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. Jak mówią organizatorzy, przywozimy wyszperane, nieoczywiste tytuły. Co między innymi?
21: Zupełnie nieoczywiste połączenie Europy i Indii w sekcji Austro-Bollywood. To był dla mnie wielki szok, kiedy oglądałem na festiwalu w Indiach film bollywoodzki i nagle aktorzy zaczęli śpiewać w języku niemieckim. Okazuje się bowiem, że jest taka grupa twórców, która emigrowała z Indii do Austrii i w Austrii zaczęli robić filmy, ale na modłę bollywoodzką.
4: O niej mówił Artur Zaborski, dyrektor programowy Letniej Akademii Filmowej.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Byle do lata, 5 po 11, najlepsza muzyka i wakacje w Egipcie. To wszystko za moment w RMF FM. Mateusz Operchał, cześć ponownie. Macie supermoce na poniedziałek.

0: wakacyjne sejfy w RMF FM. No dobrze. Bardzo proszę. Tomek, jak się czujesz?
1: W ogóle się nie czuję. Nie mogę uwierzyć, że wygrałem.
0: 145 tysięcy wygrał Tomek. Sylwia, na co wydasz ponad 50 tysięcy?
2: Może gdzieś pojedziemy, odpocząć, a resztę sobie po prostu odłożymy i poczekamy, co dalej.
0: Monika, ty się zdaje się martwiłaś, że nie starczy na remont, ale jest chyba spoko.
3: Ja jeszcze nie mogę uwierzyć tak naprawdę, ale czuję się super.
0: Oni już wygrali i teraz pora na ciebie. Jeśli zagrasz dziś o 1 000 000 złotych, to jesteś też w losowaniu o finał tygodnia, czyli najbliższy piątek. Wygląda tak. Gwarantowane 100 tysięcy, 1 000 000 złotych albo Ford Kuga. A dzisiaj w sejfach oprócz miliona gdzieś tam poukrywane 33 tysiące. 44 tysiące to są kwoty, które naprawdę zapewniają spokój, spłacają raty kredytu. No i macie bajeczne wakacje za taką kasę. Ale przypominam, kończy się super godzina, czyli najlepsza okazja dnia, żeby wejść do gry. Załatwiałem bardzo długo. Uwierzcie mi, specjalnie dla słuchaczy byle do lata. Lepszej okazji już nie będzie. Patrzę na zegar. No niecałe 10 minut zostało. Jeśli zagrać, to właśnie teraz. www.rmf.fm, tam gracie albo śledźcie RMF pod 7474 razy 1277. Jeszcze niecałe 10 minut. Coraz mniej czasu, żeby wejść do gry o dzisiejszy finał i piątkowy. RMF 7474.
4: Ogłoszenie RMF FM.
5: 6 minut, w których zniknie słońce, to przejdzie do historii. Przeżyj to z RMF FM. Spotykamy się już w środę o 18:00 w Wiosce Żeglarskiej w Mikołajkach. Zaćmienie słońca plus Perseidy. Takiej promocji kosmos nie zrobi ponownie przez długie lata. Relacje z kosmicznego spektaklu w wieczornym programie w RMF FM. RMF FM zawsze z wami.
4: Reklama.
6: Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
5: Ale chyba nie włosów.
4: Akurat włosy wypadają mi garściami.
5: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
4: Ale łysienia u ciebie nie widać.
5: No właśnie.
6: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
7: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
16: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
17: Weź Ibuprom Zatoki.
16: Ibuprom Zatoki?
17: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki. Uwalnia od bólu.
16: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatokopocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
18: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
19: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
20: Zdrowit.
21: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
22: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
23: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
24: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok. A ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
25: Po reklamie.
26: Byle do lata w RMF FM. Nie pracować.

Kasia Pery ze Stąd Ogiem. Wspierają was w poniedziałkowe przedpołudnie. 28 minut do południa. No to ja jeszcze dorzucę trochę nowości. Słyszeliście już? Sorry, papi.

Kiedy są Topics Becky G, to jest klubowe granie Sorry Papi. Nowość w RMF FM. Wyobraźcie sobie, że jesteście na wakacjach w Egipcie, a na hotelową plażę w Hurgadzie wchodzi wielbłąd i sobie spaceruje i patrzy na was. Nagrał go zresztą Polak, a jego filmik jest już hitem sieci, można go zobaczyć. Ja bym w ogóle sprawdził ofertę all inclusive tego hotelu. No może wielbłąd był w cenie.

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Po reklamie.
2: Słuchacie radia RMF FM.

0: Jamal w RMF FM. Byle do lata zawsze aktualnie, jeśli chodzi o wszystkie wydarzenia. Dostaliśmy informację o poważnym wypadku na północy kraju. Od razu łączę się z naszym reporterem Stanisławem Pawłowskim. Staszku, jak sytuacja?
1: Sprawdzam, co tam się wydarzyło. Już teraz wiemy, że kilkanaście kilometrów ma korek po zderzeniu 7 samochodów zaraz za Goleniowem w stronę Szczecina. Co najważniejsze, nie ma osób poszkodowanych. Więcej w faktach RMF FM o 13:00.
0: Jedźcie ostrożnie, wracamy w faktach za 6 minut.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Prezydentura Donalda Trumpa to ciągłe afery i kontrowersyjne wypowiedzi.
2: We had a 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan.
1: Nieoczywiste znajomości i tajne interesy.
3: We congratulate Gianni Infantino and all of his staff and the incredible job they did.
1: Kto stoi za sukcesem i decyzjami prezydenta USA, sprawdza Andrzej Kochut. Wszyscy ludzie Trumpa. Nowy cykl w RMF FM. W każdy czwartek po 23.
4: Reklama.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Sąsiadko, witam.
9: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu, wciąż nie wrócił.
8: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść Pozytywum. Czuję, że on wróci.
10: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
9: Sylwester, mój kicisz wrócił.
8: Pozytywne zakończenie. Wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
9: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
10: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
1: RMF FM na wakacjach.
11: Czyli cokolwiek robicie, zawsze z wami.
12: A ponieważ gwiazdy powyjeżdżały na urlopy, to wy możecie je zastąpić.
11: Czekamy na was na www.rmf.fm.
1: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15 w RMF FM.
13: RMF FM na wakacjach smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
14: Razem z Dagmarą z Pszczyny pobiliśmy absolutny rekord.
15: Trafiłaś 1 300 000 złotych!
14: 300 tysięcy, bo to lato na bogato.
16: Teraz ty.
17: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
18: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
19: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
20: I to po raz 9.
21: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
22: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
23: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
21: Dziękujemy.
22: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
21: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
22: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
21: RMF FM to wasz numer 1. I takie są fakty.
24: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
25: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
26: Po reklamie.
27: To już prawie 13 i to będą ważne fakty dla kierowców. Łączymy się ze studiem. Przy mikrofonie Anna Wachowska. Witamy.
28: Jestem. Zapraszamy. Karambol na trasie S3 w Zachodniopomorskiem. Informacje ważne dla zmotoryzowanych zebrał reporter RMF FM. Sądy utrzymały w mocy 10-letni zakaz wjazdu do Polski i strefy Schengen dla ukraińskiego patostreamera Władysława O. A w naszym wakacyjnym cyklu zabierzemy was w podróż koleją. Będziemy podziwiać malownicze krajobrazy Warmii i Mazur. Karambol na trasie S3 w Zachodniopomorskiem między obwodnicą Goleniowa a węzłem Kliniska. Fakty o 13:00 otwiera reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Dzień dobry. Staszku, co tam się wydarzyło?
29: 6 samochodów osobowych i 1 bus zderzyły się na nitce w kierunku Szczecina. Korek ma już niemal 12 km, a pokonanie tego odcinka może zająć ponad pół godziny. Auta zderzyły się na lewym pasie, ruch odbywa się prawym. Jak przekazali mi policjanci, na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Auta sukcesywnie będą usuwane z drogi, gdy na miejscu miejscu zakończy się ustalanie, jak doszło do tego zdarzenia. Korkuje się również droga w stronę Goleniowa, ale jak mówią policjanci, to najprawdopodobniej wynika z tego, że kierowcy zwalniają, aby zobaczyć, co wydarzyło się na drugim pasie.
28: I jeszcze jedna ważna informacja dla kierowców. 3 samochody zderzyły się na obwodnicy Trójmiasta. Do wypadku, w którym 2 osoby zostały ranne, doszło w pobliżu Gdyni, między węzłami Gdynia Wielki Kack i Gdańsk Osowa. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Gdańska. Ukraiński patostreamer i tiktoker Władysław O, znany w sieci jako Crowley lub Gnom z TikToka, ma 10-letni zakaz wjazdu do Polski i strefy Schengen. Mężczyzna zamieszczał w internecie kontrowersyjne nagrania. Na jednym z nich biegał na czworakach w warszawskich centrach handlowych i zaczepiał klientów. W listopadzie 2024 roku został wydalony z naszego kraju, ale rozpoczął batalię sądową o anulowanie tej decyzji.
0: On przez ostatni czas bardzo mocno walczył o to, żeby móc wjeżdżać do Polski, żeby dalej stwarzać te zagrożenie, żeby dalej atakować swoimi występami Polskę i Polaków. Tutaj najważniejszą rzeczą jest też to, że o której chcę wspomnieć, że on już miał uzasadnione podejrzenie, że może działać szpiegowsko przeciwko Polsce.
28: Mówił Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Działają już strona internetowa i aplikacja mobilna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiedział nam Karol Poznański, rzecznik ZUS-u. Dziś rano, przypominamy, klienci mieli problem z dostępem w wyniku ataku hakerów, którego celem było przeciążenie serwerów. Udało się opanować pożar budynku w podwarszawskim Piastowie. Z ogniem od rana walczyło kilkudziesięciu strażaków. Ogień pojawił się w dobudówce domu jednorodzinnego, w której najpewniej składowane były odpady budowlane. Dogaszanie zgliszczy może potrwać do wieczora. Okoliczności pożaru wyjaśni prokuratura. Do 17 samoloty nie będą lądować na lotnisku w Katanii. Powodem jest unoszący się nad wschodnią częścią Sycylii popiół wulkaniczny, będący efektem nowej erupcji Etny.
2: Prosto z wakacji. Fakty RMF FM.
28: W naszym wakacyjnym cyklu Najciekawsze trasy kolejowe będziemy dziś podróżować z Giżycka do Olsztyna, a więc z Mazur na Warmię. Na dworcu w Giżycku jest już reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, nawet oczekiwanie na pociąg może być przyjemne. Dlaczego?
3: No, zgadza się, dzień dobry, wystarczy się rozejrzeć. Z jednej strony dworzec, a tuż za torowiskiem piękny widok na jezioro Niegocin. No i właśnie to jest jedna z tych rzeczy, która, jak mówią pasażerowie, wyróżnia tę linię łączącą właśnie Mazury z Warmią.
4: Przepiękny widok na to jezioro, więc chociażby z tego względu warto to miejsce odwiedzić.
5: Tak, dokładnie. Podczas naszego oczekiwania na pociąg możemy sobie też poglądać bardzo ładne widoczki.
3: Ruszamy w kierunku Warmii do Olsztyna. Cała trasa ma około 100 kilometrów.
28: Piotr Bułakowski zabierze nas w tę podróż koleją. Jego relacje w kolejnych faktach. Do usłyszenia o 14.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: To, żebyście się w tych korkach nie nudzili, oczywiście najlepsza muzyka ciągle z wami w programie Byle do lata w RMF FM. A to już 5 po 13. Szybko nam leci ten poniedziałek. Jest dobrze. Cześć ponownie.

0: genialny jest ten samochód. Naprawdę przepiękny. Wyjątkowy. No bardzo się nim zachwycam, bo sam bym chciał mieć takiego SUV-a. Ford Kuga, do zobaczenia na www.rmf.fm. Do wygrania w RMF-ie, no właśnie, w finale tygodnia, w najbliższy piątek, ale oprócz niego takie opcje w sejfach jak 1 000 000 złotych albo gwarantowane 100 tysięcy. Tak będzie w piątek. Dzisiaj 1 000 000 jest w jednym z 30 sejfów do zgarnięcia przez was. Szukamy kolejnego milionera. Mało tego, wchodząc do gry o ten finał, jesteście też w grze o finał tygodnia, więc bardzo opłaca się sięgnąć po telefon i wysłać RMF pod 7474. Zwłaszcza, że czasu coraz mniej. Czasu, żeby wejść do gry, coraz mniej. A ja mam coś wyjątkowego. Na 10 minut zostawiam wam mega bonus razy 1001. Mnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474. Jeśli siedzicie teraz w pracy, szef nie patrzy, to możecie też klikać www.rmf.fm, zobaczyć tego Forda Kugę. Wyobrazić sobie, na co wydalibyście 1 000 000 złotych. Jakby co, oczywiście. I dać sobie szansę. Wchodzicie też do finału piątkowego. Powodzenia. RMF 7474.
1: Reklama. Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Wakacje są jak roller coaster.
5: To była niezła jazda.
6: Nim się obejrzałem, już było po wszystkim.
5: Adrenalina, tego mi było trzeba.
4: Wejdź na www.rmf.fm i napisz, co możesz powiedzieć zarówno na roller coasterze, jak i na wakacjach. Do wygrania bilety do Energylandii na Coaster Day.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą roller coasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowid.
14: Cześć, tu Michał Mitro, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 42 i 50.
15: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo lody Grycan od 480 do 500 ml w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
16: Carrefour w sumie najlepszy jest.
17: Tylko nie samochodem.
18: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
17: Super.
18: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
19: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
20: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
21: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
22: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
24: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowy wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krękową perkusją.

Wróciłyśmy z koleżankami z biura właśnie z 3-tygodniowego urlopu. Możemy prosić o coś spokojnego? Bardzo proszę. Ja wiem, że dzisiaj nie tylko potrzebna jest energia na poniedziałek, ale też... Jeśli tej energii nie macie, to po prostu dajcie głośniej. Adele, specjalnie dla was.

0: Cienia u ciebie nie widać.
1: No właśnie.
0: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy. DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
3: Tu trwa
2: lato na bogato.
3: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
4: Może jest we Włocławku.
5: Może w Kęta.
6: A może w Jaworznie.
7: Poważnie? Ja się kręcę. Nie wierzę, cała się trzęsła.
8: A ty? Tak, ty.
5: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
9: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
12: Po reklamie.
13: RMF FM na wakacjach. No taka sytuacja.

0: 90, 87, 2000. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Codziennie po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
1: Reklama.
2: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i jak zawsze RMF FM.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowid. Boli, swędzi,
6: piecze, a do tego nawraca.
7: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów. Szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
12: Gotowi na weekend? No to jazda!
11: Król Gibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
12: Dobra mordeczki, wszyscy łapki w górę! Gibango!
11: Już w piątek po 8:30 w RMF FM.
13: Marian, okazja jest.
14: Barbara, nie ma mnie. W wakacje mam.
13: Ale to mega okazja w Media Expert.
14: A nie, no to już wróciłem.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: O reklamie.
16: Punktualnie o godzinie 18:00 przenosimy się do studia faktów RMF FM, a wszystko, co najważniejsze w kraju i na świecie, ma dla nas Anna Wachowska. Posłuchajmy.
17: Runęły budynki, są ofiary śmiertelne. Na początek faktów Kolumbia po silnym trzęsieniu ziemi. Potem ostrzeżenie dla kierowców, są problemy na Pomorzu i Mazowszu. A na koniec zabierzemy was do zoo i sprawdzimy, jak świętuje król zwierząt w Dniu Lwa. Co najmniej 20 ofiar śmiertelnych, zawalone budynki, uwięzieni pod gruzami ludzie, uszkodzone lotniska. Z Kolumbii napływają nowe informacje na temat skutków potężnego trzęsienia ziemi, które po 7:30 rano nawiedziło ten południowoamerykański kraj.
18: No dużo strachu. Była ewakuacja, dużo ludzi właśnie wyszło z mieszkań, tej siłowni też na ulicy było dużo ludzi. No wiadomo, no wszyscy tutaj jesteśmy przestraszeni, że może to się powtórzyć, no ale miejmy nadzieję, że to się nie wydarzy. plaży.
17: Mówiła w internetowym radiu RMF24 przewodniczka po Kolumbii Dominika Żółkowska. Według danych kolumbijskiej służby geologicznej wstrząsy miały magnitudę 7,4. Jakie zniszczenia spowodowały? Zobaczcie na filmach i zdjęciach na rmf24.pl. Kierowcy, uważajcie! Ciężarówka wpadła do rowu na drodze krajowej numer 22 w Pomorskiem. Do kolizji doszło w pobliżu Kończewic. Chodzi o trasę Czarlin-Malbork. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Malborka. Utrudnienia na trasie S2 w Warszawie. Między węzłami Krakowska i Lotnisko zderzyły się 3 samochody osobowe. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Terespola. Kadłub przyszłego ORP Wicher opuścił halę PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni. Ważąca około 6000 ton konstrukcja to pierwsza fregata budowana w ramach programu Miecznik. Nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski obserwował ten moment razem z Marcinem Rngwelskim, prezesem zarządu PGZ Stocznia Wojenna.
19: To jest moment, w którym Wicher opuszcza halę na samojezdnych platformach. No i z lądu musi się dostać teraz na wodę.
20: Warto podkreślić, że tego typu operacji jeszcze nigdy nie przeprowadzano w przemyśle okrętowym w naszej stuletniej historii. Jest to bardzo skomplikowana operacja. Właśnie wjeżdżamy rufą na barkę samozanurzalną. To jest największa tego typu barka w ogóle na świecie, ponad 36 tysięcy wyporności. Jak tylko skończymy, wózki SPMT postawią całą konstrukcję na podporach, wyjadą z barki i pojadą po przyszłą ERP Burzę, dlatego że przyszła ERP Burza jest już składana w hali prefabrykacji i zaczniemy w hali montażu składać kolejny okręt.
17: Uroczystość chrztu zaplanowana jest na środę, a wodowanie odbędzie się kolejnego dnia.
21: Są i takie fakty.
17: Dzisiejszy Dzień Lwa królewska rodzina z Zoo w Borsewie w Łódzkiem świętuje cała na biało. Dosłownie i w przenośni. W tym ogrodzie zoologicznym można podziwiać wyjątkowe białe lwy, których na całym świecie jest mniej niż setka. Aż 14 z nich urodziło się koło Poddębic. I jak się okazuje, w królewskiej rodzinie niezastąpiona jest królowa.
22: To właśnie w naturze to lwice polują. To lwice gdzieś muszą zadbać. I nawet i o tego samca. Tutaj niby król, okej, ale jednak czeka na to jedzonko, które mu ta partnerka przyniesie pod nos po prostu.
23: Karim, on się tak majestatycznie prezentuje, pewnie po części też z powodu tej grzywy. Czy ją trzeba jakoś szczególnie pielęgnować, czesać, a może lwice dbają o tę jego grzywę?
22: Nikt tam nie wchodzi, nikt mu absolutnie tej grzywy nie układa, jedynie podmuchy wiatru, natomiast sam z siebie faktycznie ma tą grzywę przepiękną.
17: Mówiła edukatorka Katarzyna Krawczyk. Rozmawiała z nią Agnieszka Wyderka. Jej już dziękuję za dziś i zapraszam na fakty w RMF FM o 19 w imieniu Mateusza Bożka.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Zerknijmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie w nadchodzących godzinach. Jeżeli chodzi o dzisiejszą noc, no to burzowe chmury mogą przejść przez północ i centrum kraju. Możliwa również burza z gradem, na termometrach maksymalnie 17 stopni. Jutro w ciągu dnia znacznie chłodniej niż dziś, bo dziś nawet ponad 30 na zachodzie kraju. Jutro tych stopni maksymalnie 26. A na zegarze już 4 minuty po godzinie 18. Tutaj cały czas RMF FM na wakacjach, a razem z wami na te wakacje pojechała Ola Filipek. Cześć, dzień dobry. No to co? Dalej w muzyczną podróż? Pink. Poleca się na ten wieczór. No to gramy Just Like a Pill w RMF FM.

Dziewczyna o wielu twarzach, słodko-kwaśna Keira w RMF FM. No, czyli dziewczyna, która tworzy takie numery, że nóżka chodzi sama. Ja się wcale nie dziwię, że oprócz podbicia sceny postanowiła w tym sezonie podbić również parkiet. Coś czuję, że może to się skończyć kryształową kulą.

pralka Electrolux Sensi Care 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: czym marzą bystrzaki tego lata?
1: Codziennie czelady.
0: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
2: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
3: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
4: Witaminy dla dzieci. Witamina D i wapń wspierają odporność i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
2: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
0: Przepis na lato.
5: Tutaj się opalamy na basenie.
0: A wy co robicie? Zbieramy wakacyjne pomysły. Do usłyszenia już w sobotę po 7 w RMF FM.
2: Udanego lata życzy sklep internetowy raz23drukuj.pl. Wszystko dla twojego biura w jednym miejscu.
6: Sąsiadko, witam.
7: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
6: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść pozytywu. Czuję, że on wróci.
8: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
7: Sylwester, mój kicisz wrócił.
6: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
7: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
8: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Trawisto.
11: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
13: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
14: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
13: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
16: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Z RMF

Sierpień, miesiąc pod znakiem podróży. Jak widać, również takich podróży w czasie. Wystarczy włączyć RMF. No i proszę bardzo, spajsetki zabierają was w sentymentalną podróż po kolorowym świecie lat 90. Chociaż, z tego co wiem, podobno te czasy wracają. I moda na girls bandy również.

0: ten sposób. Podzieliliśmy się na dwie grupy. Jedna zrobiła sobie piękne karaoke w samochodzie, druga oj mocno się powzruszała przy tych dźwiękach. Various Monks i piosenka księżycowa za nami w RMF FM. Na zegarze 23 minuty do godziny 19. O tej porze jest trochę utrudnień na drogach. Z tego co widzę, są jakieś utrudnienia w pobliżu miejscowości Dzięgiele. To jest droga krajowa 65. Sprawdzamy, co tam się wydarzyło i wrócimy z informacją w faktach RMF FM punktualnie o 19. Bądźcie z nami.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam codziennie po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Codziennie po 20. Karty rozdaje Darek Maciborek. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
1: Reklama.
3: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis.

0: potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
1: Czasem wyjazdu na Bali, a czasem wieczoru pod kosem. Cała sztuka w tym, by wiedzieć, czego pragną kobiety w danym momencie. A my przekonamy się o tym w niedzielę po 10 w RMF FM.
2: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze. Smakuj życie!
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Tu nie musisz walczyć o leżak. Tu możesz zapomnieć o terminach. Baw się i odpoczywaj pod słońcem RMF FM. Już w sobotę i niedzielę po 10.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Ale tato, tylko nie samochodem.
10: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
9: Super.
10: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
11: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem programu RMF FM na wakacjach jest producent wędlin z Podhala, firma Cabanos.
1: Lato w RMF FM. Lato w RMF FM.
17: Ask for money and get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

wiralowy hit, no, który zdecydowanie uzależnia tym leniwym, mocno melodyjnym refrenem. Temple City i Self-Aware, Indie Pop na drugim miejscu dzisiejszego notowania waszej poplisty, a na szczycie, no, trójka z tanecznym sternikiem. Na dobry poniedziałkowy wakacyjny klimat, ostatni dzień lata, Gibbs, Ego, Full Money.

0: sponsorem Poplisty jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama. Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
3: Pora na wakacje.
2: Pora na hybrydę z rabatem.
4: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
6: Czasem kofra z budki, a czasem świętego spokoju. Cała sztuka w tym, by wiedzieć, czego pragną kobiety w tej chwili. A my sprawdzimy to w niedzielę po 10 w RMF FM.
7: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze. Smakuj życie!
8: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

0: sobotę i niedzielę po 10:00.
1: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Po reklamie.
4: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Mateusz Bożek.
5: Zginęło prawie 80 osób. Rząd wprowadza stan wyjątkowy. Na początek o skutkach tragicznego trzęsienia ziemi w Kolumbii. W faktach również najnowsze informacje w sprawie nielegalnego składowiska chemikaliów w Wołominie. Zajrzymy też do Krakowa. Tam święto, które łączy sztukę z ekologią, a w faktach sportowych lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Sprawdzimy, jak radzą sobie biało-czerwoni. Stan wyjątkowy w Kolumbii po tragicznym trzęsieniu ziemi ogłosiły władze tego kraju. Według ostatnich doniesień zginęło co najmniej 77 osób. Wciąż trwają akcje ratunkowe. Wielu ludzi jest pod gruzami zawalonych budynków. Wstrząsy, przypomnę, miały magnitudę 7,4. O tym, co przeżył dzisiejszego poranka, opowiedział nam nasz słuchacz, Kuba Stasiak.
6: W Medellin, w którym mieszkam, o 7:30, podobnie jak moi sąsiedzi, opuściłem swój budynek. Żeby wytłumaczyć to, co dzieje się z człowiekiem w takiej sytuacji, myślę, że najlepiej porównać to do znajdowania się na statku na wzburzonym morzu. Ściany się kołyszą, człowiek wraz z nimi i tak naprawdę czeka końca tego zjawiska. On nastąpi po blisko minucie w samym Medellin. Natomiast już po chwili wszyscy sąsiedzi zaczęli wyszukiwać informacje odnośnie tego, jak to wygląda wreszcie kraju, ale też wskazówek odnośnie tego, czy mogą bezpiecznie wrócić do domu.
5: Na rmf24.pl mamy filmy i zdjęcia z Kolumbii. Zobaczcie, jak potężne zniszczenia spowodował ten kataklizm.
7: Aktualny obraz faktów.
5: Urząd Marszałkowski zidentyfikował 11 firm, które wytwarzają niebezpieczne odpady i których chemikalia znajdują się w mazowieckim Wołominie. Dowiedział się reporter RMF FM. Nasi dziennikarze interweniowali w sprawie składowiska, na którym są ponad 3000 pojemników typu Mauser z chemikaliami. Władze samorządowe wciąż nie wiedzą, skąd wziąć pieniądze na utylizację odpadów. W faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz. Co dalej może się wydarzyć w tej sprawie?
8: Na razie urzędnicy wezwali tych 11 firm do poinformowania, kiedy zamierzają zabrać odpady, a jeżeli to się nie wydarzy, te przedsiębiorstwa będą musiały zwrócić pieniądze za zagospodarowanie pojemników. Jak dotąd jedna firma zadeklarowała, że sama zutylizuje te chemikalia. Na jak najszybsze efekty czekają mieszkańcy Wołomina, którzy z niepokojem obserwują składowisko.
9: To wszystko jest tam pochowane w tych garażach.
8: Tu jest taka przemysłowa część Wołomina, tak? Dużo zakładów.
9: Tu jest betoniarnia, tu jest gaz robią.
8: I między tym to składowisko.
9: Tak.
10: Mamy tutaj kontrolę z ochrony środowiska, my. Często policja stoi.
8: Wojewoda mazowiecki złożył wniosek o uruchomienie pieniędzy z rezerwy budżetu państwa na utylizację odpadów. Na razie nie ma decyzji. Zabezpieczenie tego miejsca ma kosztować 20 milionów, a likwidacja nawet 200 milionów złotych.
5: Od dziś zawieszona jest działalność porodówki w Wodzisławiu Śląskim. Zabrakło tam obsady lekarskiej. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek z nami teraz na linii. Aniu, gdzie w takim razie mają się kierować ciężarne kobiety?
11: Do szpitali wojewódzkich w Rybniku i w Jastrzębiu-Zdroju albo do szpitala rejonowego w Raciborzu. Działalność porodówki w Wodzisławiu Śląskim zawieszona jest do końca października. Oddział funkcjonuje bez zmian w zakresie ginekologii. Jednocześnie szpital poszukuje specjalistów ginekologii i położnictwa. To kolejna porodówka w Śląskim z problemami. Rok temu z powodu trudnej sytuacji finansowej szpitala oraz spadku liczby urodzeń zlikwidowany został oddział położniczy w Żorach. Zamknięta została także porodówka w szpitalu w Pyskowicach po połączeniu ze szpitalem w Knurowie.
5: Pokazy filmowe i naukowe stand-upy. Na Bulwarze Czerwieńskim w Krakowie ruszył dziś PNB Paribas Green Film Festival. To kinowe święto, na którym pokazywane są produkcje o tematyce ekologicznej. Projekcje odbywają się w specjalnym miasteczku festiwalowym.
12: Mamy od dzisiaj między innymi warsztaty upcyklingowe dla i dorosłych, i młodzieży, i dzieci, ale też mamy różne warsztaty rowerowe, gdzie można przeprowadzić swoje trochę nie do końca dobrze funkcjonujące pojazdy i specjaliści tutaj naprawią, zrobią full serwis rowerowy. Na jednym ze stoisk można też przynieść swoje nie do końca dobrze funkcjonujące ubrania i też pani krawcowa jest w stanie coś temu zaradzić.
5: Oprowadzała naszego reportera Pawła Koniecznego Angelika Ogrodzka, rzeczniczka festiwalu. Z atrakcji można skorzystać do niedzieli.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: A w RMF FM czas na fakty sportowe. Zaprasza Patryk Serwański.
13: W angielskim Birmingham trwają lekkoatletyczne mistrzostwa Europy. Pierwsza sesja eliminacyjna przyniosła nam dobre wyniki, ale też rozczarowania. Do finału rzutu młotem nie awansował Wojciech Nowicki. Wygrzał medale, pozostaje za to Paweł Fajdek. Miał piąty rezultat eliminacji, ale to jest wynik dobrego, ostatniego, trzeciego rzutu.
14: Brak stresu wpłynął negatywnie na moją formę. Ten pierwszy rzut, gdybym chociaż troszeczkę przyspieszył końcówkę, padłoby 7-6, to już totalny luz bym miał w głowie, a tak to do tej trzeciej kolejki, atak z 12 miejsca. Niepotrzebne to wszystko. Wiem, że mogę rzucać, więc no po prostu niepotrzebne emocje.
13: Finał z udziałem Fajdka jutro. Właśnie zaczyna się sesja wieczorna. W niej choćby Ewa Swoboda zacznie za godzinę od półfinału biegu na 100 metrów. Późnym wieczorem zaplanowano również finał. O medal powalczy także nasza sztafeta mieszana 4x400 metrów. W eliminacjach rzutu młotem będziemy mogli za to dopingować Anitę Włodarczyk. Kadra siatkarzy wraca do pracy po krótkich urlopach. Zwycięzcy Ligi Narodów teraz mają skupić się na przygotowaniach do wrześniowych Mistrzostw Europy. Zagrupowanie w Zakopanem, a jutro pierwszy trening.
15: Musimy zbudować siłę, zbudować tą bazę, która ma nam dać siłę fizyczną na wytrzymanie długiego turnieju. W trakcie Ligi Narodów nie było dużo czasu, aby, że tak powiem, przycisnąć. Ten czas będzie w Zakopanem.
13: Tłumaczył kapitan zespołu Aleksander Śliwka. Na kadrze siatkarek ma przed sobą Marią Agatę Mrus-Olszewskiej. W Koszalinie Polki zagrają z Ukrainą, Francją i Włochami. Dla biało-czerwonych to ostatni etap przygotowań przed kobiecymi mistrzostwami Europy, które ruszają już za kilkanaście dni. W piłkarskiej pierwszej lidze Unia Skierniewice podejmuje Arkę Gdynia. Na razie pachnie niespodzianką, bo Unia, która na starcie sezonu zanotowała dwie porażki, prowadzi u siebie do przerwy 2-0.
4: Podróże dalsze i bliższe, muzyczne w wehikule czasu z wydarzeniami popkulturowymi, którymi żył cały świat. Polska, to było lato w RMF FM. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: zmierzamy w bardzo dobrą stronę.
1: Tak brzmiało lato 2016
0: w dobrą stronę. Dawid Podsiadło, jeden z największych przebojów dekady, wyróżniający się zaskakującym teledyskiem i ukrytym, mocnym przekazem. Podsiadło zrywa z wizerunkiem grzecznego chłopca w teledysku, wcielając się w postać specyficznego osiedlowego dresiarza z wąsem, co pokazało ogromny dystans Dawida do siebie. Do lata 2016 zaraz wracamy.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na Diamentowej Lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
11: Zdrowit. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Ale tato, tylko nie samochodem.
14: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
13: Super.
14: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
15: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
18: Zdrowit. Bo w Media Expert.

0: www.mediaexpert.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
2: To było lato.

0: Tak brzmiało lato 2000.
1: 2016 wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Trump, wcześniej kojarzony przede wszystkim jako biznesmen, celebryta, pokonał Hillary Clinton. Główne hasło wyborcze Donalda Trumpa:
2: Together we will make America great again.
1: 23 czerwca 2016 roku Brytyjczycy zagłosowali w referendum za opuszczeniem Unii Europejskiej. Brexit. Sam proces trwał jeszcze kilka lat. Wielka Brytania formalnie opuściła Unię dopiero w 2020 roku. Papież Franciszek w Krakowie w ramach Światowych Dni Młodzieży. Polska na kilka dni stała się miejscem spotkania młodych ludzi z całego świata. Reprezentacja Polski na Euro w 2016 roku, prowadzona przez Adama Nawałkę, dotarła aż do ćwierćfinału. Polska wyszła z grupy bez porażki, a następnie pokonała Szwajcarię w 1/8 finału. A na listach przebojów króluje nagranie Coldplay, Beyoncé, Hymn for the Weekend. Początkowo wokalista Coldplay, Chris Martin, planował stworzyć prosty klubowy hymn imprezowy. Za namową kolegów z zespołu zmienił ją w opowieść o anielskiej obecności w życiu, zapraszając do współpracy Beyoncé.

DJ Snake z udziałem Justina Biebera stworzyli globalny hit dance-popowy i Tropical House z albumu francuskiego producenta muzycznego DJ'a Snake'a. Krążą plotki, że tekst opowiada o byłej dziewczynie Biebera, Selenie Gomez. DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You.

Let Me Love You, DJ Snake, Justin Bieber i 2016 wielki przebój Alvaro Solera, Sofia. Skomponował ten utwór Alvaro zaledwie w jeden dzień. Nad brzmieniem utworu czuwał m.in. słynny producent Red One, który tworzył przeboje dla Lady Gagi czy Jennifer Lopez. Singiel dotarł na pierwsze miejsce na iTunes w 17 krajach i trafił do top 5 w 30 państwach. Alvaro Soler, Sofia.

0: Mafia.
1: Reklama.
2: Młody zawodnik rusza z piłką, mija jednego, drugiego i jest gol! Mamy bramkę!
3: A jaka jest piłkarska historia twojego dziecka? Na www.rmf.fm napisz nam o jego pierwszych sukcesach na boisku, miłości do gry albo niezapomnianych meczach. Czekają świetne nagrody od PGE Narodowy.
4: Sponsorem konkursu dla młodych piłkarzy jest PL2012+. Operator PGE Narodowy w Warszawie.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara.
11: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
12: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
13: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
12: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
13: Wygodnie i za darmo. No.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po reklamie.
5: A teraz legendarny numer w RMF FM.

0: brzmiało lato 2000.
1: To był absolutny fenomen lata 2016 roku. Pokémon Go połączył świat gry z rzeczywistością dzięki technologii rozszerzonej rzeczywistości. Gracze wychodzili z domu, żeby łapać Pokémony pojawiające się na ekranie telefonu. Internet

La La Land. Na listach przebojów singiel, który stał się globalnym fenomenem i przeniósł amerykańskiemu zespołowi pierwszą nagrodę Grammy w kategorii najlepsze wykonanie pop duetu lub zespołu. 21 Pilots i Stress Out.

0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: RMF FM na wakacjach.
2: To będzie lato w waszym rytmie.
3: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
2: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
3: Zgłoś się na www.rmf.fm.
1: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15 w RMF FM.
4: RMF FM na wakacjach smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
5: Sąsiadko, witam.
6: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
5: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść Pozytywum. Czuję, że on wróci.
7: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
6: Sylwester, mój kicisz wrócił.
5: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
6: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
7: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Zdrowit. A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
10: Zawsze z wami.
11: Mamy dla was gorące newsy.
10: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
3: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
1: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
12: Sponsorem programu RMF w trasie jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
13: Jak okazje, to gorąco jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
14: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
15: Po reklamie.
16: Zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przygotował i przedstawia Mateusz Bożek.
17: Zaczynamy od sporych utrudnień na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. Powiemy także o zmianach na liście leków refundowanych, które planuje resort zdrowia. W faktach RMF FM także Hiszpania, która szykuje się do wielkiego widowiska na niebie. Już pojutrze całkowite zaćmienie słońca, pierwsze w tym kraju od ponad 100 lat. Około 5 km ma korek na dolnośląskim odcinku A4. Niedaleko węzła Brzezimierze zapalił się samochód osobowy. W kierunku Wrocławia jeden pas jest zablokowany. Nowe leki dla pacjentów z chorobami rzadkimi znajdą się tej jesieni na liście refundacyjnej. Jak ustalił dziennikarz RMF FM, Ministerstwo Zdrowia podjęło w tej sprawie już pierwsze decyzje. Razem z nami w faktach Michał Dobrołowicz. Michale, co dokładnie się zmieni?
18: Dobry wieczór. Od października refundowany w Polsce ma być pierwszy lek dla dzieci chorujących na dystrofię mięśniową Duchenna. O tej chorobie było głośno w ostatnich tygodniach po tym, jak organizowano publiczne zbiórki pieniędzy. Miesięczny koszt takiej terapii to prawie 30 tysięcy złotych. Kolejna zmiana dotyczy choroby genetycznej, określanej skrótem VHL. Jest to zespół von Hippla-Landau. To potwierdza wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
19: Tutaj rzeczywiście jest to niezaspokojona potrzeba medyczna i wiele i organizacji pacjenckich i pacjentów zwraca się też do nas o objęcie tego leku refundacją.
18: Wstępną wersję nowej listy refundacyjnej resort zdrowia zaprezentuje we wrześniu. Jak dowiedziałem się, nowości mają dotyczyć też m.in. leczenia nowotworów i większej elastyczności w programach lekowych dla pacjentów z rakiem płuca.
17: Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? O tym dziś mówimy w faktach RMF FM. Plecak ewakuacyjny to nie jest rzecz, którą pakujemy raz i o niej zapominamy. Przypomina z kolei Łukasz Cnota, były żołnierz prowadzący warsztaty z ochrony ludności. A co powinno się znaleźć w takim plecaku?
20: Długa lista, co tam powinno być. Oczywiście dokumenty, oczywiście środki płatnicze, oczywiście trochę wody, ale tylko, no bo to jest dosyć ciężka rzecz, więc na taką sytuację kryzysową jest tam litr maksymalnie, według mnie, żeby się przemieścić. Bardzo ważna rzecz, ciuchy, czyli bielizna na zmianę. Bielizna na zmianę, ale nie nowe rzeczy rzucamy, czy skarpetki, czy jakąś bieliznę. To wszystko ma być przechodzone delikatnie, sprawdzona firma, sprawdzony materiał, żebyśmy się nagle nie obudzili, że mamy ciało zasypane jakąś wysypą i będzie problem. Odzież wierzchnia tak samo, to musi być sprawdzone. Czy idziemy sobie na spacer, nawet na niedzielne, sprawdzamy sobie kurtkę, czy działa, czy nie działa, czy nie przepaca się, więc to wszystko musimy sobie sprawdzić i takie pakunki sobie przygotowujemy.
17: Tłumaczy były żołnierz Łukasz Lakic-Nota. Jak dodaje, w plecaku warto mieć także powerbank i latarkę.
0: Uprzedzamy fakty.
17: 400 wyznaczonych punktów do obserwacji, zwiększone siły służb porządkowych i wyprzedane niemal wszystkie noclegi. Hiszpania szykuje się na najbliższą środę na całkowite zaćmienie słońca, pierwsze w tym kraju od ponad 100 lat. Od zeszłego tygodnia rozprowadziliśmy już 2 miliony par atestowanych okularów do obserwacji zaćmienia. Zwykłe okulary przeciwsłoneczne nie wystarczą. Nie należy też obserwować zaćmienia przez ekran telefonu komórkowego ani przez aparaty fotograficzne pozbawione specjalistycznych filtrów, ostrzega ekspertka. W Polsce zaćmienie słońca będzie widoczne jako częściowe na terenie całego kraju. Rozpocznie się ono przed zachodem słońca, ale jego koniec nastąpi już po schowaniu się słońca za horyzont.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Czas na kolejne fakty sportowe. Przy mikrofonie ponownie Patryk Serwański.
21: Wierzę, że niebawem Widzew rozkocha w sobie kibiców. Tak mówi nowy szef pionu sportowego w łódzkim klubie Łukasz Masłowski. Przed laty piłkarz Widzewa, ostatnio dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok. Teraz swoim doświadczeniem ma budować siłę Widzewa. Na razie ekstraklasowy sezon drużyna rozpoczęła od serii 3 meczów bez porażki.
22: Ja oczekuję od tej drużyny więcej, a jeśli chodzi o, bym powiedział, samą jakość, bo dzisiaj są dwa remisy i zwycięstwo. Drużyna nie przegrała, ale myślę, że sam trener też oczekuje od siebie i od drużyny więcej. Tutaj nie ma co zaklinać rzeczywistości.
21: Masłowski dodał, że Senegalczyk Pape Meissa Ba i Szwajcar Andy Zekiri nie będą uwzględniani w meczowej kadrze. Klub chce się z nimi rozstać. Na boisku dziś piłkarskie granie tylko w pierwszej lidze. Pierwsze zwycięstwo na takim poziomie rozgrywek zanotowała Unia Skierniewice. Pokonała 2-0 Arkę Gdynia. W drugiej połowie bramki nie padły. W Birmingham lekkoatletyczne mistrzostwa Europy. W eliminacjach biegu na 100 metrów przez płotki odpadła Klaudia Wojtunik. W eliminacjach rzutu młotem wystąpiła już pierwsza z Polek Aleksandra Śmiech. Na razie to jest piąty wynik. O nowym sezonie myślą już piłkarze i piłkarki ręczne. Ten sezon otworzy rywalizacja o Superpuchar. Łódzka Atlas Arena 29 sierpnia. Dwa mecze jednego dnia. U panów o trofeum powalczą Industria Kielce i Orlen Wisła Płock. U pań MKS Lublin i Zagłębie Lubin.
23: To na pewno jest wielkie święto piłki ręcznej i liczymy na to, że oczywiście będzie kibiców jak najwięcej. Dla nas oczywiście też ma to znaczenie, żeby promować piłkę ręczną. Oczywiście też jest więcej emocji na boisku, czuć te emocje.
21: Tak mówiła Kinga Jakubowska z drużyny Zagłębia.
16: Giz powraca, czyli gry i zabawy dla dorosłych, dlatego w wakacje wszyscy kochają poniedziałki.
24: Przede wszystkim poniedziałki.
16: Asystent dobrej zabawy, Armelia, Darek Maciborek.
24: Jestem.
16: A wy też. No to jesteśmy w komplecie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ja to lubię, jak oni się tak dogadują w tej miłości. Męskie granie, orkiestra nareszcie. Bo ona zawsze mówi, na głupku, no przecież wiadomo, że ja cię też. Są pytania po weekendzie. Są pytania po weekendzie, jak tam weekend, jak tam w pracy, może już na wakacjach. Ale my dzisiaj w grach i zabawach dla dorosłych mamy odwieczne pytania gwiazd. Z przebojów odwieczne pytania gwiazd zadawane w piosenkach. Dzisiaj sięgamy do klasyków, do Lady Punk. Wasze zadanie to odpowiedzieć na to pytanie.
2: Odpowiedzieć na nasze trudne pytania.
1: No czy gwiazd zdecydowanie.
2: Gwiazd.
1: Można odpowiadać SMS-owo, można odpowiadać...
2: Wiadomo, Messenger RMF.
1: Głosówkowo i 12,2 miliony. Pierwsze pytanie konkursowe i mam nadzieję, że znacie odpowiedź na nie. No to 12,2 miliony. Odpowiadajcie na pytanie Lady Punk i ręcznik radiowy, obiekt pożądania wszystkich plażowiczów dzisiaj do zgarnięcia.
2: Nawet jak nie będziecie szli na plażę, to taki ręcznik fajnie mieć. Co?
1: Fajnie. Tak myślę, co z tym ręcznikiem można zrobić. Nie wiem, może sukieneczkę jakąś
2: no,
1: z
2: na
1: tego
2: przykład.
1: Udziergać.
3: Reklama.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. Oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: O czym marzą bystrzaki tego lata?
8: Codziennie czelady.
7: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
9: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
10: To każda chwila staje się dziką przygodą.
11: Witaminy dla dzieci. Witamina D i wapń wspierają odporność i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
12: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
13: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowid. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: Słuchaj, Marian.
16: No?
15: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
16: Aha.
15: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
16: Ta.
15: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
16: No i co, Barbara, i co?
15: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
16: Ta Mariolka to jest...

0: na lato.
1: Tutaj się opalamy na basenie.
0: A wy co robicie? Zbieramy wakacyjne pomysły. Do usłyszenia już w sobotę po 7 w RMF FM.
2: Udanego lata życzy sklep internetowy raz23drukuj.pl. Wszystko dla twojego biura w jednym miejscu.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
4: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl.
5: Zapraszam. Ewa Swoboda.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Po reklamie.
8: Lato w RMF FM.
0: Lato w RMF FM.

0: Jak w grach i zabawach dla dorosłych. No taki uciekający pociąg, uciekające gry i zabawy, ale spokojnie, zdążycie z odpowiedziami. Dzisiaj pierwsze pytanie. Na co komu dziś wczorajsza miłość? Na co komu dziś wczorajszy sen? No okazuje się, że można mieć do tego dość filozoficzne podejście.
1: Można
2: powiedzieć na to. Jak można mieć jedno i drugie, skoro dziś trzeba wstać do roboty. No, ale wydaje mi się, że na co komu wczorajsze sen i miłość, skoro nawet dzisiaj kawa nie kocha, no.
0: Kawa zawsze kocha. Kawa zawsze kocha, nigdy cię o poranku nie zdradzi. Nie, nie.
1: O żadnej porze.
3: Na co komu dziś wczorajsza miłość? Żeby mieć o czym gadać z koleżankami. A na co komu dziś wczorajszy dzień? Żeby dzisiaj zrobić coś, czego jutro nie będziemy żałować.
1: No to się chyba łączy i tak. I nie żałujesz, ale koleżankom trochę opowiesz. Wiesz,
0: to dziewczyny tak się mają. Mamy odpowiedź trafioną, zatopioną od Pauliny. Za chwilę będzie dogrywka, powiedziałbym, imprezowa.
1: Imprezowa.

0: czyli zabawy dla dorosłych, odwieczne pytania gwiazd w tej godzinie. Zabawa, którą kochacie, telefonujecie, odpowiadacie na pytanie. I to jest pytanie takie poweekendowe, które pojawia się prawie zawsze w poniedziałek. Zawsze się pojawia. Zadajemy to pytanie.
1: Gdzie się podziały tamte prywatki niezapomniane?
0: No jeżeli znacie odpowiedź, to 12,2 miliony. No w sumie tak pomyśleliśmy, dlaczego czekać do...
2: Do weekendu, jak można już.
0: Jak można zacząć, no, imprezowanie wakacyjne w poniedziałek, a nie czekać do piątku.
2: Do poniedziałek 12. To taki mały weekend.
0: Zwłaszcza dla odpoczywających.
3: Tego lata o poranku w RMF FM.
4: Skowron,
3: Olbratowski,
4: Tomkowicz.
3: Takich trzech jak ich trzech nie ma ani jednego.
5: Ja jestem jedna.
3: Tak, Madziu, ty jesteś jedna, jedyna, jedynusia. Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45 ich trzech i ona jedna.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
10: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
10: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
11: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
13: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Sąsiadko, witam.
15: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
14: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
16: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
15: Sylwester, mój kicieś wrócił.
14: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
15: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
16: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
3: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Po reklamie.
3: Zapraszam do pokoju zwierzeń w RMF FM.

0: słońca.
1: Przypominamy pytanie konkursowe.
2: Gdzie się podziały tamte prywatki niezapomniane?
1: Odpowiedź jest bardzo prosta i trafna, myślę.
3: W chałupach.
1: No. W chałupach. Czyli od siedzenia w chałupach, imprezowania wzięły się, to wiadomo, domówki.
4: Otóż nigdzie, one nie zniknęły. W zeszłym roku w kwietniu byłem w Argentynie z tym, Buenos Aires. I w Buenos Aires wieczorami jak się wychodzi na miasto, na mosty, tam nad rzeką, to tam tętni życie do rana, tańce. Tańce zespołów, osób, które zapraszają do tańców miejscowych, przyjezdnych i wszelkiej maści ludzi.
1: A u nas nad Wisłą też dzieją się takie rzeczy i one się nazywają potańcówki.
5: A, no tak.
1: No to nie zginęły te imprezy.
5: No właśnie.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Piotr Salak, te wakacje możecie na nas liczyć.
2: Stanęli naprzeciwko odważnego Gawkowskiego, który w tej sprawie zdania nie zmieni.
3: Trzeba uporządkować wojsko, żeby wygrać bitwę.
4: No i ci ludzie chcą teraz nas pouczać, co to znaczy być prawdziwym pisowcem. No.
5: Poranna rozmowa w RMF FM i Piotr Salak. Codziennie po 8:00.
6: Reklama.
5: RMF FM na wakacjach.
7: Czyli cokolwiek robicie, zawsze z wami.
8: A ponieważ gwiazdy powyjeżdżały na urlopy, to wy możecie je zastąpić.
7: Czekamy na was na www.rmffm.
5: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15:00 w RMF FM.
9: RMF FM na wakacjach smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
12: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva. Połączenie mocy nawigatora i belkara.
13: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
5: Czasem wyjazdu na Bali, a czasem wieczoru pod kosem. Cała sztuka w tym, by wiedzieć, czego pragną kobiety w danym momencie. A my przekonamy się o tym w niedzielę po 10:00 w RMF FM.
14: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze. Smakuj życie!
15: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
16: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
17: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
18: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
19: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
6: Po reklamie.
20: Zbliża się 22:00, w studiu faktów RMF FM pojawił się już Mateusz Bożek. Zapraszamy na te najnowsze fakty.
21: Rośnie liczba ofiar silnego trzęsienia ziemi w Kolumbii. Zginęło co najmniej 111 osób. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego pod lupą prokuratury. Chodzi o nieprawidłowości w przyznawaniu wsparcia finansowego powodzianom na Dolnym Śląsku. W faktach sportowych m.in. o zmaganiach biało-czerwonych w lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Do 111 wzrosła liczba osób, które zginęły w wyniku silnego trzęsienia ziemi w Kolumbii. Blisko 90 kolejnych zostało rannych, zawaliło się ponad 60 budynków. Cały czas trwa akcja ratunkowa, ekipy przeczesują gruzy. W kraju ogłoszono stan wyjątkowy. Według kolumbijskich służb dzisiejsze trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,4 było najsilniejsze w ciągu ostatniej dekady. Prokuratura w Jeleniej Górze wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy przyznawaniu pieniędzy dla przedsiębiorców poszkodowanych w powodzi na Dolnym Śląsku. Sprawa dotyczy Agencji Rozwoju Regionalnego, która kieruje wsparcie, oraz jej wiceprezes Anny Konieczyńskiej, działaczki Koalicji Obywatelskiej. Jak ujawniła Wirtualna Polska, około 4,5 miliona złotych trafiło do firm związanych z mężem polityk, jej sąsiadami oraz lokalnymi mediami. Nadzorujący agencję wiceminister rozwoju Michał Jaros zapewnia, że zależy mu na wyjaśnieniu sprawy.
22: Jeśli chodzi o
0: o panią wiceprezes, to już jakiś czas temu została zawieszona w partii, to po pierwsze. Po drugie, czeka ją sprawa w sądzie koleżeńskim. To jest kwestia dni, jak będzie jakiekolwiek rozstrzygnięcie. Po trzecie, jeśli chodzi o Ministerstwo Rozwoju Technologii, od razu wszczęliśmy kontrolę. Ona jest niezależna od kontroli CBA. Sprawdzamy dokumenty w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
21: Dodam, że z dziennikarskiego śledztwa wynika, iż podmioty, które otrzymały wsparcie, nie zostały zalane przez powódź. Ogólnopolskie szkolenia z samoobrony dla pracowników szpitali zorganizują Komenda Główna Policji i Ministerstwo Zdrowia, dowiedział się reporter RMF FM. To reakcja na kolejne przypadki agresji wobec medyków. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, jak mają wyglądać te szkolenia?
1: Na początek kurs samoobrony ma ruszyć w szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju. Właśnie tam w czerwcu 19-latek ranił nożem pielęgniarkę, lekarza i dwie pacjentki. Takie szkolenia przeszli już ratownicy medyczni. Teraz czas na kolejnych medyków, którzy będą chętni w całej Polsce. To potwierdza w rozmowie ze mną wiceminister zdrowia Katarzyna Kasperczyk.
22: Poprosiliśmy polską policję, żeby mogła rozszerzyć to też na inne zawody medyczne. Planujemy też uruchomić ewentualnie dodatkowe środki z funduszy unijnych.
1: Na początku tego roku zaostrzone zostały kary za ataki na medyków. Za to grozi teraz od 3 miesięcy do nawet 5 lat bezwzględnego więzienia. Do jesieni we wszystkich karetkach pogotowia w Polsce mają pojawić się też kamizelki nożoodporne.
23: Wakacje z RMF FM.
21: Trasa kolejowa z Giżycka do Olsztyna była dziś bohaterką naszego wakacyjnego cyklu Najpiękniejsze trasy kolejowe. W podróż z Mazur na Warmię wybrał się nasz reporter.
24: Myślę, że wyróżniającą cechą jest to, że właśnie jedzie przez Mazury, gdzie mamy wiele jezior. Także nawet podczas podróży można zauważyć wiele pięknych widoków, tak jak malownicze lasy czy jeziora.
25: No już w Giżycku się fajnie zaczyna, bo no z jednej strony dworzec, a za torami już widzimy jezioro Niegocin.
24: Tak, dokładnie. Podczas naszego oczekiwania na pociąg możemy sobie też poglądać bardzo ładne widoczki.
26: To są piękne, polodowcowe, pojezierne takie tereny, więc bardzo dużo przyrody, którą z okna pociągu można sobie na tej trasie podziwiać.
27: Bardzo barwna trasa, sympatyczna, wokół wiele jezior, jest pięknie.
21: A te głosy podróżnych zebrał reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Czas teraz na fakty sportowe. Przedstawi je Patryk Serwański.
28: Ewa Swoboda awansowała do finału lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham, oczywiście w biegu na 100 metrów. Polka spokojnie wygrała swój półfinał. Walka o medal o 22.50, zatem teraz czas na taką szybką regenerację. W finale konkursu pchnięcia kulą walczył już Konrad Bukowiecki. Jego wynik po 3 próbach najlepszy, 20 metrów 38 centymetrów. To w tym momencie okolice 7-8 miejsca. Rzut młotem, eliminację kobiet. Anita Włodarczyk w pierwszej próbie, no na razie niezbyt przekonująco. 67 metrów 64 centymetry to na razie nie daje finału, trzeba się poprawić. Mistrzem Europy na 5000 metrów został kilka minut temu Norweg Jakob Ingebrigtsen. Jego 7. złoto na takiej imprezie i to jest rekord mistrzostw starego kontynentu. W nocy o emocje zadba Iga Świątek. W ćwierćfinale turnieju tenisowego w Toronto zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider. Polka w Kanadzie wygrała już 3 spotkania, w tym z Ukrainką Martą Kostiuk. A na korcie widać pozytywne symptomy.
29: Mamy takie pierwsze sygnały, zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej, że wraca ten poziom, do którego nas Iga przyzwyczaiła w poprzednich sezonach. Ta pewność i przede wszystkim spokój chyba wraca na kort. To, czego nam brakowało.
28: Tak mówił Adam Romer z magazynu Tennis Club. Mecz Igi Świątek zaplanowano na 1 w nocy. Finaliści mundialu wrócili z wakacji. Chodzi o 4 piłkarzy Realu Madryt. Król strzelców mistrzostw świata Kylian Mbappé, Aurelian Tchouaméni oraz 2 nowi piłkarze drużyny królewskich. Francuz Ibrahima Konate i Hiszpan Marc Cucurella. Wszyscy przeszli dziś badania medyczne. Wrócili do klubowej rzeczywistości. Real do nowego sezonu szykuje się pod wodzą trenera José Mourinho, no, który po 13 latach wrócił do Madrytu. Celem oczywiście zwycięstwa i trofea. Jan Kuchta, nowym napastnikiem Legii Warszawa. Czech został wypożyczony ze Sparty Praga. Z koroną Kielce żegna się z kolei Tamar Svetlin. Słoweniec został piłkarzem francuskiego Saint-Étienne.
20: Gry i zabawy dla dorosłych to też jest forma dementii. Dementii strasznych plotek. Po 22, no to możemy zdecydowanie więcej. Zanurzymy się w zaklęte rewiry show biznesu. Wiadomo, że z wami.
30: No bo z kim?
20: No z Armelią.
30: I z Darkiem Maciwarkiem.
20: No i jesteśmy w komplecie.

0: Jeśli śledzisz plotki, no premiery i muzyczne, i takie kulturalne, i związki gwiazd, kto z kim i dlaczego. I wiecie, co dzieje się na celebryckich salonach, albo nawet wiecie więcej, no to ten konkurs jest dla was, gry i zabawy dla dorosłych. Zaczynamy tak zwany casting.
1: Casting na, no i już Darek wszystko powiedział, największego znawcę show biznesu.
0: Poznaj gwiazdę po nagłówkach z kolorowych stron internetu. Szukamy chętnych. Zacytujemy, co się dzieje w show biznesie, a wy odpowiecie, o kogo chodzi. 12,2 miliony. Casting otwarty. No ale messengerowo też można.
1: Messenger też jest otwarty.
0: I nasze magazyny z nagrodami są otwarte.
1: Ręczniczki czekają.

0: Poznaj gwiazdę po nagłówkach z kolorowych stron internetu. No to chciałem też, tak jak nasi słuchacze, poznać ciebie najpierw. Dobry wieczór, Monika.
1: Dobry wieczór.
0: Jesteś już w castingu na naszej ulubionej liście. Nie wiem, co to znaczy ulubiona liścia, lista, ale jesteś już w konkursie.
2: Aha. W finale.
0: Gdzie cię złapaliśmy?
1: Złapaliście mnie w trasie, ale akurat podjechałam już pod dom, także...
0: Oh. Słuchaj, no to możesz z tego połączenia wyjść z ręcznikiem kultowym Radia RMF. Obiekt
1: no,
0: pożądań.
1: No, byłoby bardzo
0: plażowy.
1: Fajnie.
0: Poznaj gwiazdy po nagłówkach. My cytujemy nagłówek z kolorowych stron internetu, a ty odpowiadasz, kto to może być. Uwaga, ja cytuję. Balanga u niej, no to już jest podpowiedź, że chodzi o kobietę. Balanga u niej, różowe sukienki, zabawa z siostrami, Hailey całująca biodro solenizantki, Timothy nie wpadł z życzeniami. O kogo chodzi?
1: O matko, nie mam pojęcia.
0: No właśnie.
1: Jakaś podpowiedź może?
0: Zabawa z siostrami, ona, różowe sukienki.
2: No i Timothy.
0: No i Timothy nie wpadł z życzeniami. To pewnie chodzi o jej chłopaka. To taka pierwsza podpowiedź z cyklu Telefon do przyjaciela.
1: A może jeszcze jakaś lekka podpowiedź?
0: No to koło ratunkowe Armelia może rzucić?
2: No to dobrze, no to jest taka celebrytka, modelka, znana z takiego TV show, nie wiem czy mówić nazwę, bo to już bardzo duża podpowiedź.
0: Z kamerą u tych państwa.
1: Kardashianów.
0: Tak, no. I chodzi balanga u...
1: Balanga u... U której siostry?
2: No wybierz właśnie jedną.
1: Kim?
0: Też na K.
2: Ta druga na K.
1: Druga na K, a to są jeszcze dwie na K. Chloe.
2: Też nie.
0: A to na C, to się nie liczy. Dobra, jeszcze jeden strzał do trzech razy sztuka.
1: Kourtney Kardashian. Nie, Kendall. Kylie.
2: Rzeczywiście marna podpowiedź, jak wszystkie były na K.
1: Ale się udało, to najważniejsze.
0: Zdecydowanie.
2: Teraz się mówi do 5 razy sztuka.
0: Od dzisiaj, Monika, jesteś znawcą show biznesu, bo to było bardzo trudne. Twój ręcznik jest twój. Na plażę,
1: super,
0: na wakacje.
1: Cieszę się bardzo.
0: Możesz wszystkim przyjaciółkom, koleżankom powiedzieć, że po prostu znasz te wszystkie celebrytki na wylot. Dziękujemy, pozdrawiamy.
2: Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
3: Reklama. Tu nie musisz walczyć o leżak. Tu możesz zapomnieć o terminach. Baw się i odpoczywaj pod słońcem RMF FM. Już w sobotę i niedzielę po 10:00. Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
4: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
5: Tu trwa
4: lato na bogato.
6: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
7: Może jest we Włocławku.
8: Może w Kęta.
9: A może w Jaworznie.
10: Jeszcze w życiu nie wygrałam nic.
11: A ty? Tak, ty.
12: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
13: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
15: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność.
16: RMF FM na dzień dobry.
15: Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Po reklamie.
14: A w te wakacje w RMF FM mamy dla Was GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych.

0: Poznaj gwiazdę po nagłówkach z kolorowych stron internetu. Pozdrawiamy i chcemy też poznać ewentualnego mistrza show biznesu. Dobry wieczór, Kuba.
1: Dobry wieczór.
0: Wakacja, robota?
1: Po pracy już.
0: Po pracy, a no to tak, można odpocząć w grach i zabawach dla dorosłych. Słuchaj, bardzo wyjątkowo możesz sobie wybrać kategorię. Kategoria w tym, że na główku to jest Formuła 1 albo gry zespołowe. Bo nie mogę powiedzieć, jakie gry zespołowe, no bo to by była za duża podpowiedź.
1: Dobrze, to poproszę gry zespołowe.
0: Poszukujemy osoby i ja cytuję. Poszukiwana osoba dotarła do Chicago, to tam zabrała córki zaraz po przylocie.
1: Może jakaś mała podpowiedź?
0: Ona dotarła do Chicago, to tam zabrała córki zaraz po przylocie. Ona.
1: Anna Lewandowska?
0: No ale to... No to bardzo dobra odpowiedź jest, Kuba.
2: Kuba, zdecydowanie jesteś znawcą. No naprawdę.
0: Wygrywasz ręcznik kultowy, plażowy RMF FM.
1: Ojejku.
0: I podpowiedź wystarczyła ona. Nie wiem, jak to zrobiłeś.
2: Znasz zdecydowany zwycięzca.
0: Nie wiem, jak to zrobiłeś, ale coś mi się wydaje, że oglądasz piłkę nożną i transfery Roberta znasz po prostu od
1: Troszkę
0: jego...
1: było o tym głośno ostatnio.
0: No to w takim razie mam nadzieję, że powiadomisz swoich znajomych, rodzinę, że wygrałeś. Też będzie głośno już. Ręcznik RMF-u.
2: Trzymaj
0: się, Kuba.
1: Dziękuję.
0: Hej. A mówiłem, że będzie za łatwe.
2: Ta dogrywka?
0: A może o Justynie? Chociaż też będzie za łatwe. 12,2 miliony? Zgłaszajcie się. Jest jeszcze jedna edycja Poznaj Gwiazdę po nagłówkach. Taka dodatkowa. Bonusik.

0: prosto z trasy też można zespołowo brać udział w naszych grach i zabawach dla dorosłych. Dobry wieczór, witamy. Państwo z wakacji czy na wakacje? Z zestawem głośnomówiącym, który może podpowiadać. Cześć Piotrze.
1: Z wakacji, cześć.
0: Cześć. No to zamieniamy się w samochodzie w słuch. My cytujemy nagłówek z kolorowych stron internetu, a ty masz odpowiedzieć, o kogo nam chodzi. Podpowiedź już jest jasna, bo została nam kategoria Formuły 1. Poszukiwany jest on. On. Czyli on znów zasypuje swój Instagram fotkami z Kim Kardashian. Miłość kwitnie. O kogo chodzi, Piotrze?
1: Formuła 1.
0: Formuła 1.
1: Kim Kardashian.
0: Kim Kardashian, Formuła 1. Wszystko się zgadza. Instagram się zgadza, fotki się zgadzają i miłość.
2: Jakaś miłość.

0: pierwszego lata o poranku w RMF FM.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Juhu, dzień dobry.
0: Tak to będzie naprawdę dobry dzień. A zadbają o to
1: Tomkowicz,
2: Skowron,
1: Olbratowski.
0: Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
0: Przepis na lato.
5: Czy ja mogę prosić jeszcze 30 dni wolnego?
0: Czemu nie? A więcej wakacyjnych pomysłów już w sobotę po 7:00 w RMF FM.
6: Udanego lata życzy sklep internetowy raz23drukuj.pl. Wszystko dla Twojego biura w jednym miejscu.
7: Po reklamie.
8: Fakty w RMF FM, te najnowsze. O 23:00 przedstawi Mateusz Bożek.
9: Jest śledztwo w sprawie tragedii, do której doszło w niedzielę na Jeziorze Jagodnym. Zginął 16-letni chłopak. Później Bliski Wschód. Donald Trump przekonuje, że Stany Zjednoczone w pełni kontrolują cieśninę Ormuz. W faktach ostrzegamy również przed burzami, które mogą się pojawić tej nocy, a na koniec sport i lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham. Prokuratura rejonowa w Giżycku wszczęła śledztwo w sprawie wypadku na Jeziorze Jagodne, w którym zginął 16-latek. Przypomnę, w niedzielę chłopak płynący skuterem wodnym zderzył się z motorówką. Śledztwo dotyczy spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. W tej chwili trwają ustalenia okoliczności tego zdarzenia. Przesłuchano już część świadków, śledczy zabezpieczyli również skuter i łódź motorową.
7: Konflikt na Bliskim Wschodzie. Faktach RMF FM.
9: Stany Zjednoczone kontrolują cieśninę Ormuz, przekonuje prezydent Donald Trump i dodaje, że amerykańska armia oczyściła przesmyk z irańskich min. Jedynym, kto obecnie kontroluje cieśninę Ormuz, jest marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych. Mamy blokadę, która jest nie do przebicia. To stalowy mur. Wpuszczamy tylko tych, których chcemy wpuścić. Nie pozwalamy na to, by zostali wpuszczeni ci, którzy płyną do irańskich portów. Ale dla pozostałych cieśnina jest otwarta. Tak, na pytania dziennikarzy odpowiadał w swoim stylu Donald Trump. Prezydent USA ogłosił wcześniej, że będzie się domagać odszkodowań od Teheranu za wszystkie osoby, które zginęły lub zostały ranne w wyniku działań reżimu. Poinformował, że polecił swoim przedstawicielom, aby uwzględnili te kwestie w przyszłych negocjacjach. Synoptycy ostrzegają przed silnymi burzami tej nocy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia dla centralnej i północno-wschodniej Polski. To m.in. województwo łódzkie, a także Mazowsze, Podlasie i część Lubelszczyzny. Może tam spaść do ponad 50 mm deszczu, a wiatr w porywach osiągnie nawet 115 km na godzinę. Przygotowanie do sytuacji kryzysowych to nie tylko sprzęt. Nie kupujmy rzeczy, których potem nie będziemy im potrafili użyć, radzą eksperci od sytuacji kryzysowych. O tym, jak dobrze przygotować się do takich sytuacji, mówimy dziś w Faktach RMF FM. Ważne są również relacje sąsiedzkie. Dobrze współpracująca społeczność potrafi się obronić, tłumaczy były żołnierz i prowadzący warsztaty z ochrony ludności Łukasz Cnota.
10: Budujmy lokalną społeczność, kontaktujmy się między sąsiadami. I wymiana informacji jak najbardziej. O lokalizmie też mówimy, żebyśmy właśnie wrócili do tego, co było dawniej. Znamy się, nie chodzi o jakąś wścibskość, żeby zaglądać jeden drugiemu przez okno, ale żeby wiedzieć, mieć świadomość, nawet zadzwonić do sąsiada, ej, sprawdź, jak mnie nie ma, żeby, czy coś się nie dzieje. Jak mamy tą lokalną społeczność, która jest zgrana, rozmawia ze sobą, spotyka się na różnych zebraniach sołeckich, czy na zebraniach, nie wiem, osiedlowych, chodźmy na takie zebrania, budujmy tą świadomość. Jeżeli imigranci, przestępcy zobaczą, że ta społeczność jest zgrana, będą to omijać szerokim łukiem i do tego trzeba dążyć. Musimy się wrócić troszeczkę, to nie jest nic nowego. Wróćmy do tego, bo to jest dobre.
9: A więcej o sytuacjach kryzysowych przeczytacie w artykule naszego dziennikarza Macieja Sołtysa na rmf24.pl. Anita Wodarczyk i Aleksandra Śmiech awansowały do finału rzutu młotem w lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Ewa Różańska odpadła w eliminacjach. Do finału biegu na 3 km z przeszkodami zakwalifikowały się Agnieszka Chorzępa, Alicja Konieczek i Kinga Królik. W pchnięciu kulą Konrad Bukowiecki zajął 7. lokatę. Wygrał broniący tytuł Włoch Leonardo Fabli. I jeszcze informacja sprzed chwili. Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal Mistrzostw Europy w biegu na 100 metrów. Łódź już trzeci raz z rzędu szykuje się do organizacji dwóch meczów o Super Puchar Polski w piłce ręcznej, kobiet i mężczyzn. Z roku na rok impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Spotkania ostatniej edycji z trybun Atlas Areny obejrzało ponad 8 tysięcy widzów.
2: To jest w sumie nie takie częste, na ligowym przynajmniej Szczypiorniaku.
11: Dokładnie, fantastyczna atmosfera w dwóch poprzednich edycjach. Naprawdę to wsparcie z trybun nam dopisało i atmosfera na trybunach była naprawdę niesamowita. Mam nadzieję, że podobnie będzie tym razem. Jak pan mówi, to jest coś niebywałego dla nas. Takie starcia w klubowej piłce ręcznej polskiej, ale na neutralnym terenie, także możemy liczyć na dużą frekwencję, jeżeli chodzi o kibiców z Płocka i z Kielc.
9: Mówił piłkarz ręczny Wisły Płock Michał Daszek w rozmowie z naszym dziennikarzem sportowym Cezarem Dziwiszkiem. Podobnie jak rok temu Wisła zagra o trofeum z Industrią Kielce, a kilka godzin wcześniej w meczu o Super Puchar Polski kobiet zmierzą się Zagłębie Lubin i MKS Lublin. Wszystko to 29 sierpnia.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Po nocy złożami i wtorek z przelotnymi opadami deszczu czeka nas powrót gorącej letniej aury. W środę popada już tylko lokalnie. W kolejnych dniach sporo słońca, temperatura stale będzie rosła. W weekend znowu 30 stopni na termometrach. Jutro 19-20 na Suwalszczyźnie, 23 w centrum, 26 na Podkarpaciu. Show bajkowy dla dorosłych, ale bezpieczny, bezpieczny, z najlepszą muzyką pod słońcem. No, jesteście w dobrych rękach. Darek Maciuborek, zapraszamy.

0: Jeżeli szukacie teraz najlepszej muzyki pod słońcem, to słoneczne reggae, taneczne dźwięki, które mistrzowie, producenci bitów dołożyli do gitarowego, spokojnego przeboju. David Guetta, Alok, Stick Figure, Run, Run, River. I to też jest zabawa z wami w muzykę.
1: Chciałem wam podziękować, że bardzo ładnie gracie.

0: poniedziałkowe gry i zabawy dla dorosłych. Za moment zakończymy takim pikantnym akcentem, opowieścią.
1: Śnieżka podrastała. Skórę wciąż miała białą jak śnieg. Jakby słońce się jej bało i nie mogło opalić. Serce zaś miała czarne, jak heban.
2: A oczy miała czerwone od spawania.
0: I to mogą być najnowsze przygody Śnieżki? Nieznane w bajkach dla dorosłych już za chwilę w RMF FM.

0: Radiowcy bez cenzury w bajce Juliusza Słowackiego Królewna Śnieżka, jakiej nie znacie. Należy zacząć od tego, że to, co bierzecie za prawdę, prawdą nie jest.
1: I tu właściwie moglibyśmy skończyć i zostawić was z tematem do niekończących się przemyśleń.
0: Bo czymże jest prawda?
1: Czymże? Tak naprawdę pytanie to zadał rzymski prefekt Judei Poncjusz Piłat. Swoją drogą też kawał niezłego gnoja.
0: Kawał gnoja.
1: Jak to ujął Gogol, jeden tam tylko jest porządny człowiek, prokurator, ale i ten, prawdę mówiąc, świnia.
0: A świnia i etyczny karzeł, porównywalny tylko z niejaką, Śnieżką. Jeżeli podoba wam się ten jej taki obraz, który znacie i który wpoiła wam do głów popkultura, to wyłączcie w tym momencie ten podcast. Czy możemy o niej powiedzieć wam coś dobrego?
1: Nic dobrego.
0: Nie możemy powiedzieć absolutnie nic dobrego.
1: Skąd zatem jej pokutujący w książkach i na srebrnym ekranie wyidealizowany obraz? Dlaczego góry i farby noszą jej imię?
0: Co można powiedzieć dobrego i konkretnego o Królewnie Śnieżce? Tyle jedynie, że się urodziła.
1: I tu już jest kłamstwo. Bo przecież sama się nie urodziła. Śnieżka została urodzona.
0: Co do Śnieżki, u niej podejrzewamy, że jej nie urodziła matka.
1: Tak.
0: Śnieżkę urodziła sąsiadka.
1: Tak. Co jest możliwe, bo przyroda w swoim pięknie i złożoności zna takie przypadki. Choćby taka kukułka.
0: Kukułka. Słodko se to kuka, kuku, kuku, a tu
1: a
0: proszę,
1: tu
0: no.
1: I Śnieżka.
0: A tu ciach, kuperka do wysiadywania cudzego szuka, prawda? Najniższy szczebel moralnej drabiny, najniższy.
1: Śnieżka prawdopodobnie została urodzona podczas srogiej zimy, gdy padał śnieg. Jak to podczas srogiej zimy?
0: Bo śniegi padają podczas srogiej zimy.
1: Tu jeszcze nie ma niczego złego. Może jakaś taka mała zapowiedź dramy.
0: Ale kroniki notują, królowa haftowała siedząc przy oknie z czarnego hebanu.
1: Patrzcie co za ludzie. Na heban do framuk mieli kasę. Ale na lampę to już nie. I musiała królowa haftować przy szybie.
0: Ileż w tym wszystkim zalążków zła, czy wy to dostrzegacie?
1: I królowa pyk,
0: haftując,
1: ukuła się w palec i trzy krople krwi spadły na śnieg. Królowa uznała, że czerwień krwi cudnie wygląda na śniegu w kontekście czerni hebanowej framugi.
0: Bo takie miało okna.
1: I pomyślała, chciałabym mieć dziecko, białe jak ten śnieg, rumiane jak krew i o włosach czarnych jak heban.
0: Co jest, zauważmy, normalną zupełnie myślą człowieka widzącego krew na śniegu, chciałbym mieć takie dziecko. Ale nie, bałwana nie, to dziecko tak bym chciał.
1: Królowa była w zaawansowanej ciąży, to jest ważne.
0: W dodatku ta królowa miała ciężkiego debila męża, który pozwolił jej, kobiecie w zaawansowanej ciąży, haftować przy otwartym oknie. Do piekła.
1: Tak. Królowa wkrótce potem urodziła, a przy narodzinach, i tu możemy mówić o pierwszej ofierze Śnieżki, umarła.
0: Skipiała nam jejmość królowa. Tak se pięknie haftowała, tu ciach nie ma królowej. Czy wiemy, jak miała na imię?
1: No, nie jest to nam do niczego potrzebne, ale to miała na imię Moguncja. No i ta nasza Moguncja umarła.
0: Moguncja umarła.
1: Był pogrzeb. Czy były chrzciny, nie wiem, ale zaraz potem był ślub.
0: Oj, widzicie? No. I ten penis, nie mąż, bo to inaczej tego człowieka nie...
1: Nie mąż, no nie.
0: Który pozwolił żonie w ciąży haftować i się przeziębić, żeby umarła przy porodzie, to nie mógł poczekać, aż ostygnie, żeby się wziął i się ohajtał.
1: Co za...
0: Ja się chyba domyślam, skąd jest ten cały zły gen u tej całej Śnieżki.
1: No, zły ojciec i sąsiadka. Oto jest zagadka.
0: Śnieżka miała skórę białą, jak śnieg, twarzyczkę rumianą jak krew i włosy czarne jak heban. I była to kolejna zła wróżba zwiastująca okropelne tarapaty. Król zaraz po nocy poślubnej, oddawszy nowej żonie komnaty swoje, bywsze małżonki jej te oddawszy.
1: W sensie, nowa królowa, zamieszkawszy tam, gdzie Kapadocja, zapyta ktoś?
0: Tam, gdzie kiedyś mieszkała Kapadocja, to tam zamieszkała ta nowa matka. Królowa, w sensie macocha. I miała na imię, notują kroniki, Jagienka.
1: To bardzo piękne imię.
0: To jest bardzo... Ona sama też zresztą była bardzo piękna i nadobna, a, cytują kroniki, siadając składała skromnie dłonie na podołku. W dodatku Jagienka wniosła w posagu zaczarowane zwierciadełko, które odziedziczyła po swojej matce czarodziejce.
1: Tak było.
0: Tak było.
1: Jagienka miała trzy siostry, Helenkę, Zusienkę i Łazienkę.
0: Tak. I teraz tak, Helenka dostała w spadku pudełko, w którym co trzy dni pojawiała się nowa para ciepłych skarpet. Zusienka dostała klucz otwierający wszystkie zamki na całym świecie, a Łazienka dostała malakser.
1: Tak było, to tak przecież było, nie kłamiemy was, bo my jesteśmy poważni redaktorzy mediów o zasięgu ogólnopolskim i my byle głupot nie opowiadamy.
0: I my mamy żony, my mamy dzieci, my mamy kredyty mieszkaniowe, my mamy spłacone już pralki w naszych łazienkach. Jesteśmy poważni.
1: Wracając do tematu, dobra Jagienka trafiła najgorzej.
0: Trafiła najgorzej, gdyż cała magia jej lusterka sprowadzała się do tego, że Jagienka pytała: lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie.
1: A lusterko mówiło, no, wiadomiks, że ty.
0: Tak jej
1: i
0: mówiło.
1: Dodawało, że wiele jest pięknych gwiazd na niebie, ale nie ma piękniejszej od ciebie. Tu.
0: Bardzo ładnie jej to lusterko mówiło.
1: No. Tymczasem Śnieżka podrastała. Skórę wciąż miała białą jak śnieg. Jakby słońce się jej bało i nie mogło opalić. Serce zaś miała czarne, jak heban.
0: A oczy miała czerwone od spawania, czy tam od dźwigania ciężarów. Tak było? Z ręką na sercu tak było.
1: Ale najgorsze było jej właśnie czarne serce. Dokuczała wszystkim. Pluła babuleńkom na plecy w autobusie i w kościele.
0: Ale taka była.
1: No
0: to
1: tak.
0: Się nie ma co śmiać, tak, bo to było zło wcielone.
1: Co za po prostu
0: co za osoba.
1: Franca.
0: Tak, dokuczała wszystkim.
1: Pluła babuleńkom na plecy w autobusie i w kościele. No przecież czytam
0: tak,
1: z książki.
0: To jest tekst,
1: tak?
0: To jest.
1: Pukała i uciekała. Tak robiła, tak babcią.
0: Aha, do komnaty pukała i uciekała. Myślałem, że do drzwi pukała.
1: Albo nie, ale też babcią po plecach.
0: Aha. Co za człowiek.
1: I psuła rzeczy złośliwie.
0: Psuła złośliwie rzeczy, tak.
1: I obcinała wąsy kotom.
0: A nawet sąsiadom do rury wydechowej w samochodach wsadzała ziemniaki, żeby nie mogli odpalić.
1: Tak było.
0: To chodzące zło. No. Mówiliśmy, że tak będzie, ale wyście nam nie wierzyli na początku tego podcastu. A to proszę, prawda zawsze zwycięży.
1: Tak.
0: Tylko prawda jest ciekawa. Tylko.
1: I raz zła Śnieżka zepsuła lusterko swojej macoszce ukochanej. Jagienka pyta, kto jest najpiękniejszy w świecie? A lusterko mówi: Śnieżka, Śnieżka, piękne dziecię.
0: I był to, jak się potem miało okazać, dopiero początek bardzo przykrych nieszczęść.
1: Jagienka domyśliła się, że jej lusterko zostało zepsute przez złą Śnieżkę. Wezwała zatem szambelana i rzecze: weźmiesz waść Śnieżkę do lasu.
0: Czy wiadomo w ogóle, jak Śnieżka miała na imię?
1: Śnieżka.
0: A Śnieżka miała.
1: Ale na zamku mówili na nią Rafał, bo jadła kurczaki.
0: Aha.
1: Nie gryzła, tylko połykała i się dławiła.
0: Aha.
1: I takie robiła takie.
0: Spróbujcie sobie teraz. Co z szambelanem?
1: Weźmiesz waść Śnieżkę do lasu, a potem dalej. Za jezioro i za siedem gór i zamkniesz ją w klasztorze.
0: Jagienka chciała zamknąć Rafała w klasztorze, tak?
1: To dla dobra nas wszystkich i królestwa.
0: Aha.
1: A lusterko daj do naprawy.
0: Bardzo powiedziała. Ale szambelan, trzeba był wam wiedzieć, był śmierdzącym leniem.
1: Tak.
0: Wywiózł Rafała za jezioro, pokazał mu drogę, rzucił tamtędy do klasztoru. I pojechał do karczmy się znietrzeźwić.
1: Znietrzeźwić się szambelan.
0: Ani
1: się.
0: Też myślał dawać lusterko do naprawy.
1: Śnieżka ani myślała iść do klasztoru.
0: Oczywiście.
1: I gdy tylko szambelan zniknął za zakrętem, podjęła decyzję, że będzie prowadzić hulaszczy tryb życia oraz że zejdzie na drogę przestępstwa. I Śnieżka błąkała się tam kilka godzin. Po lesie tam se chodziła, kopała grzyby i krzyczała brzydkie wyrazy, by leśne echo musiało je powtarzać.
0: Co za nikczemność.
1: Robią tak często złe dziewczyny.
0: Aż trafiła
1: potem musi iść do spowiedzi.
0: Potem do spowiedzi. Śnieżka trafiła do jaskini zbójców. W jaskini w środku nie było nikogo, ale Śnieżka od razu rozpoznała, że tu mieszkają zbóje.
1: Bo miała serce i podniebienie czarne jak listopadowa noc gradowa.
0: Dokładnie.
1: A zły zawsze wyczuje złego.
0: Zawsze. Wszędzie panował bałagan, śmierdziało starym kozłem i szatnią hokeistów. Wokół walały się resztki niedogotowanej sarenki. Było to bardzo złe miejsce.
1: I zmęczony Rafał coś tam sobie zjadł, coś tam sobie wypił, coś tam się pokrzątał, zawinął się w koc i zasnął ukryty za wielkim stalagmitem.
0: Bo to w jaskini było. I gdy tak spał, śniąc swoje złe sny, do jaskini wrócili zbóje krasnale.
1: Tak.
0: Niziołki, złe obuzy o szemranej proweniencji i mętnej moralności. Było ich siedmiu.
1: Tak, i pierwszy mówi: ktoś siedział na moim krzesełku. Drugi: ktoś jadł z mojego talerzyka. Trzeci: ktoś pił z mojego kubeczka. Czwarty: ktoś oglądał moje świerszczyki.
0: A piąty na to rzecze: ktoś wypił mój ajer koniak. Szósty mówi: ktoś skiepował peta w moich skarpetkach.
1: I wtedy zza stalagmitów wychodzi Śnieżka i pyta: co się drzesz, kurduplu?
0: Tak pyta. Krasnale zupełnie oniemieli na taką bezczelność. Ale też Rafał srogo im zaimponował tą hamową, Bo jak to mówią, ciągnie zły do złego, swój do swego.
1: I też jakoś zaczęli gadać, nie? I tam cała ósemka. I przechwalać się, kto jakie zło i komu wyrządził. Tak.
0: I jak Śnieżka powiedziała, że nawcierała macosze w Jasiek kozy z nosa, to zbóje uznali, że jest w niej taka ilość najczarniejszego mroku, że może do nich przystać. I tak też się stało.
1: I tak sobie zbujowali.
0: Zbujowali
1: sobie. Żyli sobie Krasnale i Śnieżka. Napadali na kupców i grzebiarzy, polowali na sarenki.
0: Ale nie tylko. No. Kradli też suszące się na sznurach babskie majtki i rajstopy. Mm-hmm. Oraz łapali w zrobione z nich sidła nietoperze na pyszny bogracz.
1: Bogracz z nietoperza. To trzeba uważać. W Wuhan Chińczycy taki raz zrobili.
0: Dokładnie.
1: I potem pół świata klamki otwierało łokciem, bo się bali COVID-a.
0: To trzeba uważać.
1: Na bogracz z nietoperza bardzo.
0: Tymczasem Jagienka na zamku kazała szambelanowi przynieść czarodziejskie zwierciadełko.
1: No.
0: A gdy została sama, zapytała: lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie?
1: A lustereczko jej na to: Śnieżka, Śnieżka, piękne dziecię. I wtedy Jagienka zrozumiała, że szambelan nie oddał zwierciadła do warsztatu.
0: No, szukał.
1: No.
0: I zaczęła rozkminiać, i zaczęła się zastanawiać, że pewnie Śnieżki też nie odwiózł do klasztoru, tylko na pewno pojechał do karczmy, żeby się znietrzeźwić.
1: Jagienka szybko się zwiedziała, że Śnieżka żyje ze zbójami krasnalami i oddaje się bezeceństwom.
0: Ale tu prosimy bez żadnych skojarzeń.
1: Nie.
0: Bo chodzi o bezeceństwa tylko moralne.
1: Moralne.
0: Tak, a nie o takie cielesne.
1: Nie, nie, nie.
0: O nie, nie, dlatego że krasnoludki uważają kobiece, dziewczyny gatunku ludzkiego za wyjątkowo szpetne. I nie, to ich nie interesuje.
1: Dlaczego?
0: Bo kobiety ludzkie nie mają brud.
1: Tak, bo kobiety krasnoludzkie mają prawdziwe brody.
0: Prawdziwe mają.
1: I nawet po trzy.

0: Książki, tak, to nie wymyślam.
1: Dobra królowa nie dała się jednak zbić Śnieżce z pantałyku.
0: Tak. I mówi: na kacuszka najlepsze jabłuszko.
1: Taki powiedziała, to jest autentyczny cytat.
0: Mam tu takie tanio, nadobna panieneczko, skosztuj jeno. I rzuciła owoc Śnieżce.
1: Śnieżka złapała i... bo ją suszyło.
0: Chaps,
1: wbiła zęby w jabłuszko, odgryzła wielki kawał, przełknęła,
0: tak.
1: Padła jak nieżywa.
0: Jagienka złapała bezwolną Śnieżkę pod pachy, żeby ją wyciągnąć z jaskini, ale nie dała rady, bo tak się Śnieżka spasła na tym bograczu i na sarenkach.
1: W dodatku dało się niebawem słyszeć wracających ze zbójowania krasnali, więc królowa czmychnęła czym prędzej do lasu, zostawiając ciało Śnieżki w jaskini.
0: Jakże rozpaczały te niziołki, gdy ujrzały Śnieżkę leżącą bez ducha. Ileż łez popłynęło z tych oczu, które widziały więcej zła, niż pomieści niejedna dusza. Tymczasem Jagienka wróciła na zamek i kombinowała, co dalej. Zaś szambelan przyniósł jej też lusterko z naprawy.
1: Siadła więc nasza kochana nadobna Jagienka i pyta: lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie?
0: A zwierciadło: wiele jest pięknych gwiazd na niebie, ale nie ma piękniejszej od ciebie. I miało cholera rację.
1: No nie było w królestwie halabardnika, który by się nie obejrzał. No po prostu działoś.
0: Krasnoludki zaś, Jarek, Darek, Marek, drugi Marek, Arek, Mirek i Winetu, zrobili tekturową trumnę. Włożyli do trumny Śnieżkę i wynieśli przed jaskinię, bo się bali, że się im zaśmierdnie.
1: Tak.
0: Roztropnie. Ale zabrakło tektury na wieko, więc Śnieżka leżała, no niejako na widoku.
1: Tak leżała. No. I zleciało się, zobaczywszy to ptactwo, w które Śnieżka rzucała kamulcami, i zleciały się nietoperze, które łowiła na bogracz, i zbiegły się sarenki, a nawet przyszły jeże, które cała ta Śnieżka lubiła kopnąć w dupkę przechodząc obok.
0: I radowało się całe to stworzenie Boże, niepomiernie.
1: Niepomiernie.
0: Gdy słudzy Jagienki jej o tym donieśli, ta z początku posmutniała, uznając, że chyba przesadziła z głupim Jasiem w jabłkach.
1: Ale zaraz potem uznała, że nie jest tak źle. Że zamiast do klasztoru może być tekturowa trumna.
0: Tak.
1: Mówi się trudno, rzekła do siebie nasza Jagienka. Tak. Chodzi o losy kraju.
0: I uwaga. Gwar, jaki czyniło ptactwo oraz leśna fauna radująca się zejściem Śnieżki, przyciągnął przejeżdżającego nieopodal księcia.
1: Zajechał on pod jaskinię. Zsiadł z rumaka, podszedł do trumienki, spojrzał na Śnieżkę, nachylił się
0: i powiedział:
1: a, to ta, co ukradła mojej mamie rajstopy ze sznura. Po czym odwrócił się i odjechał.
0: Wszyscy żyli potem długo i szczęśliwie, a złe krasnale wróciły do swojego rodzinnego piparaszyna i słuch o nich zaginął.

0: Zaraz na zegarach wybije północ. W RMF FM czas na kolejne wydanie faktów. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. A zaczynamy je od sportu. Polska ze srebrnym medalem Mistrzostw Europy w lekkoatletyce. Jeszcze dziś o awans do półfinału tenisowego turnieju w Toronto powalczy z kolei Iga Świątek. Mamy też ważne informacje dla kierowców z Krajowej 60. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. A na koniec o niezwykłych narodzinach w gdańskim zoo. Mamy srebro Mistrzostw Europy w lekkoatletyce. Medal zdobyła Ewa Swoboda w biegu na 100 metrów. Wygrała Brytyjka Amy Hunt, do której Polka straciła zaledwie 0,02 sekundy. Trzecie miejsce zajęła Belgijka Delphine Kansa. W sztafecie mieszanej 4x400 metrów nasi zawodnicy Maksymilian Szwed, Alicja Wrona-Kutrzepa, Remigiusz Zazula i Natalia Bukowiecka wywalczyli czwarte miejsce. Najlepsi w tej dyscyplinie okazali się Norwedzy. To nie koniec sportowych emocji na dziś. Przed Igą Świątek ćwierćfinałowy mecz tenisowego turnieju w Toronto. Polka za niecałą godzinę rozpocznie walkę z Rosjanką Dianą Schneider. Nasza tenisistka w ostatnim czasie gra nieco poniżej wysokich oczekiwań kibiców, choć trzeba podkreślić, że w Toronto rozegrała już 3 dobre spotkania. Świątek to niezmiennie światowa czołówka, podkreśla Adam Romer z magazynu Tennis Club.
1: Rozmawiamy cały czas o dziewczynie, która jest absolutną czołówką światową, więc jakieś te opowieści, że ona spada, że ona w ogóle już tylko się będzie staczać w dół, no to naprawdę, no czasami polscy kibice są nieznośni. Po tych dobrych 3 meczach w Toronto, oczywiście to jest bardzo dobry prognostyk, dużo lepiej się to ogląda z punktu widzenia polskiego kibica, ale ja też studzę nastroje, że to od razu nie znaczy, że Iga będzie wygrywała seryjnie kolejne turnieje.
0: Za Igę Świątek oczywiście będziemy trzymać mocno kciuki. O wyniku spotkania z Dianą Schneider na pewno usłyszycie w faktach.
2: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
0: Kierowcy, zablokowana jest Krajowa 60 w pobliżu Karniewa na Mazowszu. To odcinek Maków Mazowiecki-Ciechanów. Jak informują służby, na jezdni leżą przewrócone słupy energetyczne. Wyznaczono objazd drogami lokalnymi. Jest ponadpolityczna zgoda na ustawowe wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu nocą na terenie całej Polski, ustalił dziennikarz RMF FM. Sejm od niemal roku pracuje nad przepisami w tej sprawie. Kiedy przepisy będą mogły wejść w życie? O tym reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
3: Projekty przeszły już drugie czytanie, więc jeśli kluby sejmowe nie zgłoszą do nich poprawek, wówczas ustawy mogą zostać przyjęte już jesienią. Oprócz nocnej prohibicji jest także zgoda w koalicji na wprowadzenie zakazu reklamy i promocji alkoholu, także wszelkiego rodzaju tak zwanych napojów 0%. Sejm opuści jedna połączona ustawa, pod którą znajdzie się podpis prezydenta, deklaruje wiceszefowa Komisji Zdrowia Wioleta Tomczak, posłanka Polski 2050.
4: Pan prezydent wyraził się wtedy bardzo pozytywnie dla potrzeby wzmocnienia polityki antyalkoholowej w naszym kraju. Przedstawił swoje uwagi, które także są uwzględnione w tym projekcie.
3: Zielone światło tym przepisom daje także Prawo i Sprawiedliwość. Jednak nie wszystkie propozycje zawarte w ustawach zostały zaakceptowane. Zarówno część koalicjantów, jak i opozycja plus obóz prezydenta nie zgodzili się na całkowity zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw.
0: Kadłub przyszłego okrętu ORP Wicher opuścił halę PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni. Ważąca około 6 tysięcy ton konstrukcja to pierwsza fregata budowana w ramach programu Miecznik. Nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski obserwował ten moment razem z Marcinem Ringwelskim, prezesem zarządu PGZ Stocznia Wojenna.
5: To jest moment, w którym Wicher opuszcza halę na samojezdnych platformach. No i z lądu musi się dostać teraz na wodę.
6: Warto podkreślić, że tego typu operacji jeszcze nigdy nie przeprowadzano w przemyśle okrętowym w naszej stuletniej historii. Jest to bardzo skomplikowana operacja. Właśnie wjeżdżamy rufą na barkę samozanurzalną. To jest największa tego typu barka w ogóle na świecie, ponad 36 tysięcy wyporności. Jak tylko skończymy, wózki SPMT postawią całą konstrukcję na podporach, wyjadą z barki i pojadą po przyszłą ERP Burzę. Dlatego, że przyszła ERP Burza jest już składana w hali prefabrykacji i zaczniemy w hali montażu składać kolejny okręt.
0: Uroczystość chrztu jednostki zaplanowano na jutro, a wodowanie odbędzie się w czwartek. Pracownicy gdańskiego zoo mają nowych podopiecznych, wyjątkowych w skali całego kraju. Na świat przyszły młode koty pustynne. Kocięta urodziły 2 samice, Maoli i Sahira. Zoo w Gdańsku to jedyna placówka, w której znajduje się hodowla tego gatunku. O tym, jaka przyszłość czeka te urocze kocięta, przeczytacie na rmf24.pl. Polecamy. A w RMF FM kolejne fakty punktualnie o pierwszej. Zapraszam w imieniu Karola Płaczkiewicza.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: Do ostatniego oddechu to film poświęcony jednemu z najbardziej niewidzialnych, ale powszechnych zagrożeń – zanieczyszczeniu powietrza. Ten film otworzy 9. BNP Paribas Green Film Festival w Krakowie. Czym oddychamy, skąd bierze się zanieczyszczenie powietrza i czy możemy skutecznie z nim walczyć? O tym wszystkim porozmawiam teraz z autorką filmu Do ostatniego oddechu, panią Ewą Ewart. Dzień dobry, pani Ewo.
2: Dzień dobry, dziękuję pięknie za zaproszenie.
1: Jak poważnym problemem jest dziś zanieczyszczenie powietrza i pytanie, czy w Polsce wciąż mamy powody do niepokoju?
2: Bardzo poważnym problemem jest zanieczyszczenie powietrza. Myślę, że nasi widzowie, którzy obejrzą ten film, znakomicie zostaną poinformowani o temacie i uświadomią sobie. Natomiast tak, w Polsce, pomimo tego, że na pewno w Krakowie i ta opowieść jest również w filmie, problem zanieczyszczonego powietrza w dużej mierze jest pod kontrolą, aczkolwiek nie do końca i na pewno nie można powiedzieć, że został do końca wyeliminowany czy opanowany. Na pewno jest postęp, ale jak również pokazuje film, zwłaszcza w kontekście tego, co się działo tegorocznej zimy, która była wyjątkowo surowa i wyjątkowo dla nas brutalna, właśnie jeżeli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, to są te fragmenty filmu, które powiedzą i uświadomią o tym, że ten problem w dalszym ciągu mamy i niestety, no, jesteśmy na dość wysokiej pozycji w Europie, jeżeli chodzi o problem zanieczyszczenia powietrza.
1: Zatem gdybyśmy mogli zatrzymać się przy tym temacie w szczegółach. Pani Ewo, co właściwie znajduje się w powietrzu, którym oddychamy i które z tych zanieczyszczeń są dla naszego zdrowia najgroźniejsze?
2: No, ja tutaj nie będę się bawiła w naukowca. Starałam się też ten temat pokazać przystępnie w filmie, tak żeby każdy zrozumiał. To jest cała masa związków niesłychanie toksycznych, które działają w niesłychanie szkodliwy sposób na nasz organizm w całości, kompleksowo i są przyczyną bardzo wielu chorób. Na przykład to, co mnie uderzyło i zszokowało w jakimś sensie, kiedy przystąpiłam do dokumentacji pracując nad tym filmem. No oczywiście miałam pojęcie o tym, że na pewno astma, prawda, czy choroby związane z płucami, to są choroby spowodowane zanieczyszczeniami powietrza. Natomiast w tym filmie mam bohatera fantastycznego, znanego, uznanego profesora, który nam ten temat poszerza i tłumaczy rzeczy, objawia rzeczy naprawdę straszne, że tak naprawdę większość wszystkich chorób, z jakimi mamy do czynienia, u podłoża tych chorób stoi zanieczyszczenie powietrza, tylko bardzo większość z nas jest niedoinformowana i nie ma pojęcia o tym, czym oddychamy i do jakiego stopnia jest to nieśmiertelny zabójca.
1: Dlatego już teraz oczywiście odsyłamy do filmu Do ostatniego oddechu. Pani Ewo, to o czym pani wspominała, o smogu, o tych zanieczyszczeniach mówi się głównie w kontekście zimy. Pytanie, czy latem, kiedy nie mamy problemu, na przykład z ogrzewaniem domów, możemy czuć się bezpieczniej, czy to jest ułuda zupełna?
2: Nie, no na pewno. Nawet ja od czasu pracy nad tym filmem zainstalowałam sobie i nie rozstaję się z aplikacją, która pokazuje właśnie stan zanieczyszczenia powietrza. I o ile podczas zimy większość tych stanów, prawda, poziomów informuje nas w postaci czerwonych albo pomarańczowych kolorów. No w tym roku nawet sprawdzałam, jadąc tutaj do studia, nawet w takim mieście jak Kraków, który zimą ma poważne problemy wciąż, aczkolwiek jest poprawa gigantyczna. No dziś większość, właściwie w całym kraju mamy tą aplikację na zielono. Więc na pewno to, że nie używamy takiej ilości węgla do opalania, że nie używamy drewna, no to ogromnie wpływa na jakość i na poprawę tego powietrza, ale to, że akurat mamy kilka miesięcy pieredyszki tak zwanej, czyli ulgi i możemy sobie trochę lepszym powietrzem pooddychać, to nie zwalnia nas absolutnie z obowiązku dbania, żeby można było takim samym powietrzem oddychać również podczas zimy.
0: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: Co warto wiedzieć? Posłuchaj w RMF FM.
1: Do ostatniego oddechu to film poświęcony jednemu z najbardziej niewidzialnych, ale powszechnych zagrożeń – zanieczyszczeniu powietrza. Ten film otworzy 9. BNP Paribas Green Film Festival w Krakowie. Czym oddychamy, skąd bierze się zanieczyszczenie powietrza i czy możemy skutecznie z nim walczyć? O tym wszystkim porozmawiam teraz z autorką filmu Do ostatniego oddechu, panią Ewą Ewart. Pani Ewo, kto jest najbardziej narażony na skutki właśnie takiego zanieczyszczenia powietrza? To są dzieci, to są osoby starsze, czy może absolutnie wszyscy? Bez wyjątku.
2: Wszyscy, ale powiedziałabym, że zdecydowanie w pierwszej kolejności dzieci i na pewno osoby starsze, które mają już jakiś zespół chorób, organizmy, które są w jakimś sensie nadwyrężone, gdzie system immunologiczny nie działa tak sprawnie jak w naszych wcześniejszych latach, ale dzieci są absolutnie najbardziej narażone. Jest zresztą w filmie bardzo poruszająca historia 9-letniej dziewczynki, która jest oficjalnie uznana na świecie za pierwszą ofiarę właśnie zanieczyszczenia powietrza, która ma na akcie zgonu wpisane jako powód zanieczyszczenie powietrza. Jeżeli uświadomimy sobie, że w ciągu dnia wdychamy 25 tysięcy razy powietrze, no to teraz wyobraźmy sobie taki atak powietrza, w którym znajduje się cały ładunek toksyn, związków chemicznych, atakuje młode płuca, które się dopiero rozwijają, no to wniosek jest oczywisty, więc no tutaj podcinamy sobie trochę gałąź, na której siedzimy, no bo prawda, wyobraźmy sobie, jak rośnie kolejne pokolenie i w momencie, kiedy dojdą do etapu dorosłości, dojdą już z mocno obciążonymi płucami.
1: Zdecydowanie tak. Wróćmy zatem do naszych codziennych zachowań. Na ile nasze codzienne wybory mogą rzeczywiście wpłynąć na poprawę jakości powietrza, a na ile potrzebne jest przede wszystkim wsparcie, czy to państw, czy to samego przemysłu?
2: Nie. Myślę, że zarówno ze strony ta odpowiedzialność spoczywa na jednostkach, ale przede wszystkim potrzebne są jasne, klarowne decyzje, dyrektywy decydentów, którzy ustanawiają prawa. Na przykład to, czym wolno, czy nie wolno, czy się, prawda, palić węglem, czy drewnem. No Kraków tutaj osiągnął bardzo dużo, bo był pierwszym miastem w Polsce dzięki działalności Polskiego Alarmu Smogowego, które zakazało palenia węglem i drewnem. To są niesłychanie złożone, skomplikowane procesy, które nie dzieją się w sposób łatwy, bo jest cała masa przeszkód. Zresztą o tym filmie jest również mowa. Jest, natomiast czego nam brakuje? Brakuje, wydaje mi się, jeszcze edukacji, brakuje nam jeszcze podniesienia w szerszym zakresie świadomości, żeby większa ilość osób wiedziała, miała świadomość tych problemów, tych zagrożeń, bo to dopiero spowoduje, że zacznie tworzyć się krytyczna masa, przede wszystkim obywateli, którzy zaczną się w sposób energiczny domagać w stosunku do decydentów określonych działań i spowodują, że wspólnie zaczniemy działać, że wytworzy się ta niezbędna, konieczna koalicja chętnych. Z jednej strony świadomych obywateli, z drugiej strony mądrych decydentów, którzy będą podejmowali mądre decyzje. I ta koalicja spowoduje, że zmierzymy się wspólnie z tym, co nas w tej chwili globalnie zabija, bo to, że mamy zanieczyszczone powietrze, to nie jest tylko problem Krakowa, to nie jest problem Polski. Film opowiada o tym jako o problemie globalnym. I prawda jest taka, że dziś 99% z nas na całym świecie oddycha powietrzem, które stanowi zagrożenie dla naszego zdrowia i często dla naszego życia.
1: Pani Ewo, na koniec króciutko, czy wyobraża sobie Pani taki dzień, w którym będziemy w znacznej części na świecie oddychali tym czystym powietrzem, czy to jest absolutna utopia?
2: Wie Pan, wydaje mi się, że tak, będę brutalnie szczera, wydaje mi się, że jest utopia. Myślę, że ja takich czasów nie doczekam. Bardzo bym chciała, żeby na przykład ten nasz film przyczynił się do jakiegoś procesu, który może docelowo doprowadzi do tego scenariusza, o którym Pan tutaj mówi, ale problem jest głębszy. Jeżeli w dalszym ciągu będziemy kontynuować model, przede wszystkim model gospodarczy, na jaki się umówiliśmy u progu rewolucji przemysłowej, czyli dość dawno, model oparty na spalaniu paliw kopalnych, model, który się rządzi imperatywem nieustającego wzrostu. Wydaje mi się, że to są czynniki, które będą ten proces bardzo opóźniać. Nie chcę powiedzieć, że uczynią go niemożliwym, ale myślę, że przed nami bardzo długa droga.
1: Autorka filmu Do ostatniego oddechu, który otworzy tegoroczną edycję BNP Paribas Green Film Festival, pani Ewa Ewart. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję pięknie.
0: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz radio RMF 24.

0: Informacji w RMF FM.
1: Pieniądze dla poszkodowanych przez powódź miały trafić do rodziny i znajomych wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która nadzorowała podział pieniędzy. Chodzi o ogromne sumy, a według Wirtualnej Polski, która napisała o tym pierwsza, wspomniani beneficjenci nie ucierpieli podczas powodzi. Na linii nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Martyno, o jakie pieniądze chodzi?
2: Łącznie 4,5 miliona złotych dla zaledwie trzech firm. Wszystkie są z jednej okolicy, z gminy Jeżów Sudecki. Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że firma męża wiceprezeski Anny Konieczyńskiej otrzymała 200 tysięcy złotych. Protokół z oględzin sporządzony 10 miesięcy po powodzi wykazał pęknięte płytki na tarasie, wymyte fugi i rysy w tynku na balustradzie balkonu na pierwszym piętrze, przy czym gmina przyznała na piśmie, że nie miała niezależnego dowodu na powstanie tych szkód w wyniku powodzi. Z kolei spółka sąsiadów Anny Konieczyńskiej z Koalicji Obywatelskiej otrzymała ponad 3 miliony złotych pomocy. Tam szkoda miała powstać w sali zabaw dla dzieci, która zdaniem portalu nigdy nie przyjęła ani jednego dziecka i nie ma śladu, by kiedykolwiek w ogóle została otwarta. W tym samym budynku działał na przykład sklep z połem, jednak spółdzielnia nie dostała ani złotówki wsparcia dla tego miejsca. Trzecia dotacja w wysokości ponad miliona złotych miała trafić do spółki właściciela lokalnej telewizji i wieloletniego kontrahenta samorządów. W tym przypadku Bank Gospodarstwa Krajowego potwierdził brak wymaganej regulaminem deklaracji bezstronności.
1: Martyno, ty rozmawiałaś dziś z wiceministrem rozwoju i technologii Michałem Jarosem. To on sprawuje nadzór nad podziałem środków dla powodzian. Powiedz, jak skomentował tę sprawę?
2: Powiedział, że kontrolę w tej sprawie już od kwietnia prowadzi Centralne Biuro Antykorupcyjne. Teraz przyłącza się także do tego jego resort.
3: Wsparcie dla powodzian, przedsiębiorców powodziowych zostało wydanych bardzo dużo pieniędzy, miliony złotych, nawet powiedziałbym setki milionów złotych. I to było wsparcie, którego naprawdę przedsiębiorcy oczekiwali. Myślę, że nie tylko ja, bo również państwo jeździli na te tereny powodziowe i widzieli państwo dramat i niezwykle wyzwanie, z którym się musimy po prostu zmierzyć przy odbudowie, bo nadal i trwa. W związku z tym nie może być tak, że grupa, jakiś, powiedziałbym nawet nie grupa, grupka indywidualnych cwaniaczków, którzy po prostu wykorzystują sytuację, przykryli całą tą i pomoc, ale z drugiej strony też potrzeby, które były przez powodzie. Bo dzisiaj z jednej strony oceniamy wiceprezes, ale z drugiej strony też tych powodzian. Naprawdę proszę wierzyć, że ta pomoc była powodzianom bardzo potrzebna. Jeśli chodzi o panią wiceprezes, to już jakiś czas temu została zawieszona w partii po publikacji chyba w jednym z programów telewizyjnych, programu też na jej temat, to po pierwsze. Po drugie, czeka ją sprawa w sądzie koleżeńskim. To jest kwestia dni, jak będzie jakiekolwiek rozstrzygnięcie. Po trzecie, jeśli chodzi o Ministerstwo Rozwoju i Technologii, od razu po tym programie wszczęliśmy kontrolę. Ona jest niezależna od kontroli CBA.
2: Wiceminister przypomniał też, aby otrzymać wsparcie w związku ze skutkami powodzi, trzeba było spełnić szereg wymagań, dlatego pod lupę muszą iść wszystkie dokumenty z tych kontroli, które były wykonywane tuż po tragedii na miejscu poszkodowanych firm.
3: Ta pomoc była możliwa dzięki uzyskaniu zaświadczenia z gminy, że dany przedsiębiorca został poszkodowany, że tam wystąpiła powódź. Po drugie, były też operaty szacunkowe przygotowane przez rzeczoznawców, którzy przekazywali te operaty do Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i na tej podstawie można było otrzymać środki. Ja teraz nie chcę oceniać tego dofinansowania, które uzyskał mąż pani wiceprezes, natomiast muszę powiedzieć, że trzeba też w jakimś stopniu się racjonalnie zachowywać. Jeżeli ktoś jest wiceprezesem, to raczej powinien się wstrzymywać z tego typu działaniami, tym bardziej, że ta pomoc podobno jest wątpliwa. Natomiast to rozstrzygnie kontrola ostatecznie. I też chcę państwu powiedzieć, że takie prymitywne i chciwe zachowania będą przez nas piętnowane.
2: ta kontrola resortu dopiero rusza, natomiast dziennikarze Wirtualnej Polski zweryfikowali już skontrolowane adresy w czterech niezależnych od siebie źródłach, między innymi w Państwowej Straży Pożarnej, w Wodach Polskich, i okazało się, że żadne z nich nie odnotowało obecności wody powodziowej pod wskazanymi lokalizacjami. Teraz padła oczywiście obawa, że takich nadużyć było dużo, dużo więcej, dlatego Ministerstwo Rozwoju i Technologii wystąpiło do gmin o pełne wykazy beneficjentów. Jeśli ta ministerialna kontrola potwierdzi to przestępstwo, będą informowane organy ścigania, w tym prokuratura.
1: Do tej sprawy z pewnością będziemy wracali, a te informacje zebrała dla nas Martyna Czerwińska. Martyno, bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.
0: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

0: Historia dla dorosłych w RMF FM. Czas na kolejną opowieść.
1: Tu Radiowcy bez cenzury i Historia dla dorosłych. Gdyby historia świata zależała od naszej trójki, od Albertowskiego, ode mnie, Skowrona, od Tomkowicza, to świat byłby piękny, szczęśliwy, a ludzie żyliby dostatnio.
2: Dokładnie, ale że świat nas nie słucha, to widzicie jak jest. Bieda, wojny, deumatis. No.
3: Ale dzisiaj będziemy udowadniać, że nie jest tak, że wszystkie te złe posunięcia cywilizacyjne były wynikiem przemyślanych decyzji.
2: Dokładnie jak w przypadku deumatiza.
3: Deumatiz był przemyślany?
2: No jednak ktoś to projektował, tak?
3: Tak.
2: Ktoś musiał powiedzieć na głos: ty, a może dołóżmy takie najbrzydsze światła, jakie mamy na składzie,
1: a,
2: nie?
1: A potem wjechał Fiat Multipla. Ale wyobraźcie sobie tego, który jak w ekipie remontowej przyszedł na koniec, zobaczył Matizda i powiedział: ej, a kto wam to Koreańczyki tak zepsuł?
2: Chyba odbiegamy od tematu, przepraszam.
3: Ale to w nas kochacie.
2: Dokładnie.
3: Chyba. Tak tu się zwracam do słuchaczy, nie?
1: To może teraz na początek dzieło i szczyt, uwaga, światowej technologii.
3: Fiat Multipla.
1: No nie. Ale blisko. Sonda kosmiczna Mars Climate Orbiter.
3: No rzeczywiście blisko. Nie słyszałem, ale brzmi jak nazwa sondy kosmicznej.
2: Tak.
1: Wyobrażacie sobie sondę kosmiczną Mars Multipla Orbiter?
2: To by było coś. A też by miała 6 miejsc na przykład.
1: Tak. I taki zypsyć pod szybą, tak jakby spuchła. Nie, ta jednak była bezzałogowa, ta sonda. Ona miała zbadać, czy jest woda na Marsie i sprawdzić pogodę, tam sprawdzić klimat i tak dalej.
3: Ale skoro dzisiaj mówimy o pomyłkach, to coś się zepsuło i sprawdziła pogodę na Podlasiu chyba, tak?
1: Wiesz, jak to było? Gdyby sprawdziła pogodę na Podlasiu, to moglibyśmy mówić o sukcesie misji. A z tą stracono kontakt radiowy, gdy znajdowała się za Marsem i uległa zniszczeniu w jego atmosferze.
2: I nasuwa się pytanie, które zadam: a co to się stanęło? Jaka była pomyłka?
1: Grupa inżynierów z firmy Lockheed Martin, która projektowała silniki rakietowe, pracowała na brytyjskim systemie miar. Czyli te całe stopy, cale i tak dalej, prawda?
2: Funty.
1: No a NASA pracowała na systemie metrycznym. No i jakby to powiedzieć... Kurde, Fons, nie zgrały się obliczenia.
3: No nie miały szans, no. A ile to kosztowało?
1: No cała misja prawie 330 milionów dolarów.
3: No ładnie.
2: Bo to nie powinni tak liczyć, bo gościu u mnie kładł płytki, nie używał metra, wszystko robił na oko i płytki się do dzisiaj trzymają. No. Więc może to jest jakaś rada dla NASY.
3: No, bądźcie jak ten gościu.
2: Dokładnie, jakbyście potrzebowali fachowca, to mogę wam dać numer.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
2: Dzisiaj w Historii dla dorosłych o historycznych potknięciach i pomyłkach, które namieszały w historii.
1: No to ja właśnie mam taką. Prezydent George W. Bush.
3: To on miał na trzecie imię pomyłka?
2: Tak, on sobie na bierzmowanie wziął pomyłka.
3: A jak jest bierzmowanie po angielsku?
2: Bierzming.
3: Bierzming. Aha, no dziękuję. Na ciebie zawsze można liczyć.
2: Proszę bardzo.
1: No więc George W. Bush, on zaliczał tyle pomyłek, potknięć i nietaktów na arenie międzynarodowej, że nawet doczekały się one swojej nazwy. To były tak zwane buszyzmy.
3: Ja pamiętam, że kiedyś złapał za szyję Angelę Merkel.
2: Tak, odważny człowiek. A Putina nie próbował złapać za szyję?
3: A akurat Putina to dziwnym trafem omijał szerokim łukiem, z tego co pamiętam.
2: Bo Angela Merkel jest gorsza w judo.
1: Dokładnie.
2: Dlatego.
1: Innym razem pan Bush postarzył królową Elżbietę II.
3: Da się szanowną królową jeszcze postarzyć?
1: Wiesz co, no, da się. Jak przyjechała do USA z wizytą, to powiedział, że była w Stanach w 1776 roku.
3: Oj tam, u królowej Elżbiety 200 lat w te czy w tamte, to co za różnica.
1: Nie, no poza tym w 1776 też jakaś Elżbieta na pewno w Stanach była.
2: Na pewno.
1: Że akurat nie ta, no to weź tutaj z George'em coś dyskutuj.
2: Elizabeth,
1: no,
2: pewnie.
1: Elizabeth.
2: Ja pamiętam też, że swego czasu on palnął, że Afryka to kraj.
3: No może nie zdawał geografii na maturze, wiesz?
1: No może. Albo nie miał takich profesjonalnych nauczycieli jak nasza trójka.
2: Tak. Geografia dla dorosłych, to jest do przemyślenia, ale to dopiero jak już wam opowiemy całą historię.
3: Tak, i wydrukujemy cały internet.
1: Ja pamiętam, jak Bush powiedział, że naród amerykański jest najlepiej wykształconym narodem amerykańskim na świecie. To jest...
3: No i prawdę powiedział.
1: Do dzisiaj, tak.
3: Prawdę
1: George
3: powiedział.
1: Bush też notorycznie przekręcał nazwiska. Ówczesnego premiera Hiszpanii José María Aznara nazwał Mr. Ansar.
3: Jedna litera. No, zdarza się, no.
1: No tylko, że Ansar to jest po hiszpańsku gęś.
3: Ale w ludziach z tego nie było.
2: Nie było.
3: A i takie głupie pomyłki się w historii zdarzały.
0: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli Historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Teraz człowiek, który przepłynął Atlantyk 31 lat po swojej śmierci.
2: Dobry wiek. Ale co, pomylił się i umarł przed przepłynięciem, czy przez pomyłkę wypłynął dopiero po pogrzebie?
1: Nie, bo on zmarł w Hiszpanii, w Valladolid w 1506, ale chciał, żeby go pochowali w Ameryce, więc trumnę ze zwłokami w 1537 przewieziono do katedry w Santo Domingo na Dominikanie.
3: Kiedyś to mieli superanckie zasiłki pogrzebowe, nie? Nie to, co teraz. Za 4000 sobie możesz, nie wiem, na Dominikanę puszkę z kawą wysłać, a nie trumnę, nie?
1: Nie, nie, ale ten gościu to był Krzysztof Kolumb. No więc tu jakby mówiono, nie, to, że te Krzysiek wymiatał, to zafundujmy mu rejsik. I tak zrobili, no.
2: Tak jeszcze mu otwierali trumnę, żeby mu twarz owionęła ostatnia morska bryza.
3: A grali mu anielski orszak?
1: Oczywiście, że mu grali tam na tym statku na żaglowcu i to po hiszpańsku. Na kastanietach z notą flamenco.
3: Cudo.
1: A do tego płaczu na pokładzie było co niemiara.
2: A ja mam pytanie. No. A sam Krzychu, jak się zachował?
1: Wiesz co, bardzo dobrze się zachował, choć od jego śmierci minęło 31 lat.
3: Dobra, ale słuchajcie...
1: Trzymał pion.
3: Ale nie czuję, gdzie tu ta pomyłka, która zmieniła losy świata.
1: Do pomyłki doszło troszeczkę wcześniej. Po upadku Konstantynopola w 1453 roku jedwabny szlak został zamknięty i pan Krzysiek uznał, że kurde, popłynie na zachód, żeby dopłynąć do Indii od drugiej strony, nie?
2: No. Tylko ktoś mu w nocy obrócił globus do góry nogami i Kolumb popłynął do USA, w sensie do Ameryki.
1: Nie, nie, nie. Uczeni już czuli, że Ziemia jest okrągła i Kolumb zrobił sobie takie wyliczenia, ile musi płynąć. I nawet skonsultował ten swój plan obliczenia z muzułmańskimi matematykami.
3: Którzy posługiwali się arabskimi cyframi.
1: Dokładnie, dokładnie. Ale jednakowoż ci stosowali inną jednostkę mili niż Krzysztof Kolumb i Europa. I tu doszło do pomyłki. Krzychu uznał, że kula ziemska jest na tyle mała i niewielka, że hop, siup, raz, dwa i będzie w Indiach.
3: Rozumiem, że gdyby nie ta pomyłka, to by nie popłynął.
1: Nie.
2: Nie. Nie. Z odkryciem Ameryki musielibyśmy czekać na przylot Donalda Trumpa czy innego Joe Bidena, który by powiedział po wylądowaniu: hej, tam mamy USA, wpadajcie.
4: Yes, we can!
1: Tak by mogło być. Ale czy by było? No to tego nie wiem.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Dziś pomyłki, które zmieniły wszystko.
2: Jak w tym kawale, gdzie gościu zamiast kochanie podaj mi sól powiedział: a ty Franco, zniszczyłaś mi całe życie, nie?
3: Tak. Takie historie też znał świat. Historie, w których czas zmieniał kochanych w potwory.
1: To ja teraz zmienię temat, dobrze?
3: Dobrze.
1: Jest rok 1867 i car Rosji sprzedaje Alaskę. Gościu, ten car w sensie, potrzebuje kasy, a Alaskę wydaje mu się taką pustą, jałową, niepotrzebną ziemią. Amerykanie w ogóle wcale nie chcą jej kupować. Senatorowie mówią to co car, że na cholerę nam ta skalista zimna pustynia.
2: No ale w końcu przecież do transakcji doszło.
1: Doszło.
2: A wyobraźcie sobie zimną wojnę, gdy na północy Ameryki Północnej siedzą Sowieci, razem z rakietami i sowieckimi Indianami.
3: Sowieccy Indianie. No. Czerwoni czerwonoskórzy. No to ujrzeć bym chciał.
1: No ale nie ujrzysz, bo car Aleksander II potrzebował kasy na budowę kolei, żeby tam Rosję połączyć koleją. Ale nie miał tej kasy, no bo chociażby weźmy takie tłumienie powstania styczniowego w 1863 roku w Polsce. To nie są tanie rzeczy.
2: A weź, się musiał Olek wykosztować.
3: No albo te zsyłki na Sybir. No. Weź tu kup kibitki, kup konie, pasze, dokładnie. Zorganizuj transport, ześlij kilkadziesiąt tysięcy Polaków na Syberię i karm ich po drodze.
1: Koszta. To jest cholernie droga rzecz. No więc star się wykosztował, a potem mówi tylko po rosyjsku, nie? Kurde, chłopaki, sprzedajemy Alaskę.
2: A jak to jest po rosyjsku?
3: Sprzedaj mi Alaskę.
1: Rybiata, nasz tu nam Alaska, dawaj wo, sprzedaj on.
2: A wiecie, że odkryć Alaskę pomogli ruskim Polacy?
1: Jak
2: uwaga. Rosja wysłała ekspedycję odkrywcy Witusa Beringa, a ten zabrał trzech ziomków.
1: No.
2: I teraz uwaga, wsłuchajcie się w nazwiska. Andrzeja Wielkopolskiego, Andrzeja Koźmiana i Wilhelma Buczowskiego.
1: No magicznie. Skoro słuchajcie, jesteśmy przy naszych, no to jednym z zarządców kompanii rosyjsko-amerykańskiej, która to kompania w imieniu cara zarządzała Alaską, był Polak Szymon Janowski.
2: Gdzie nas nie było?
3: Jak Majowie budowali na Jukatanie Tikal swoją stolicę, to tam nas nie było.
2: Chyba.
1: Dobra, do rozmów z Rosjanami w sprawie sprzedaży i kupna Amerykanie wysłali dwóch ludzi. Notujcie generała Włodzimierza Bonawenturę Krzyżanowskiego. ciotecznego brata Fryderyka Chopina i wysłali Henryka Korwin-Kałuscowskiego. I ci się tutaj dogadali, tutaj wiesz, i poszła Alaska za 7 200 000 zielonych w złocie. 5 centów za hektar. A dokładnie 20 lat później odkryto na Alasce złoto.
2: I my, Polacy, byliśmy przy tym i co z tego mamy?
3: To co zawsze, nic, no. Czy przez pomyłkę? Nie wiem.
0: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
1: No to teraz Barack Obama wraz z małżonką, panią Baramową Obamakową, z żoną szanowną. Tak. I otóż jemu też się zdarzały gafy. Podczas wizyty w Anglii wznosił toast na cześć królowej i mówi tak: panie i panowie, proszę, wstańcie ze mną i podnieście kieliszki w toaście za jej wysokość królową.
3: Nie no, bardzo ładny, zgrabny toast. No nie za długi, nie trzeba długo czekać na picie. Ja bym tu nic nie dodawał.
2: No właśnie, gdzie tu jest gafa?
1: No bo kiedy prezydent USA powiedział jej wysokość królową, no to orkiestra zaczęła grać hymn Anglii, a Obama nawijał dalej. A w czasie hymnu należy się co?
3: Przymknąć.
1: Tak? In the words
2: of Shakespeare. Tak? Nie rozpoznał muzy, no kariery, w jaka to melodia by nie zrobił.
3: A może myślał, że to podkład muzyczny pod jego mowę, takie siaba daba pod gadu gadu.
1: Siaba daba daba du, dokładnie, ale nie.
2: Albo siała baba mak.
3: Nie, siaba daba pod gadu gadu.
1: Nie, ale były też inne wpady prezydenta Obamy w Anglii. Jest taki zwyczaj na wysokich szczeblach politycznych, że jak głowa państwa z małżonką przyjeżdża do innej głowy państwa z małżonką, to sobie głowy z małżonkami nawzajem dają prezenty.
2: No wiemy, ta dyplomatyczna
1: Savoir-vivre.
2: Wiemy, dyplomatyczna Savoir-vivre nie jest nam obca. Tylko chodzi o to, żeby prezenty były gustownie bezwartościowe, nie?
3: Tak, najlepiej takie, żeby współczuć tym, co je dostają, nie?
1: No i słuchajcie, no i Barack Obama wręczył premierowi Wielkiej Brytanii Brownowi, uwaga, 25 płyt DVD ze znanymi amerykańskimi filmami, co uznane zostało w Anglii za taki sobie prezent, takie, a nawet za faux passant, mon bon.
2: Faktycznie prezencior le kuchno niedobrany. Należało dać puste płyty, żeby pan premier sam sobie nagrał, co mu się podoba.
1: Ale Anglicy jeszcze bardziej wybrzedzali na prezent, jaki pani Obama dała żonie premiera Brown. Otóż dała jej kolekcję plastikowych helikopterów.
3: Ojejku, no pewnie pani Obamowa wpadła w ostatniej chwili przed wyjazdem do Anglii, nie na stację benzynową, nie? I złapała, co jej pierwsze wpadło w ręce, nie? Albo tu pośpieszają ją, no zdarza się, no.
1: Ej, ale też nie przesadzajmy, bo może helikopterki były okej.

0: na zegarach w całej Polsce. Za chwilę wybije pierwsza, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Rosjanie zaatakowali Kijów. W centrum miasta wybuchły pożary. Nowe leki dla pacjentów z chorobami rzadkimi znajdą się tej jesieni na liście refundacyjnej. O szczegółach powie nasz dziennikarz. W faktach także sport. Iga Świątek zaczyna ćwierćfinałową walkę w Toronto z Dianą Schneider. Jest pierwsza. Zaczynamy. Rosyjskie siły zaatakowały Kijów. Po uderzeniu rakiet w centralnej części ukraińskiej stolicy wybuchły pożary. Płoną m.in. magazyny, informuje agencja Reutera, powołując się na lokalne władze. Na miejsce skierowano służby medyczne. Wcześniej świadkowie informowali o eksplozjach w mieście. Co najmniej 111 osób zginęło, a dziesiątki budynków zawaliły się po wczorajszym trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,4 w zachodniej Kolumbii. Trwa akcja ratunkowa i poszukiwanie ludzi pod gruzami. Unia Europejska, Stany Zjednoczone oraz państwa Ameryki Łacińskiej zapewniają o wsparciu dla Kolumbii. Ekwador chce wysłać 47 ratowników, psy poszukiwawcze i sprzęt, a Unia Europejska uruchomiła satelitarny system Copernicus, który ma wesprzeć działania ratunkowe. I w faktach przenosimy się teraz do Polski. Jesienią tego roku na liście refundacyjnej znajdą się nowe leki dla pacjentów z chorobami rzadkimi. Ministerstwo Zdrowia podjęło w tej sprawie pierwsze decyzje. Ustalił to dziennikarz RMF FM. Co dokładnie się zmieni? O tym Michał Dobrołowicz.
1: Od października refundowany w Polsce ma być pierwszy lek dla dzieci chorujących na dystrofię mięśniową Duchenna. O tej chorobie było głośno w ostatnich tygodniach po tym, jak organizowano publiczne zbiórki pieniędzy. Miesięczny koszt takiej terapii to prawie 30 tysięcy złotych. Kolejna zmiana dotyczy choroby genetycznej, określanej skrótem VHL. Jest to zespół von Hippla-Landau. To potwierdza wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
2: Tutaj rzeczywiście jest to niezaspokojona potrzeba medyczna i wiele i organizacji pacjenckich i pacjentów zwracało się też do nas o objęcie tego leku refundacją.
1: Wstępną wersję nowej listy refundacyjnej resort zdrowia zaprezentuje we wrześniu. Jak dowiedziałem się, nowości mają dotyczyć też m.in. leczenia nowotworów i większej elastyczności w programach lekowych dla pacjentów z rakiem płuc.
0: Od wczoraj w kolejnych miejscach w Krakowie trzeba zapłacić za postój. Strefa płatnego parkowania powiększyła się o 3 obszary.
3: Jeden to są okolice Ronda Matycznego. Tam mamy takie dopełnienie, miejsce, gdzie mieszkańcy narzekali dosyć mocno na to, że ciężko tam zaparkować, ponieważ no, jest to bardzo blisko węzła komunikacyjnego. Wiele osób zostawiało tam samochody na długi czas. Także mieszkańcy mieli problemy z parkowaniem. Drugi taki rejon to też Podgórze, ale okolice SKA, czyli powiedzmy tutaj cmentarz podgórski. Tutaj też mamy takie dopełnienie do obwodnicy tutaj wewnętrznej w mieście i taka enklawa, która była poza strefą, jest tą strefą objęta.
0: Mówi Michał Pyclik z Zarządu Dróg. Trzeci obszar to rejon Błoń, gdzie poszerza się strefa B i pojawia się nowy fragment pod strefy C. Więcej o zmianach w strefie płatnego parkowania piszemy na rmf24.pl w zakładce Regiony.
4: Sport w faktach RMF FM.
0: Iga Świątek za chwilę rozpocznie ćwierćfinałowy mecz tenisowego turnieju w Toronto. Nasza tenisistka zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider. Piłka za chwilę w grze. Śledzimy ten pojedynek dla Was. Wrócimy do niego oczywiście w kolejnych faktach.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Cieszę się, że premier Donald Tusk usłyszał nasze argumenty dotyczące ustawy o najmie krótkoterminowym. Tak mówiła na antenie RMF FM minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jej ugrupowanie Polska 2050 razem z Lewicą postulowały wprowadzenie narzędzi dla samorządów i wspólnot, które pozwolą na przykład na wyznaczenie obszarów, gdzie taka forma najmu może być prowadzona. Pełczyńska-Nałęcz zdradziła, że koalicjantom udało się dogadać w tej kwestii. Posłuchajmy teraz fragmentu rozmowy, którą poprowadził Piotr Salak.
5: Pani jest zadowolona z tych ewentualnych poprawek, które się pojawią w ustawie o najmie krótkoterminowym?
6: Może odtwórzmy historię
5: Oj,
6: całej
5: nie,
6: tej...
5: nie będziemy mieli aż tyle
6: czasu. Ale dosłownie w jednym
5: zdaniu.
6: Jeżeli
5: pani to zrobi w 10 sekund, proszę
6: 10
5: bardzo.
6: Sekund. Wyszła ustawa z rządu, która nie dawała żadnych praw ani
5: pani
6: samorządom,
5: zrobiła awantury na Radzie Ministrów.
6: Nie zrobiłam żadnej awantury. Merytorycznie argumentując, jako jedyna zgłosiłam zdanie odrębne wobec ustawy, która nie dawała żadnych praw samorządom ani mieszkańcom.
5: No i teraz mają być te prawa wpisane do ustawy.
6: W tych działań jest zgoda, jak rozumiem, koalicyjna, żeby złą ustawę zmienić. zmienić i żeby prawa samorządów były, natomiast powstaje ciągle wątpliwość wobec praw mieszkańców.
5: No ale my zaraz, zgoda, pani powiedziała, że jest zgoda koalicyjna, czyli zgoda Koalicji Obywatelskiej jest także w tej sprawie, bo ja słyszę tylko, że jest zgoda Lewicy i Polski 2050.
6: Tak, Lewica przekonała się do naszego stanowiska i to nas bardzo cieszy, natomiast ja też nieformalnie słyszę, że jest zgoda pozostałych koalicjantów na tę część samorządową i to już jest połowa sukcesu, natomiast ta część praw mieszkańców też jest bardzo ważna, dlatego że mieszkańcy, właściciele, no muszą mieć prawo do spokoju i bezpieczeństwa w swoim domu. No to jest właściwie o tym. Kupowali mieszkanie po to, żeby w nim spokojnie mieszkać, a nie żeby mieć hotel i dom publiczny za ścianą.
5: Spotkała się pani z ministrem sportu, z Jakubem Brudnickim w tej sprawie?
6: Myśmy z panem ministrem sportu rozmawiali wielokrotnie na etapie jeszcze prac rządowych, bo ja przez cały czas prac rządowych te uwagi zgłaszałam. Natomiast dwa chyba tygodnie temu doszło do takiego spotkania koalicyjnego na poziomie nie szefów partii, czyli mnie tam nie było, tylko na poziomie ekspercko-poselskim.
5: No, bo Donald Tusk się trochę zdenerwował, gdy przyglądał się tej ustawie, co, mówiąc bardzo delikatnie.
6: To się cieszę, że pan premier też usłyszał wreszcie argumenty Polski 2050. Ja podkreślam, że myśmy od samego początku zgłaszali te rozwiązania, że po prostu nie może wyjść ustawa o najmie krótkoterminowym bez praw mieszkańców i bez praw samorządów. No to jest o bezpieczeństwo takiego normalnego życia. Przecież to są właściciele mieszkań.
5: A propos radości, pani minister, to cieszy się pani, że Szymon Hołownia wejdzie do rządu?
6: A pan redaktor ma takie wiadomości?
5: Nie, ale słyszałem, że może pani coś wie na ten temat. Czy to prawda, czy nie?
6: Ja czytam artykuły, z których wynika, że ktoś próbuje za stołek, chciałby, jeżeli to jest prawda, bo może to są plotki, ale tak jak one brzmią, to brzmi jakby ktoś chciał za stołek wicepremiera przekupić Szymona Hołownię.
5: Czyli kto?
6: I ma to godzić w Polskę 2050. Ja nie wiem, czy to jest prawda, ale jeżeli to jest prawda, to co w tych artykułach stoi, to jest to super obciach, dlatego że tu nie ma nic o sprawach, nie ma nic o ludziach i naprawdę to nie jest ten moment.
5: Ale to jest czysta polityka, pani minister.
6: Panie redaktorze, czysta polityka to jest załatwianie ludziom sprawiedliwych podatków, podwyższenie drugiego progu, bezpieczeństwo od hoteli, burdeli w domu. To jest czysta polityka.
5: Jeżeli Szymon Hołownia będzie w rządzie, to pani nie
6: politykierstwo.
5: Będzie w tym rządzie?
6: Gdyby tak było, to próby przekupywania za stołek wicepremiera koalicjanta to jest najgorszej wody politykierstwo. Mam nadzieję, że to są tylko plotki, bo jak czytam, to aż zęby mnie od obciachu bolą.
5: Czyli rozumiem, że Szymon Hołownia jako kolega z rządu...
6: To w ogóle nie jest o Szymonie Hołowni, to jest o jakiejś polityce koalicyjnej. Tam nie ma żadnego Szymona Hołowni, tam jest informacja o tym, że ktoś próbuje stołkami przekupywać ludzi z Polski 2050, ale może to nie jest prawda. Ja mam nadzieję, że to nie jest prawda, dlatego że aż ciężko w coś takiego uwierzyć w czasie, kiedy ludzie naprawdę oczekują od tego rządu zmiany, kierunku.
5: Odnosimy się, pani minister, do tego, co pani sama napisała w mediach społecznościowych. Pani mówi o obciachu oczywiście, ale też czytam tam bardzo ciekawe zdanie w tym pani wpisie, bo jest tak, liderka koalicyjnej partii zamiast zgodnie dryfować, czegoś chce. A to ochrony ludzi przed patohotelami, a to nie podwyższania podatków dla zwykłych pracujących. Po co to komu? To kto tu dryfuje, pani minister?
6: Nasz rząd dzisiaj stoi przed wielkim wyzwaniem. Budżetem, który powinien być ambitnym budżetem rozwoju, a nie budżetem dryfu. To, że...
5: A mamy taką opcję, że będzie budżet dryfu?
6: Ja pokazuję i Polska 2050 pokazuje zresztą nie od wczoraj, w jakim kierunku powinniśmy zmierzać. Potrzebujemy bardzo odważnej i takiej sprawiedliwościowej zmiany podatkowej. Podwyższenie drugiego progu, zwiększenie i ściągnięcie tych pieniędzy z wielkich korpo, między innymi korpo cyfrowych, korpo alkoholowych,
5: zamknięcie rajów
6: podatkowych.
5: Prawda?
6: Ja o tej sprawie i Polska 2050 o tej sprawie mówi od bardzo, bardzo wielu miesięcy. I oczywiście zamiast rozmawiać i iść do przodu w tym kierunku, nie wiem, rzeczywiście tych rzeczy do tej pory nie zrobiono. Ja nie widzę powodu, dlaczego nie mielibyśmy zrobić tego teraz. Kiedy, jak nie teraz?
5: Pani minister, czy to nie jest tak, że pani w tym rządzie jest osobą, która chyba najgłębiej wsadza ten kij w mrowisko?
6: Panie redaktorze, kto w tym rządzie jest odpowiedzialny za KPO? Największy projekt inwestycyjno-reformatorski tego rządu. To jest 50 ustaw, wszystkie podpisane przez prezydentów. Na początku Dudy, teraz 8 ustaw.
7: Nie ma do rzeczy.
6: Nie, to ma bardzo dużo do rzeczy, dlatego że jak mówimy, kto co zrobił w tej koalicji, to zobaczmy całość. I teraz moją odpowiedzialnością w tym rządzie było zrealizowanie tego ogromnego, opóźnionego o 2 lata programu inwestycyjno-reformatorskiego.
7: Ale pani nie mówi o KPO, pani mówi o podwyższeniu drugiego progu. Pani
6: ależ
7: mówi,
6: ja o KPO
7: pani mówi o zrównaniu wieku
6: czas.
7: Emerytalnego kobiet i mężczyzn chociażby. Pani mówi o tego typu, pani mówi o tego typu rzeczach, które denerwują współkoalicjantów. Ja o to pytam.
6: Ja mówię o całym dorobku Polski 2050 i moim w tym rządzie. Ogromna część, to co było moją odpowiedzialnością, to jest wykonanie zgodne, bo zgodne, podkreślam, że zgodne, 16 ministerstw w porozumieniu, kilka tysięcy samorządów najróżniejszych opcji politycznych. Dzisiaj to jest wielki kop rozwojowy przede wszystkim dla Polski lokalnej, ale dla całej Polski. Ja mogę powiedzieć, KPO zostało zrobione.
7: Ale wyda pani wszystkie pieniądze?
6: Tak. I to nie wyda, tylko zainwestuje, przy czym te pieniądze będą pracowały jeszcze przez najbliższą dekadę jako instrumenty finansowe. I od razu do tych wszystkich, którzy krzyczą dług, dług, dług, powiem, że instrumenty finansowe to znaczy, że my preferencyjnie pożyczamy po firmy, które się rozwiną w tym czasie, samorządy zwracają, a my potem zwracamy na rynki finansowe. To jest część KPO, a część jest tak grantowa, w większości sfinansowana z budżetu unijnego i to jest przede wszystkim Polska lokalna. Inwestycje w siłę i rozwój równy całej Polski. I to jest to, co Polska 2050 i ja zrobiłam w rządzie, a oprócz tego, tak, myśmy szli i ja też szłam z głęboką wiarą i na nas głosowano jako na trzecią drogę, a nie trzecią nogę.
7: No dobrze, ale słyszę pani, co mówi minister finansów, że to jest nie do zrobienia, chociażby, że podniesienie kwoty wolnej do podatku 60 tysięcy. Wie pani, ile to będzie kosztowało?
6: A ja mam wrażenie, Polacy mają dosyć niedasizmu i że myśmy przyszli też jako Polska 2050, żeby nie dać temu rządowi i obiecali ludziom, że będziemy tą partią w koalicji, która będzie mówiła da się, a nie uprawiała niedasizm, bo to naprawdę w dzisiejszych czasach nie jest ta metoda. I teraz my nie obiecujemy, to nie było w naszych zobowiązaniach, że będzie kwota wolna od podatku 60 tysięcy, co kosztuje 60 miliardów. My mówimy, trzeba, nie wolno podwyższać ludziom podatków, bo żeśmy się do tego zobowiązali, a drugi próg zabrożony, tym właśnie jest.
7: A wie pani, ile jest tych osób, które wpadają w drugi próg?
6: Pokazujemy też, coraz więcej.
7: Nie, 11% mówi minister finansów.
6: Coraz więcej, ale kto to jest? To nie chodzi o to, żeby rozrzucać pieniądze z helikoptera, chodzi o to, żeby uleczyć chory polski system podatkowy.
0: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w rozmowie z Piotrem Salakiem. Całość jest do posłuchania na rmf24.pl. My do tego wywiadu wrócimy również w Faktach o drugiej.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Posłuchaj, to ciekawe.
2: Na liście leków refundowanych od października, czyli za niecałe 8 tygodni, pojawią się nowości stosowane między innymi w leczeniu chorób rzadkich, w tym w dystorfii mięśniowej Duszena. To potwierdza w rozmowie z naszym dziennikarzem Michałem Dobrołowiczem wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
3: Na październikowej liście to już minister zdrowia już podjęłam decyzję o objęciu refundacją pierwszego leku dla dzieci chorych na dystrofię mięśni Duszena. Tutaj było też dużo w przestrzeni publicznej dyskusji na temat objęcia leku Elevidys refundacją. Zbierane były środki. Tu niestety Ministerstwo Zdrowia miało ograniczone pole manewru, ponieważ ten lek nie jest dopuszczony w Unii Europejskiej do stosowania. Na podstawie przepisów nie możemy takiego leku refundować.
2: Wiceminister zdrowia w Radiu RMF 24, a nasz reporter Michał Dobrołowicz jest z nami. Witaj, Michale.
4: Dzień dobry, kłaniam się.
2: Michał, ty jesteś przed siedzibą resortu zdrowia, zbierasz nowe informacje. Co jeszcze pojawi się na nowej liście refundacyjnej? O czym powinni wiedzieć pacjenci?
4: Ja od razu chcę rozwiać wszystkie wątpliwości pacjentów, bo rzeczywiście o chorobie, o której mówiłeś, Paweł, o której rozmawiałem z wiceminister zdrowia Katarzyną Kacperczyk, o dystrofii mięśniowej Duszena, głośno było w ostatnich tygodniach za sprawą Łatwoganga, tego słynnego influencera, youtubera, blogera, który zbierał pieniądze właśnie na terapię stosowaną w tej chorobie. I tam pojawił się problem formalny, ponieważ te pieniądze zbierane właśnie na lek, jeden z tych leków, okazały się, że potem ten lek nie jest zarejestrowany w Unii Europejskiej. Europejska Agencja Leków nie wydała zielonego światła, aby ten lek był stosowany. O chorobie zrobiło się głośno, pieniądze zostały zebrane i teraz ten ruch, ta nowa informacja dotycząca właśnie tej październikowej refundacji dotyczy innego preparatu, to znaczy choroba ta sama, właśnie dystrofia mięśniowa Duszena. Około kilkuset, prawie 1000 dzieci w Polsce choruje właśnie na tę chorobę i do tej pory żadnego leku refundowanego nie było. To ma się zmienić właśnie za tych prawie 8 tygodni od 1 października, kiedy ten lek będzie refundowany, czyli choroba właśnie ta, o której mówił i którą nagłośnił bardzo mocno Łatwogang kilka tygodni temu, ale lek inny, lek zarejestrowany, lek stosowany na terenie Unii Europejskiej. To jest już potwierdzone, tutaj dokumenty są podpisane i to wejdzie w życie właśnie od października. A jeśli chodzi o inne nowości, tak jak mówiłeś, Paweł, między innymi w chorobach rzadkich te nowości się pojawią, bo będzie także terapia refundowana dla chorych na chorobę określaną takim skrótem VHL. VHL, czyli zespół von Hippla-Landau. To jest choroba genetyczna, też około 1000 osób w całej Polsce zmaga się z tą chorobą. Ta choroba objawia się między innymi guzkami i tutaj też będzie to opcja terapeutyczna, dosyć droga, ale refundowana właśnie od października. Także od października nowości mają dotyczyć leczenia chorób nowotworowych, między innymi raka płuca. Tutaj ma być bardziej uelastyczniony program właśnie dla tej grupy pacjentów. Tych zmian dotyczących nowotworów, onkologii, właśnie chorób rzadkich ma być więcej. Trwają jeszcze negocjacje i we wrześniu ten wstępny wykaz październikowej listy refundacyjnej powinniśmy poznać. To są na razie te świeże, nowe informacje.
2: No właśnie, Michale, to są nowości, ale z drugiej strony wiemy, że sytuacja finansowa wielu szpitali jest trudna. Czy te zapowiedzi na pewno będą zrealizowane, czy może jednak stoją pod jakimś znakiem zapytania?
4: Zadałem te pytanie o to obawy także pacjentów w Ministerstwie Zdrowia i usłyszałem uspokajające zapewnienie, że pieniądze na nowe leki, na nowości na liście refundacyjnej są zagwarantowane. Rzeczywiście resort zdrowia szuka oszczędności, bo według najnowszych danych około 13 miliardów złotych na ten rok, do końca tego roku, do końca grudnia, brakuje po prostu w kasie Narodowego Funduszu Zdrowia i resort zdrowia szuka oszczędności, ale raczej w innych miejscach i w innych dziedzinach niż refundacja leków. Między innymi wiemy o tym, że są ograniczenia w finansowaniu części badań diagnostycznych, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, gastroskopii. Te zmiany już weszły w życie kilka tygodni temu i wiemy, że NFZ będzie płacił tylko do pewnego momentu za te badania, a już za przekroczenie umowy i planu nie będzie takiej zapłaty, albo będzie ona tylko częściowa. Natomiast to są zupełnie inne oszczędności i inna pula. Usłyszałem zapewnienie, że jeśli chodzi o leki refundowane, będą nowości, że ta lista będzie poszerzana i pojawią się także właśnie te nowe możliwości. Między innymi te, o których mówimy, dotyczące właśnie pacjentów zmagających.
2: Tak jest. A Michał Dobrołowicz pilnuje takich tematów. Możecie nawet na to liczyć. Będzie sprawdzał to dla was i czy ministerstwo dotrzymuje słowa. Bardzo ci dziękujemy, Michale.
1: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

0: cost down.
1: O tym się dziś mówiło w RMF FM.
2: Kadłub ORP Wicher, okrętu budowanego dla marynarki wojennej, opuścił w całości halę PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni. To pierwsza fregata budowana w ramach programu Miecznik. Nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski obserwował ten moment razem z Marcinem Ryngwelskim, prezesem zarządu PGZ Stocznia Wojenna.
3: Panie prezesie, kilka minut przed godziną 11, poniedziałek 10 sierpnia, kadłub Wichra wyjechał z hali. To się wydarzyło. Jak trudny to był moment, żeby dojść do tego, co teraz tutaj widzimy?
4: Ale panie redaktorze, gdybym miał tak wspomnieć te 5 lat, które było tutaj w tej stoczni i w całym konsorcjum razem z PGZ-em, to tak mną targają pozytywne emocje, dlatego że to nie jest tylko kwestia samego projektu, samego podpisania, samej dokumentacji technicznej. To są setki ludzi, którzy za tym stoją. Zebranie tak fantastycznego zespołu, który to produkuje, zajęło nam kilka lat. Stocznia się zmieniła nieprawdopodobnie. Dzisiaj jesteśmy jednym z najnowocześniejszych zakładów tego typu w Europie. Jeżeli chodzi o samego Wichra, to przed nami, jesteśmy w połowie tej pięknej przygody, bo przed nami teraz wyposażanie, ale jestem dumny ze swoich kolegów i koleżanek, którzy razem ze mną i z zarządem uwierzyli w tą całą historię, jaką jest Miecznik, i poszli za nami, nie bali się, i dzisiaj są tego efekty. Za 2 dni uroczystość chrztu, za 3 dni wodowania. Także pokażemy też wszystkim Polakom, że przemysł okrętowy w Polsce ma się dobrze, a będzie miał się tylko lepiej.
3: To jest moment, w którym Wicher opuszcza halę na samojezdnych platformach. No i z lądu musi się dostać teraz na wodę. To skomplikowana operacja?
4: Warto podkreślić, że tego typu operacji jeszcze nigdy nie przeprowadzano w przemyśle okrętowym w naszej 100-letniej historii. Jest to bardzo skomplikowana operacja. Właśnie wjeżdżamy rufą na barkę samozanurzalną. To jest największa tego typu barka w ogóle na świecie, ponad 36 tysięcy wyporności. Jak tylko skończymy, wózki SPMT postawią całą konstrukcję na podporach, wyjadą z barki i pojadą po przyszłą ORP Burzę, dlatego że przyszła ORP Burza jest już składana w hali prefabrykacji i zaczniemy w hali montażu składać kolejny okręt, także będziemy mieli jeden w wyposażaniu, drugi w składaniu, a już w listopadzie kładziemy stępkę na trzeci okręt tego typu.
3: Spoglądając na Wichra, czym on będzie się charakteryzował?
4: No przede wszystkim będzie zwalczał 3 najważniejsze cele, jeżeli chodzi o teatr wojny. Będzie zwalczał cele powietrzne, nawodne i podwodne. Będzie miał specjalne sonary do poszukiwania okrętów podwodnych. Będzie miał wyrzutnie pionowego startu. Będzie miał wyrzutnie woda-woda, tak żeby eliminować jednostki wroga. Chodzi o to, że ja życzę temu okrętowi, żeby nigdy nie został bojowo użyty, a tylko odstraszał. To jest moje marzenie, bo co by nie mówić, poza tym, że budujemy przepiękną konstrukcję, okręt, jednak jest to broń. Mam nadzieję, że nigdy nie zostanie użyty.
2: Z Marcinem Ryngwelskim ze Stoczni Wojennej w Gdyni rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
1: Jeszcze więcej informacji tylko w Radiu RMF24.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

zwierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. Misja specjalna w RMF FM. Wojna amerykańsko-meksykańska. Jak Stany Zjednoczone zdobyły Teksas i Kalifornię.
1: Jest 25 kwietnia 1846 roku. 70-osobowy oddział amerykańskich kawalerzystów, którymi dowodzi kapitan Seth Thornton, patroluje obszar nieopodal rzeki Rio Grande.
2: Dowódca ma sprawdzić, czy raporty o wojskach meksykańskich, które kilka dni temu miały przekroczyć rzekę, są prawdziwe.
1: Już od kilku miesięcy stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem są niezwykle napięte, a widmo wojny staje się coraz bardziej realne.
2: Gdy oddział Thorntona podjeżdża w pobliże rzeki, niespodziewanie padają strzały.
1: Żołnierze wpadają w zasadzkę. W wyniku strzelaniny ginie 14 Amerykanów, a pozostali zostają wzięci do niewoli.
2: Generał Zachary Taylor, który dowodzi oddziałami USA w Teksasie, natychmiast informuje Waszyngton o całym zajściu. Pisze:
3: wojnę można uznać za rozpoczętą.
1: Ten incydent staje się początkiem konfliktu zbrojnego, który ostatecznie ukształtuje granice między dwoma krajami.
2: Jak jednak przebiegały działania wojenne i dlaczego dużo liczniejsza armia meksykańska nie była w stanie pokonać wojsk amerykańskich? O tym opowiemy w dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej.
1: W 1821 roku Meksyk po trwającej 10 lat wojnie uzyskuje niepodległość od Hiszpanii. Nowo powstałe państwo obejmuje ogromny obszar, a w jego skład wchodzą m.in. dzisiejszy Teksas czy Kalifornia.
2: Kraj zmaga się jednak z wieloma problemami. Meksyk jest wyniszczony kilkuletnią wojną o niepodległość, a sytuacja polityczna w kraju po opuszczeniu go przez Hiszpanów jest niestabilna.
1: Dochodzi do częstych zmian władzy i zamachów stanu, co tylko potęguje kryzys wewnętrzny.
2: Dodatkowo wiele prowincji niezadowolonych z chaosu panującego w kraju podejmuje próby utworzenia własnych niepodległych państw. Jednym z takich regionów jest Teksas.
1: Na początku XIX wieku jest to wciąż słabo zaludniony obszar, który zaczyna przyciągać osadników ze Stanów Zjednoczonych. W kolejnych latach ich liczba rośnie i zaczynają stanowić większość mieszkańców prowincji.
2: Początkowo władze w Meksyku nie sprzeciwiają się tej migracji, ale wkrótce zaczyna dochodzić do poważnych napięć.
1: Wielu Amerykanów posiada niewolników, pomimo faktu, że zakazuje tego meksykańskie prawo. Co więcej, Meksyk stara się scentralizować władzę w kraju, co Teksańczycy uważają za zamach na ich wolność i swobody obywatelskie.
2: W 1835 roku zostaje proklamowana Republika Teksasu. Ówczesny prezydent Meksyku, generał Antonio López de Santa Anna, rusza na czele armii, by stłumić powstanie.
1: Początkowo odnosi zwycięstwa i zdobywa Alamo, ale później jego wojska zostają pokonane, a Santa Anna trafia do niewoli.
2: Generał za cenę wolności zgadza się uznać niepodległość Teksasu. Jednak zaraz po powrocie do stolicy wycofuje się ze swojej deklaracji, stwierdzając, że złożył ją pod przymusem i jest nieważna.
1: Tymczasem mieszkańcy nowo powstałej republiki zdają sobie sprawę, że wciąż wisi nad nimi groźba kolejnej meksykańskiej inwazji.
2: Z tego powodu wielu Teksańczyków chce przyłączenia ich kraju do Stanów Zjednoczonych. Jednak część amerykańskich kongresmenów jest przeciwna temu pomysłowi.
1: Politycy z partii Whigów martwią się, że włączenie kolejnego stanu popierającego niewolnictwo sprawi, że jego zwolennicy zyskają znaczną przewagę w kongresie.
2: Dodatkowo generał Santa Anna jasno deklaruje:
3: jeżeli Stany Zjednoczone dokonają aneksji Teksasu, będzie to oznaczało wojnę z Meksykiem.
1: Waszyngton początkowo nie chce ryzykować konfliktu i w latach 1836-1845 Republika Teksasu pozostaje niepodległym państwem.
2: W tym czasie w Meksyku dochodzi do kolejnych zmian na szczytach władzy, a w 1845 roku generał Santa Anna zostaje wygnany na Kubę.
1: W tym samym roku wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych wygrywa James Polk. Podczas kampanii obiecuje:
3: gdy zostanę prezydentem, poszerzę Stany Zjednoczone o nowe terytoria.
2: Polk jest jednym z wyznawców idei, że przeznaczeniem Stanów Zjednoczonych i misją daną im od Boga jest rozszerzenie wpływów na cały kontynent.
1: Pod koniec 1845 roku nowy prezydent dokonuje oficjalnej aneksji Teksasu, który staje się 28. stanem USA.
2: Ta decyzja wywołuje jednak ogromny sprzeciw Meksyku, który decyduje się na zerwanie stosunków dyplomatycznych z Waszyngtonem.
1: Kolejnym podłożem konfliktu staje się kwestia przebiegu granicy między dwoma krajami.
2: Meksyk twierdził, że wyznacza ją rzeka Nueces. Z kolei władze Republiki Teksasu, a później Stanów Zjednoczonych uważały, że powinna ona przebiegać na linii rzeki Rio Grande.
1: Dodatkowo prezydent Polk chce przyłączyć do USA Kalifornię. Wysyła do Meksyku negocjatorów, którzy składają propozycję zakupu terytorium za $30 milionów.
2: Meksykanie odmawiają przyjęcia delegacji, a sugestie sprzedaży terytorium uznają za obrazę.
1: Rosnąca wrogość sprawia, że oba kraje rozpoczynają przygotowania do konfliktu zbrojnego.
2: Do Teksasu przybywają znaczne siły dowodzone przez Zachariego Taylora, jednego z najbardziej doświadczonych amerykańskich generałów.
1: Meksykanie również wysyłają na sporny obszar swoje wojska. Dowodzi nimi generał Mariano Arista.
2: Na początku 1846 roku prezydent Polk nakazuje Taylorowi przekroczenie Nueces i marsz w stronę północnego brzegu Rio Grande. Według niektórych historyków przywódca USA chciał w ten sposób sprowokować Meksykanów do ataku.
1: Ulysses Grant, późniejszy bohater wojny secesyjnej, służył wtedy pod rozkazami Taylora. Po latach zauważył:
4: zostaliśmy wysłani, aby sprowokować Meksyk do wojny. Ale musieliśmy to zrobić w taki sposób, żeby to Meksykanie wyszli na agresorów.
2: Pod koniec kwietnia obie armie zajmują pozycje po przeciwnych stronach rzeki i nerwowo wyczekują na dalszy rozwój wypadków.
1: 28 kwietnia oddział Amerykanów pod wodzą kapitana Thorntona zostaje zaatakowany przez meksykańskich żołnierzy, co staje się bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny.
2: Generał Taylor wysyła raport do Waszyngtonu, ale zanim dociera on do prezydenta, dochodzi do pierwszej bitwy.
1: Mariano Arista nakazuje wojskom meksykańskim przekroczenie rzeki i atak na Fort Texas.
2: Gdy dowiaduje się, że generał Taylor wyruszył z odsieczą, postanawia wyjść mu na spotkanie i stoczyć z nim decydującą bitwę.
1: 8 maja 1846 roku dochodzi do starcia pod Palo Alto. Meksykanie posiadają przewagę liczebną, ale ponoszą duże straty, a ich natarcia zostają zatrzymane przez amerykańskie wojska artyleryjskie.
2: W tej sytuacji generał Arista nakazuje odwrót, mając nadzieję, że jego oddziały zajmą lepsze pozycje defensywne.
1: Taylor rozkazuje swoim wojskom podążać za Meksykanami i następnego dnia ma miejsce bitwa pod Resaca de la Palma.
2: W jej wyniku Amerykanie pokonują oddziały generała Aristy. Meksykanie muszą odstąpić od oblężenia Fortu Texas i wycofać się za Rio Grande.
1: W Waszyngtonie prezydent wygłasza przed kongresem płomienne przemówienie.
3: Dostatecznie długo byliśmy pobłażliwi wobec wrogich działań Meksyku. Teraz ich wojska najechały nasze terytorium i przelały amerykańską krew na amerykańskiej ziemi. Nie mamy innego wyjścia, jak uznać, że nasze kraje znalazły się w stanie wojny.
2: Nie wszyscy opowiadają się jednak za udziałem USA w konflikcie. Przyszły prezydent Abraham Lincoln zabiera wtedy głos.
5: Czy naprawdę możemy mówić o amerykańskiej krwi na amerykańskiej ziemi? Pan prezydent bardzo zuchwale fałszuje historię.
1: Mimo opozycji części kongresu, 13 maja wniosek prezydenta o wypowiedzeniu wojny Meksykowi zostaje przyjęty.
2: Latem 1846 roku mają też miejsce pierwsze walki w Kalifornii, a pułkownik Stephen Kearny zajmuje Nowy Meksyk, praktycznie nie napotykając na swojej drodze żadnego oporu. Amerykańska flota rozpoczyna blokadę meksykańskich portów.
1: 13 stycznia 1847 roku Stany Zjednoczone kontrolują już całe terytorium Kalifornii.
2: Porażki armii meksykańskiej sprawiają, że prezydent Mariano Paredes gwałtownie traci popularność.
1: Generał Antonio López de Santa Anna, który przebywa na wygnaniu na Kubie, dostrzega swoją szansę na powrót do władzy. Potajemnie nawiązuje kontakt z prezydentem USA.
3: Jeżeli pozwolicie mi wrócić do Meksyku, to obiecuję, że wykorzystam swoje wpływy i zaproponuję wam korzystny traktat kończący konflikt.
2: Prezydent Polk zgadza się i wydaje rozkaz flocie.
3: Macie pozwolić generałowi Santa Annie na powrót do kraju.
1: Jednak gdy tylko były prezydent powraca do stolicy, przejmuje władzę i deklaruje, że poprowadzi Meksyk do zwycięstwa nad Stanami Zjednoczonymi.
2: W lutym 1847 roku koncentruje wojska i rusza na północ, by rozbić siły generała Taylora. Armia meksykańska zmaga się jednak z wieloma problemami.
1: Szerzy się dezercja, gdyż spora część żołnierzy wcielona na siłę do wojska nie ma żadnego poczucia lojalności wobec Meksyku czy generała Santa Anny.
2: Co więcej, oddziały zmagają się z poważnymi brakami zaopatrzeniowymi i niektórzy żołnierze nie posiadają nawet broni palnej.
1: Dlatego mimo, że Santa Anna ma niemal trzykrotną przewagę liczebną, nie udaje mu się rozbić Amerykanów w bitwie pod Buena Vista.
2: Pod koniec marca 1847 roku wojska pod wodzą Winfielda Scotta zajmują portowe miasto Veracruz i rozpoczynają marsz na stolicę Meksyku. Santa Anna próbuje zatrzymać natarcie i jego siły zajmują silnie ufortyfikowane pozycje.

0: traktat pokojowy. Zgodnie z jego ustaleniami Meksyk musi oddać Stanom Zjednoczonym Kalifornię i Nowy Meksyk oraz uznać aneksję Teksasu.
1: W zamian Stany Zjednoczone zobowiązały się do zapłaty 15 milionów dolarów.
0: Wojna amerykańsko-meksykańska ukształtowała przebieg południowej granicy USA, która z lekkimi zmianami przetrwała do dziś.
1: Konflikt pokazał też siłę Stanów Zjednoczonych, które wkrótce miały się stać jedną ze światowych potęg.
2: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny drugiej, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Co najmniej 9 osób jest rannych po rosyjskim ataku na Zaporoże. Na początek tych faktów raport za naszej wschodniej granicy. Później Serbia, tam strażacy walczą z 23 pożarami na otwartym terenie. Iga Świątek prowadzi w ćwierćfinałowym meczu turnieju tenisowego w Toronto z Dianą Schneider. Jest druga. Co najmniej 9 osób zostało rannych w wyniku rosyjskiego zmasowanego ataku na Zaporoże. Rosjanie użyli pocisków balistycznych. Jak podaje portal Ukraińska Prawda, w mieście uszkodzone zostały budynki mieszkalne oraz infrastruktura. W kilku miejscach wybuchły pożary, a część mieszkańców została pozbawiona dostaw prądu. Ukraińskie władze podkreślają, że bilans ataku może się jeszcze zmienić, ponieważ służby wciąż ustalają skalę zniszczeń. W Serbii strażacy walczą z 23 pożarami na otwartym terenie. Ogień pojawił się m.in. w okolicach Belgradu, Kraljewa, Leskowaca i Zajecara. Największy pożar objął ponad 2000 hektarów. Do walki z żywiołem skierowano strażaków, wojsko i 2 śmigłowce. W kilku miejscach ze względu na zbliżające się płomienie ewakuowano mieszkańców. Sytuację dodatkowo pogarszają wysoka temperatura. W ostatnich dniach w Serbii sięgała 40 stopni.
1: Fakty ze Śląska.
0: Działalność porodówki w Wodzisławiu Śląskim od wczoraj jest zawieszona. Zabrakło tam obsady lekarskiej. Zatem gdzie mają się kierować ciężarne kobiety?
2: Do szpitali wojewódzkich w Rybniku i w Jastrzębiu-Zdroju albo do szpitala rejonowego w Raciborzu. Działalność porodówki w Wodzisławiu Śląskim zawieszona jest do końca października. Oddział funkcjonuje bez zmian w zakresie ginekologii. Jednocześnie szpital poszukuje specjalistów ginekologii i położnictwa. To kolejna porodówka w Śląskiem z problemami. Rok